0: ponieważ służby wciąż ustalają skalę zniszczeń. W Serbii strażacy walczą z 23 pożarami na otwartym terenie. Ogień pojawił się m.in. w okolicach Belgradu, Kraljeva, Leskovaca i Zajecara. Największy pożar objął ponad 2000 hektarów. Do walki z żywiołem skierowano strażaków, wojsko i dwa śmigłowce. W kilku miejscach ze względu na zbliżające się płomienie ewakuowano mieszkańców. Sytuację dodatkowo pogarszają wysoka temperatura. W ostatnich dniach w Serbii sięgała 40 stopni.
1: Fakty ze Śląska.
0: Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim od wczoraj jest zawieszona. Zabrakło tam obsady lekarskiej. Zatem gdzie mają się kierować ciężarne kobiety?
2: Do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu. Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października. Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. To kolejna porodówka w Śląskiem z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala oraz spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.
0: Te fakty zebrała nasza dziennikarka Anna Kropaczek. To są fakty w RMF FM. Na zegarach 2 minuty po godzinie 2:00. Białe lwy świętowały wczoraj w Zoo Borysew pod Poddębicami w Łódzkiem. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć te wyjątkowe zwierzęta. To jednak nie koniec niespodzianek, bo ten ogród zoologiczny może pochwalić się także białymi tygrysami bengalskimi. Z Martyną Grzelak z Zoo Borysew rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
3: Lwy czy tygrysy? Białe były pierwsze.
4: Tygrysy. Kiedy już rodził się ten pomysł, aby powstał ogród zoologiczny, a przypomnę, że mamy 18 w tym roku. To właśnie było takie marzenie, aby zamieszkało tutaj zwierzę, którego w zasadzie w polskich ogrodach zoologicznych już się nie zobaczy. I stąd właśnie pomysł, aby sprowadzić tutaj białe osobniki, czyli Aron, biały tygrys bengalski, był tutaj pierwszy. Później, jeśli chodzi o Nestora lwiego rodu, to był z kolei Sahim. Jest spora rodzina tygrysów na dwóch wybiegach, jest również 6 lwów też na dwóch wybiegach, więc no, dbamy o to, aby te zwierzaki się świetnie tutaj u nas czuły i aby też podtrzymywały tę linię genetyczną.
0: Białe lwy i tygrysy w takim umaszczeniu występują w naturze, ale są bardzo rzadkie. Kolor sierści zawdzięczają określonemu genowi, ale nie jest to albinizm, gdy w skórze, włosach i oczach brak jest pigmentu. Przenosimy się teraz do Toronto. Iga Świątek 6-2 wygrała pierwszego seta ćwierćfinałowego starcia z Dianą Schneider. W drugim w tej chwili 3-1 dla naszej tenisistki. Dalej kibicujemy Idze. Do tej rywalizacji wrócimy w faktach za godzinę. A teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mam nadzieję, że to są plotki. Brzmi to tak, jakby ktoś zza stołek chciał przekupić Szymona Hołownię. Jeśli to prawda, to jest to super obciach. W ten sposób Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Polski 2050, odniosła się do medialnych doniesień, z których wynika, że były marszałek Sejmu miałby wejść do rządu Donalda Tuska i otrzymać stanowisko wicepremiera. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej na naszej antenie odniosła się także do nowej inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Partia zapowiedziała złożenie projektu ustawy o wyjściu z Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS.
5: PiS przede wszystkim cały ten ETS 2 zaakceptował w momencie, kiedy był u władzy. Teraz zachorował na ciężką amnezję. Przynajmniej wypadałoby powiedzieć, popełniliśmy błąd,
6: zrobiliśmy źle,
5: odwracamy własne błędy. Natomiast ja też byłam jedną z pierwszych w rządzie prawie 2 lata temu. Powiedziałam, od ETS-u 2 trzeba odchodzić, dlatego że to jest rozwojowo w dzisiejszych warunkach dla Polski niekorzystne i krok po kroku tego ETS-u 2 Polska bardzo mocno, asertywnie w ramach Unii Europejskiej argumentuje i działa, żeby teraz to zostało odwleczone. My jesteśmy częścią wspólnoty.
6: Czyli ja słyszę dobrze, pani minister, pani się podoba ten pomysł?
5: ETS 2, panie redaktorze.
6: No tak,
5: ETS
6: od tego odchodzimy.
5: 2. Tak, 2 lata temu to powiedziałam. Trzeba od tego odchodzić, dlatego że to uderza w polski rozwój, a tak trzeba budować energetykę opartą na OZE. Jest zmiana klimatyczna. Nie mieszajmy tych rzeczy. Chyba każdy widzi, co się dzieje, jaki mamy dramatyczny brak wody na świecie, w tym w Polsce. Ale nie można do tych zmian powodować, czynić metodą kar dla ludzi, że będziemy ich teraz podatkami od aut obciążać. Trzeba tak budować rozwój, żeby ludziom się po prostu to opłacało.
6: Pani minister, rok rządów Karola Nawrockiego dobry rok, czy nie? Jako rok prezydentury Karola Nawrockiego, tak powiedzmy. To dobry rok, czy nie?
5: Mieszany.
6: Mieszany? A co się pani podobało u Karola Nawrockiego? Od tego zacznijmy, bo to trudniejsze pytanie.
5: Ja nie mam zwyczaju, ponieważ ktoś jest z innej... Ja nie głosowałam, żeby była jasność, na Karola Nawrockiego. Od razu mówić, że wszystko jest albo czarne, albo białe, albo to totalnie złe, albo totalnie dobre. Powiem, zostały podpisane 8 ustaw z KPO i pan prezydent poszedł śladami poprzednika, który także kilkadziesiąt akurat ustaw z KPO podpisał. I nie ukrywam, to też jest element dyplomacji. Jak mi mówią, że ja się nie umiem dogadywać, to to jest twardo na stole. Zrealizowany program, który wymagał nie tylko porozumienia 16 ministerstw i kilku tysięcy samorządów, ale także takiej współpracy z prezydentami, żeby kilkadziesiąt ustaw zostało podpisane.
6: Czyli to jest dobry prezydent, pani zdaniem?
5: Nie, to jest to, co widzę na plus. Teraz co widzę na minus? Po pierwsze, ustawia się na scenie politycznej nie jak prezydent wszystkich Polaków, tylko jak prezydent jednego i jeszcze to nazywa obozu. Obóz to jest coś kolczastym drutem prawie otoczone. Ja w ogóle nie lubię tego myślenia w kategoriach obozów, bo to jest katastrofa. No to są dwa nawalające się obozy. Tak widziana w Polsce polityka to jest destrukcja i niestety widzę, że pan prezydent się jako szef obozu sytuuje, a nie szef wszystkich Polaków i to jest coś... niedobrego oraz bardzo nie rozumiem zupełnie, dlaczego zawetował ustawy, które dawały prawa ludziom, a ukrócały i, że tak powiem, ograniczały wpływy lobby kryptowalut.
6: A ja myślałem, że pani o safe powie.
5: O akcyzie. To są rzeczy, ustawa o nadmiarowych zyskach korpo paliwowych. Tego nie rozumiem, dlaczego takie ustawy zostały zawetowane kosztem ludzi, a na rzecz lobbystów.
6: Pytam o SAFE także dlatego, że mamy najnowszy sondaż Opinii 24, przeprowadzony na zlecenie RMF FM, który ujawnia, że 51% Polaków uważa, że te relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Dlaczego bezpieczeństwo jest cały czas osią sporu politycznego?
5: Nie powinno być, ale właśnie polityka budowana w kategoriach jest obóz taki versus obóz siaki powoduje, że przestaje istnieć coś takiego jak dobro wspólne. A nie ma bezpieczeństwa bez dobra wspólnego. W ramach KPO powstał bliźniaczy dla SAFE-u projekt, czyli Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności na 20 prawie 4 miliardy złotych, więc ogromny fundusz. Wokół tego nie było żadnej wojny.
6: Ale
5: dlatego,
6: ja
5: to prowadziłam poniżej wszelkich radarów politycznych po to, żeby nie wpisać tego w żaden obóz i w żadną wojnę polityczną w Polsce i przeszedł gładko i dzisiaj ten fundusz pracuje normalnie i będzie pracował
6: tylko,
5: przez najbliższą
6: wybory, pani minister,
5: dekadę.
6: W 2027 i wszystko wskazuje na to, że bezpieczeństwo będzie na stole podczas tych wyborów i będzie przedmiotem kampanii wyborczej.
5: To nie jest problem, żeby coś było przedmiotem kampanii wyborczej. Natomiast problem się zaczyna, kiedy poprzez definiowanie polityki jako walkę dwóch obozów otoczonych właśnie kolczastym drutem, bo obozy to jest to, w centrum obozu to ja nie jestem, bo właśnie to, co mi się niesłusznie zarzuca, to jest to, że ja mówię o rzeczach w sposób wyważony, że jeżeli widzę, że inna partia zrobiła coś dobrego, czy prezydent, to przyznaję. Jeżeli widzę dobro wspólne, to działam na rzecz tego dobra wspólnego ponad podziałami i tym jest właśnie KPO. To jest dobro wspólne, wielki projekt rozwojowy ponad podziałami.
6: A niektórzy
5: skorzystało
6: mówią,
5: masę samorządów najróżniejszych opcji politycznych.
6: A niektórzy mówią, że już się pani sytuuje do następnych wyborów. Pani na przykład jest po drodze z Mateuszem Morawieckim i jego Rozwojem Plus?
5: Niektórzy nie są w stanie wyjść z politykierskiego myślenia i cały czas uważają, że polityka to są dwa nawalające się obozy i koniec. A
6: no, ale budowanie koalicji
5: i
6: szukanie koalicjantów to jest normalna sprawa w polityce przecież.
5: Oczywiście, że szukanie koalicjantów to jest normalna sprawa, ale szukanie koalicjantów powinno być wokół spraw, a nie wokół zaganiania ludzi do tej czy innej sekty, drut kolczasty i dobro wspólne nie istnieje, bezpieczeństwo nie istnieje, rozwój i pójście do przodu, rozwój w rozumieniu nie nazwy formacji, tylko...
6: No, zastrzymy muszę
5: nie,
6: powiedzieć.
5: Nie, nie, właśnie od razu dlatego powiedziałam. To są rzeczy, które powinniśmy dbać o nie i chcieć i dlatego tak ważny jest ambitny, prorozwojowy budżet,
6: i znowu
5: który...
6: ten rozwój.
5: który, panie redaktorze, no tak samo jak istnieje słowo razem, istnieje słowo Polska oraz 2050. Wszyscy używają tych słów albo jako nazw własnych, albo też jest słowo koalicja na przykład.
6: No dobrze, no ale pani minister, albo to porozmawiamy o projekcie Mateusza Morawieckiego. Pani uważa, że to może być atrakcyjny przyszły koalicjant, albo na przykład to może być partner do rozmów przed wyborami 2027 roku dla Polski 2050?
5: Ja dzisiaj widzę, że PiS się rozpadł. I rozpadł się dlatego, że jakaś część tego PiSu po prostu postanowiła ścigać się na kolor brunatny z braunem, co jest koszmarem w ogóle, bo my potrzebujemy w Polsce mniej braunistów i jakiejś braunizacji,
6: no dobrze,
5: a nie więcej.
6: Przyszłość.
5: Czy to jest rozwój plus czy minus? Czy to jest PiS bis, czy jakaś nowa formacja, która chce rozwoju? To dopiero pokażą najbliższe tygodnie. Mnie na przykład bardzo ciekawi, jak formacja pana byłego premiera zagłosuje w sprawie najmu krótkoterminowego. Czy to jest po stronie ludzi, czy po stronie lobbystów i branżystów, którzy mówią prawa tylko dla branży, a ludzie w swoim domu niech się boją wyjść na klatkę.
6: To a usiadłby pani do takiej debaty z Mateuszem Morawieckim, jak usiadł Władysław Kosiniak-Kamysz?
5: Ja kiedyś miałam przecież debatę z panem premierem Morawieckim na jednym z forów i to była debata o strategii rozwoju Polski. Tę strategię, przypomnę, decyzją premiera Tuska wypracował nasz rząd, moje ministerstwo, bo akurat tak to jest zakotwiczone ustawowe i teraz ta strategia cały czas czeka na zatwierdzenie przez Radę Ministrów.
0: Całej rozmowy z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Po wakacjach Sejm zajmie się ustawami antyalkoholowymi. Wiele wskazuje na to, że projekt zostanie przyjęty. A te informacje przynosi nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kacprze, jakie regulacje znajdują się w ustawach? Na które z nich jest zgoda polityczna? I przede wszystkim, co na to wszystko prezydent?
2: Zacznijmy od tego, że we wrześniu minie dokładnie rok, od kiedy poznaliśmy szczegóły ustaw antyalkoholowych. Mówię ustaw, bo są to projekty poselskie. Z jednej strony swój projekt przedstawiła Polska 2050, z drugiej Lewica. W całości mówią one między innymi o zakazu sprzedaży i promocji alkoholu, między innymi napojów także 0%, bo wiemy, że te napoje 0% piwa bezalkoholowe stają się coraz popularniejsze i też jest to jakiś wytrych dla koncernów, aby reklamować się właśnie napojami bezalkoholowymi. Tego już ma nie być, ale o tym później. To także wśród zapisów jest nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. I to właśnie była kość niezgody w koalicji przez wiele czasu, ale jak dziś się udało mi dowiedzieć, na to jest już ponadpolityczna zgoda. No i wszystko wskazuje na to, że jeżeli ustawa zostanie przyjęta, no to będzie nocna prohibicja na terenie całego kraju. O tym mówiła wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak, z którą dziś rozmawiałem, posłanka Polski 2050. Posłuchajmy.
3: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
2: No i tutaj ważna też kwestia, dlaczego to tak długo trwa, bo jak mówiłem, projekt pojawił się we wrześniu ubiegłego roku. Wszystko dlatego, że cały proces tych wszystkich pomysłów musi przejść notyfikację europejską w Komisji Europejskiej, a to trwa wiele miesięcy. Wiele też cała branża alkoholowa składała mnóstwo uwag, jak się można tylko po prostu domyślać do tej ustawy, więc to wszystko trzeba było przeanalizować. I teraz, jak się dowiedziałem, we wrześniu odbędzie się drugie czytanie projektu. Jeżeli nie będzie żadnych poprawek do tych ustaw, no to Sejm tę ustawę

0: projekty przez Sejm, wówczas trafi do Senatu i tak jak mówię, jeżeli nie będzie żadnych poprawek, to jeszcze jesienią może zostać przyjęty, trafić na biurko prezydenta. No i jeżeli zostanie przyjęty, podpisany przez Karola Nawrockiego, to część przepisów wejdzie w życie szybciej, niektóre później, między innymi zakaz promocji i sprzedaży alkoholu wszedłby dopiero wraz z 1 stycznia 2028 roku. Także naprawdę te vacatio legis dosyć długie. No czekamy, jaką decyzję podejmą politycy na Wiejskiej, czy będą składać jeszcze poprawki, czy jednak nie. Jeżeli nie, no to te przepisy wejdą w życie szybciej.
1: A te informacje zebrał dla nas Kacper Wróblewski.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Samochód kołysał się na nierównościach. Aleksander wrzucił najniższy bieg i zwolnił na polnej drodze. Po kilkudziesięciu metrach zza drzew wyłonił się zarys drewnianego płotu. Przejechał kawałek, zatrzymał się w zatoczce przy bramie i zgasił silnik. Dom Andrzeja Musiała stał samotnie schowany za ścianą lasu. Z głównej drogi pozostawał niewidoczny, a wokół nie było sąsiadów, co potęgowało wrażenie otaczającej budynek pustki. Ze ścian sypał się tynk, a na dachu wyrósł mech. Drewniane okna wymagały malowania, bo farba łuszczyła się od wielu lat. Podwórko porastała sięgająca do kolan trawa, walały się śmieci, a pod płotem leżała hałda przyniesionych z lasu gałęzi. Dom wyglądał na opuszczony. Zamojski zastanowił się, czy kogokolwiek w nim spotka, chociaż Litwin zapewniał go, że pomieszkuje tutaj nowy właściciel nieruchomości, brat Andrzeja Musiała, Bogdan. Aleksander wysiadł z samochodu i wszedł na posesję. Ogołocone z liści drzewa poruszały się w rytm wiatru. Podszedł do poobdzieranych z farby drzwi i zapukał. Odsunął się na dwa kroki, nasłuchując dźwięków wewnątrz. Cisza. Zaklął pod nosem, a potem dostrzegł uchylone drzwi szopy stojącej w rogu posesji. Wolnym krokiem ruszył w tamtą stronę. Gdy dotarł do drzwi, z szopy wyszedł tęgi mężczyzna w pochówce. Spojrzał zaskoczony i mimowolnie się cofnął. Co się pan tak skrada? Dzień dobry, przywitał się Zamojski. Przepraszam, nie chciałem pana wystraszyć.
2: Nie wystraszyłem się.
1: Facet nie chciał wyjść na tchórza, ale wyraźnie się zląkł. Nerwowo rozejrzał się dookoła. Kiedy jednak uświadomił sobie, że wokół nie ma zagrożenia, wyprostował plecy.
2: Coś pan za jeden?
1: Jestem detektywem. Nazywam się Aleksander Zamojski.
2: Aha.
1: Przyszedłem w sprawie pańskiego brata.
2: Którego?
1: Andrzeja. Bogdan Musiał cmoknął sceptycznie.
2: On nie żyje, powiedział.
1: Dlatego tu jestem. Mężczyzna wszedł do szopy. Wrócił po chwili, wycierając brudne dłonie w poplamioną ścierkę. Rzucił ją na stertę drewna i wyczekująco spojrzał na detektywa. Prowadzę dochodzenie, a w toku śledztwa pojawiła się sprawa morderstwa Dominiki Okulskiej, wyjaśnił. Chciałbym z panem porozmawiać o bracie. Nie ma o czym, odparł Musiał. Andrzej nie żyje i nic tego nie zmieni. Został oskarżony o morderstwo. Gospodarz zmarszczył krzaczaste brwi. To było bardzo dawno temu. Wierzy pan, że zabił tamtą dziewczynę? Moja wiara niczego tu nie zmieni. Aleksander przyjrzał się Musiałowi. Był prostym facetem, który potrafił o siebie zadbać. Nie mieszkał w luksusach, ale wcale ich nie potrzebował. Jego głównym zmartwieniem był opał na zimę i dach nad głową. Tacy ludzie często doceniają proste komunikaty, więc Zamojski postawił sprawę jasno.
0: Aleksander Zamojski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywieszysko w RMF FM.

Przyszedłem do pana, bo uważam, że pański brat nikogo nie zabił, oznajmił. Policja chciała jak najszybciej zamknąć śledztwo, więc zatrzymali go na podstawie jednego dowodu i zeznań świadka. Butelkę ktoś mógł podrzucić. Wystarczyło wyciągnąć ją z kosza na śmieci. Wszyscy wiedzieli, że Andrzej całymi dniami przesiadywał w rezerwacie. Twarz Bogdana się rozjaśniła. Docenił szczerość. Kąciki jego ust drgnęły, jakby czekał na takie słowa. Wrobili go, przyznał. Andrzej nikogo nie zabił. Ludzie mogą mówić, co chcą, ale nigdy nie uwierzę, że mój brat mógłby zrobić komuś krzywdę. Lubił wypić, może więcej niż inni. I to go zgubiło, ale nie był mordercą. Był zbyt słaby, żeby odebrać komuś życie. Co ma pan na myśli? Musiał machnął ręką. Był mięczakiem, odparł. Już jako młody chłopak był bardziej wrażliwy niż reszta dzieciaków. Rówieśnicy się z niego śmiali, dokuczali mu i popychali, a on nigdy się im nie odgryzł. Czasami mówiłem mu, żeby przywalił jednemu czy drugiemu. To szybko by się opamiętali, ale on taki nie był. Potem nieco wydoroślał, nabrał siły, ale charakter mu się nie zmienił. Nie lubił się bić ani robić innym przykrości. Kiedy kumple od kieliszka nazywali go niedojdą, on tylko siedział i kiwał głową. Nie potrafił się odgryźć. Taki był. Dlaczego więc miałby zabić młodą dziewczynę? Gliniarze mówili, że chodziło o pieniądze, ale gówno, prawda, nie wierzę w to. Nie przelewało mu się, ale nie był złodziejem. Aleksander zastanowił się nad tymi słowami. Ludzie ze słabą psychiką często dochodzą w życiu do momentu granicznego. Wtedy coś w nich pęka i robią rzeczy, o które nikt by ich nie podejrzewał. Czy tak się stało w przypadku Andrzeja Musiała? Pański brat często przesiadywał w rezerwacie, powiedział. Stąd to kawałek. Lubił tam chodzić i patrzeć na kaczki. Gapił się na te głupie ptaszyska całymi dniami. Popijał wino albo piwo. Kiedyś robił na budowie. Spadł z rusztowania i uszkodził sobie kręgosłup. Było ryzyko, że nie będzie chodzić, ale jakoś się wykaraskał. A potem dostał rentę. Z tego żył. Nie pracował. Chociaż pieniędzy nie było wiele, nie zabiłby niewinnej dziewczyny dla kilku złotych. Dużo pił? Sporo, nazwijmy rzeczy po imieniu. Był alkoholikiem. Aha. Lubił sobie wypić, ale kiedyś robił to tylko okazjonalnie, wie pan. Imieniny albo urodziny. Trzeba było opić, prawda? Po wypadku częściej zaglądał do kieliszka. Chyba z nudów. Albo z żalu. Niewiele miał do roboty. Nie miał nikogo oprócz mnie i Waldka. Oto nasz młodszy brat. Ale on od ponad 20 lat mieszka w Niemczech. Rzadko przyjeżdża do Polski. Ułożył tam sobie życie. Kiedy rodzice umarli, widziałem go może kilka razy. Ostatnio przed pandemią.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, wywierzysko.
1: Przyjechał do mnie, bo wie pan, jak odszedł Andrzej, to zamieszkałem w jego domu. Wcześniej wynajmowałem mieszkanie, ale uznałem, że po co mam płacić, skoro chałupa stoi pusta. Żadne luksusy, wiadomo, ale w kieszeni trochę grosza zostaje. I on wtedy przyjechał powiedzieć mi, żebym wziął sobie ten dom, bo on go nie chce. Zaśmiał się gorzko. I tak bym go wziął. Pewnie myślał, że przyjedzie i wielką łaskę zrobi, że dom mi da. Zamojski pokiwał głową ze zrozumieniem. Dobrze pan mówisz, ciągnął Musiał. Andrzej ciągle na źródłach siedział, a policja to wykorzystała. A tak jak mówiłem, nie miał mocnej psychiki, to kiedy przedstawili mu zarzuty, nie wytrzymał. Załamał się. Wcale mu się nie dziwię. Sam wolałbym ze sobą skończyć, niż siedzieć do końca życia w pace. Bo co to za życie? Świadek twierdził, że widział pańskiego brata, kiedy szedł w tę samą stronę co Dominika. Mówię panu, że on siedział w tym parku bez przerwy. Może to przypadek, że akurat szedł tam, gdzie dziewczyna. On jej nie zabił. Wiem, że tego nie zrobił. Pewność w głosie Bogdana była zaskakująca. Detektyw zmarszczył brwi. Wie pan coś więcej na ten temat? Zapytał. Rozmawiałem z bratem, dlatego wiem, że był niewinny. Kiedy? O tym wszystkim. Przyszedł do mnie roztrzęsiony. Na początku nie chciał powiedzieć, o co chodzi, ale wydusiłem z niego całą historię. Opowiedział, że znalazł dziewczynę w rezerwacie. Leżała w grzęzawisku w stronę Brzustówki. Widział ją i był przekonany, że jest martwa, nie oddychała. Dopytałem, czy to sprawdził, a on odparł, że tak. Powiedział też, że uciekł. Może wtedy zostawił butelkę. Był tak przerażony, że o niej zapomniał. W jaki sposób znalazł zwłoki? Mówił, że dokuczali mu młodzi. Byli pijani i bał się, że zrobią mu krzywdę, więc poszedł w inne miejsce rezerwatu. I co było potem? Następnego dnia poszedłem go odwiedzić. Chciałem go przekonać, żeby poszedł na policję, ale on był kompletnie zalany. Nie dało się z nim rozmawiać. Później dowiedziałem się, że go zatrzymali. Zastanawiałem się, czy mogę odwiedzić go w areszcie, ale nie wiedziałem, czy to możliwe. Bardzo żałuję, że nie spróbowałem. Pomyślałem, że zrobię to następnego dnia, a potem przełożyłem wizytę na kolejny dzień. Pański brat został zatrzymany pod zarzutem morderstwa, a ja nie znalazłem czasu, żeby go odwiedzić. Dokładnie tak było. Nawet pan nie wie, ile razy sobie to wyrzucałem. Wtedy sądziłem, że to zatrzymanie to jakaś pomyłka i zaraz znajdą prawdziwego mordercę, a wtedy Andrzej wyjdzie. Ale tak się nie stało. Przyjechali do mnie policjanci i powiedzieli, że on zabił się w celi. Nie mogłem w to uwierzyć. Wydawało mi się to nierealne. Zacząłem im tłumaczyć, że popełnili błąd, że widziałem się z Andrzejem, kiedy on znalazł zwłoki, że on jej nie zabił. Nie uwierzyli. Powiedzieli, że mają dowody i tyle. Czy brat powiedział coś więcej? Może widział kogoś w okolicy miejsca zbrodni? Mówił, że to ten chłopak. Słucham? Powiedział, że musiał zabić ją ten chłopak. Zapytałem, o kim mówi. Podobno, kiedy wracał, mijał go jakiś chłopak.

drodze do biura Aleksander zastanawiał się, co znajdzie w notesie Staszka Jaworskiego. Po wyjściu od Sułeckiego nie miał chwili, by tam zajrzeć. Sądził jednak, że gdyby było w nim cokolwiek wartego uwagi, Jakub z pewnością by o tym wiedział. Emerytowany policjant na pewno przejrzał go wzdłuż i wszerz. Zaparkował, wsunął notes do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wysiadł z samochodu. Skierował się do pobliskiego bistro. Zamówił burgera z frytkami i kole zero. Kobieta przy barze poinformowała go, że realizacja zamówienia zajmie 10 minut. Skinął głową, a potem zajął miejsce przy stoliku w kącie sali. Oprócz niego w restauracji było kilku klientów. Dwie nastolatki podjadające frytki siedziały przy oknie i obserwowały ulicę. Po przeciwnej stronie miejsce zajął mężczyzna, przed którym stała pizza. Nie wydawał się zainteresowany jedzeniem. Dotykał palcem ekranu smartfona i pił piwo bezalkoholowe. Zamojski wyjął notatnik. Przesunął dłonią po pożółkłej oprawie. Zawahał się, a gdy już miał otworzyć notes, zabrzęczała jego komórka. Zerknął na ekran. Dzwoniła Roma Sułecka. Cześć, powiedziała. Gdzie jesteś? Był zdziwiony jej bezpośredniością. Odchrząknął. Czekam na obiad, odparł. Możemy się spotkać? Coś się stało? Jakoś dziwnie brzmisz. Chyba wpadłam na pewien trop. Opadł na oparcie krzesła. Wrócił pamięcią do spotkania z Jakubem. Roma wydawała się zestresowana i podenerwowana, ale wydawało mu się, że nie czuła się komfortowo w obecności Arka. Za 20 minut będę w biurze, powiedział. Okej, przyjadę. Rozłączyła się. Aleksander odłożył telefon na blat. Uśmiechnął się do kelnerki, która postawiła przed nim kole. Gdy się oddaliła, sięgnął po notes. Otworzył go na pierwszej stronie, gdzie odnalazł listę kontaktów. Numer Krystyny Trochowskiej, jej zmarłego męża i Agnieszki. Dalej zauważył nazwiska koleżanek z pracy Iwony, Krystiana Bojarskiego, Michała Brudnika, a ostatnim numerem był kontakt do Arlety Kowalskiej. Zamojski oderwał wzrok od zapisanych kartek. Arleta Kowalska była lokalną dziennikarką newsową i śledczą. Teoretycznie nie było w tym niczego dziwnego, że Staszek miał zapisany numer jej komórki, a jednak poczuł mrowienie w kręgosłupie. Przewrócił kartkę. Uważnie czytał zapiski Jaworskiego, starając się niczego nie przegapić. Policjant opisywał najważniejsze wątki z przesłuchań poszczególnych świadków. W notesie znalazły się informacje o plotkach o Hazelu, ale z zeznań klientów sklepu i lokalsów sprzedających trawkę i twardsze narkotyki wynikało, że Daniel prowadził legalną działalność, a w sklepie monopolowym handlował jedynie alkoholem. Co ciekawe, Jaworski uważał, że rodzina została zamordowana. Aleksander znalazł wzmiankę o tym, że sprowadził psy do poszukiwania zwłok, ale na podwórku Hazelów ani w okolicy domu niczego nie odnalazły. Wziął również na celownik Agnieszkę Kubik, ale sądząc po końcowych wnioskach, uznał, że siostra Iwony jest niewinna, a jego podejrzenia jednak nie miały podstawy.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Droga na wysokości Pleszewa jest zablokowana. Iga Świątek gra dalej. Nasza tenisistka pewnie wygrała z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju w Toronto. Niespełna 3 tygodnie pozostały do końca wakacji. Uczniowie wypoczywają, ale czy myślą już o powrocie do szkoły? Uwaga kierowcy na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Na odcinku Pleszew-Kalisz na wysokości Pleszewa bus zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba zginęła oraz jedna została ranna. Droga jest zablokowana i tak będzie do rana. Rozstawiona z numerem 7, Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo inna tenisistka z Rosji, Jekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka, Elina Świtolina. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w 3 setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku. Największa od lat inwestycja na Dolnym Śląsku, budowa tajwańskiego parku technologicznego, w którym będzie powstawał sprzęt elektroniczny, może być gotowa już w 2028 roku. W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zorganizowano wczoraj pierwsze spotkanie w tej sprawie. Jak duża będzie to inwestycja, opowie nasza reporterka Martyna Czerwińska, która była na tym spotkaniu.
1: Inwestor chce wybudować fabryki na 280 hektarach i zatrudnić nawet 40 tysięcy osób. To wielki sprawdzian dla Polski, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
2: Jesteśmy siłą, jak widzicie Państwo, i też siłą zrealizujemy tę inwestycję, dlatego że wiemy, że to jest inwestycja na lata, na dekady. Dla następnych pokoleń to jest bardzo duża szansa. Musimy przejść z tej pułapki średniego rozwoju dalej. To jest ta szansa, którą trzeba po prostu wykorzystać.
1: Park technologiczny pod Wrocławiem ma według inwestora potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: Jeszcze trwają, ale za niespełna 3 tygodnie uczniowie wrócą do szkół. Wielu jeszcze teraz wypoczywa, ale czy myślą o szkole?
4: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
5: Jak myślisz, co się stanie?
4: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
5: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
4: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
5: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
6: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
7: Za WF-em i za kolegami.
8: Z nauką.
5: Naprawdę?
8: Tak.
5: Czyli za dużo wakacji.
8: Tak.
5: A czego tak najbardziej lubisz się uczyć?
8: Polskiego.
5: Jak chcecie wykorzystać te ostatnie 3 tygodnie wakacji jeszcze?
9: Odpocząć dalej, odpoczywać.
0: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski. A w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Sprawdzaliśmy, co kryje w sobie jedno z ciekawszych kin studyjnych w Poznaniu. Znajdujące się na poznańskich Jeżycach kino Rialto od kilkudziesięciu lat zapełnia się poznaniakami, którzy szczególnie upodobali sobie właśnie to miejsce.
10: W gąszczu jeżyckich kamienic jedna brama, do której myślę, że raz na jakiś czas na pewno warto zajrzeć i zobaczyć, co takiego się tutaj dzieje. Dziś szczególnie chłodno patrząc na to, co się dzieje na zewnątrz. Tutaj w holu kina Rialto mnóstwo plakatów tych takich, myślę, kultowych filmów. Jest tak rzeczywiście, że lokalsi wybierają kino Rialto?
11: Nie prowadziliśmy już od jakiegoś czasu takich ankiet, także chyba do tego jakoś będziemy musieli jesienią wrócić, bo będzie koło pół temu właśnie jakaś fajna okazja ze względu na fajny repertuar, jaki myślę, że będzie wtedy. Natomiast no tak z takich wcześniejszych naszych doświadczeń i rzeczy, które tam robiliśmy i zbieraliśmy czasami takie informacje, no to rzeczywiście jesteśmy oczywiście mocno wpisani w Jeżyce i tutaj właśnie w okolice, okoliczne uliczki. Także wydaje mi się, że dużo z tego, co pan powiedział, to jest prawda. W tego typu sytuacjach też zawsze zwracam uwagę, że jesteśmy takim miejscem, które tutaj trwa od naprawdę kilkudziesięciu lat. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy właśnie nawet naszego, czyli mojego tutaj pobytu, a to już jest ponad 20 lat, to naprawdę się bardzo bardzo dużo tutaj zmienia na tej ulicy. Bardzo dużo jest takich punktów, które raz były sklepami, potem były jakimiś innymi punktami obsługowymi, potem były znowu czymś innym. Natomiast my tutaj rzeczywiście trwamy i to jest, myślę, taki fajny, stały punkt na mapie Jeżyc, który zawsze jakoś tam jest w miarę pewny. Nawet ostatnio chyba będziemy mieli taką sytuację, że będziemy jakimś punktem orientacyjnym w jakiejś grze, która się tutaj ma zostać wydana przez miasto, także naprawdę fajnie.
10: Prawdziwie faktycznie punkt wpisany na całą miasto mapa, na całą mapę miasta.
11: Tak, myślę, że bardzo nam pomaga też nasz neon, który jest taki bardzo charakterystyczny i taki no też bardzo znany w całym mieście, także to też jest powoduje, że no właśnie dużo osób nas kojarzy dzięki właśnie tej dużej zewnętrznej wizytówce, którą mamy.
10: Bogata, długoletnia, ja wiem, że w kilku zdaniach to pewnie trudno streścić, ale spróbujmy, jaka jest historia tego miejsca?
11: No, historia jest taka, że kino powstało jeszcze przed wojną. Dokładnie zostało otwarte w 1938 roku, także tak naprawdę na chwilę przed wojną, przed wybuchem II wojny. Z takich zapisków, prasowych, do których dotarliśmy, to prawdopodobnie pierwsze seanse były już w grudniu 1937 roku. I tak właśnie podajemy, że 28 grudnia 1937 roku to jest takie miejsce, kiedy właśnie kino Rialto zostało otworzone. Natomiast taki normalny start miało prawdopodobnie na początku stycznia 1938 roku. No i od tego czasu właśnie tutaj funkcjonuje. No wiadomo, że przez ten pierwszy rok to był taki rok typowo, właśnie pierwsze dwa lata były takie lata przedwojenne. W czasie wojny to kino było kinem niemieckim. Natomiast taką bardzo fajnym elementem w historii właśnie Rialto jest to, że w 1945 roku, kiedy Poznań został wyzwolony, to Rialto było jedynym kinem, które przetrwało w całości. Tak naprawdę nie było tutaj już prawie żadnych uszkodzeń. No i dzięki temu właśnie tutaj odbył się pierwszy taki prawdziwy seans filmowy po wyzwolonym Poznaniu. Także była to jakaś taka podobno bardzo duża uroczystość. Była tutaj orkiestra, jacyś notable i w ogóle. No i to właśnie był ten 1945 rok i wtedy kino zaczęło nazywać się Jedność. W ogóle na samym początku w 1937 roku, jak je otworzono, to było Adria. Potem po zakończeniu wojny przez trochę ponad chyba rok czy półtora funkcjonowało jako Jedność i potem stało się już kinem Rialto, którym jest do teraz.
10: Nie tylko kinowe nowości, nie tylko to, co się dzieje tu i teraz, bo mnie przynajmniej to, co zawsze przykuwa uwagę, tutaj zwraca moją uwagę, to są te plakaty tych filmów, które już wpisały się na stałe do kanonu kinematografii, Gwiezdne Wojny, filmy z Charliem Chaplinem, Casablanca. I co jakiś czas do takich filmów też tutaj się wraca.
11: Tak, my tutaj mamy taką rzeczywiście bardzo długą już tradycję, że pokazujemy tak zwaną klasykę filmową. W tej chwili ta moda się tak naprawdę bardzo rozprzestrzeniła, bo coraz więcej filmów nawet dystrybutorzy wprowadzają na zasadzie właśnie powtórnego wskoczenia tego filmu na ekrany kinowe. Także dostała się taka moda, co nas, nie ukrywam, trochę martwi, bo to zawsze była taka domena właśnie kin studyjnych. W tej chwili dużo filmów znowu jest na ekranach tych starszych, ale rzeczywiście od już wielu lat szukamy takich filmów, które warto przypomnieć, które warto obejrzeć na dużym ekranie, które wydaje nam się, że albo niewiele straciły, albo jeżeli straciły, to w taki sposób, że i tak warto je zobaczyć nie tylko przed ekranem telewizora czy tabletu, ale przed jakimś takim właśnie na dużym ekranie i w towarzystwie innych osób. Także udaje nam się to, wydaje mi się, bardzo dobrze, bo no jakby ten cykl klasyki filmowej funkcjonuje u nas naprawdę dosyć fajnie. Przed większością z tych filmów odbywają się też jakieś dodatkowe eventy, jakieś prelekcje. Tutaj ostatnio od jakiegoś roku współpracujemy z profesorem Markiem Hendrykowskim, który już nie jest w tej chwili, nie wykłada już na uniwersytecie, ale no jakby gościnnie u nas ma bardzo, myślę, że fajne wykłady. Także to jest taka część rzeczywiście, która jest znana z jakąś tam wizytówką, ale też otworzyliśmy my jakieś 2 lata temu nasz drugi cykl i on się nazywa Kino Kultowe. Wiadomo, że te kino kultowe nie zawsze jest klasyką filmową, ale są to filmy, które na przykład warto też pokazywać, takie jak, nie wiem, Obcy, Terminator, czyli teraz będzie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, będzie też właśnie Terminator 2, także to filmy, które z jednej strony czasami trudno nazwać klasyką, chociaż no Terminator 2 pewnie już tak, ale Asterix i Obelix może jeszcze nie, ale są na pewno filmami, które mają na sporo grono wyznawców i osób, które te filmy uwielbiają, także warto do nich również wracać w kinie.
10: Do tych laptopów, tabletów, telewizorów chciałem trochę nawiązać, mimo tego, że trzecia dekada XXI wieku, każdy ma w telefonie streaming, aplikacje, to jest tak, że jednak ludzie wybierają kina studyjne, że cały czas jest chęć usiąść w fotelu, poczekać, aż światło zgaśnie, mieć gdzieś tam chwilę z wyłączonym właśnie telefonem i móc się zatracić w filmie?
11: No, bardzo często takie właśnie pytania padają i ja zawsze staram się troszeczkę tę rozmowę przekierunkowywać, to właśnie to pytanie przekierunkowywać i wtedy mówię, no, że oglądanie filmu w kinie to nie jest tylko oglądanie filmu w kinie, ale to jest tak naprawdę wyjście gdzieś, event, przebywanie z kimś. I dopóki będziemy chcieli przebywać z innymi ludźmi i chodzić z nimi do restauracji, na jakieś tam imprezy, to będziemy też chcieli chodzić do kina. I bo to kino jest z jednej strony najtańszą formą rozrywki, cały czas najtańszą i też chyba najbardziej taką globalną, a z drugiej strony pozwala właśnie no, być z kimś, wyjść ze znajomymi, z partnerem, z partnerką, z osobami, których lubimy, potem robić coś dalej, także to przeżywanie filmu w kinie jest na pewno zupełnie inne, bo się łączy z innym doświadczeniem, z tym, że po prostu sobie ten wolny czas chcemy zorganizować z innymi ludźmi. I to jest chyba takie clue, dzięki czemu kino myślę, że będzie jeszcze długo funkcjonować, dopóki alienacja na tych tabletach i laptopach nas całkowicie nie zamknie w domach. I w tym jakby pokładamy nadzieję, że przez następne jeszcze lata będziemy tutaj funkcjonować.
0: Opowiadał Piotr Zakęs z kina Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Czy my jesteśmy gotowi na ten wtorek? No chyba tak, nie chcę być inaczej. Mówię tutaj o osobach, które dopiero wstają, a są już takie. To dla was ekipa RMF FM jest na nogach od bardzo wczesnych godzin. Witam też nocną zmianę. Maciek Rybak, chodźcie, spędźcie z nami te ostatnie godziny, często najgorsze. Rozruszamy się trochę z muzyką najlepszą pod słońcem, nawet gdy to słońce jeszcze nie pojawiło się nad horyzontem. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: Golden Life do bardzo, bardzo wczesnej pierwszej kawy z RMF FM. A teraz wojska specjalne, często owiane tajemnicą, a ich doświadczenie bezcenne. Dlatego tym bardziej wartościowy temat od Kuby Śliwińskiego z radia RMF 24 właśnie teraz przed nami.
1: Wojna za wschodnią granicą to jedno, ale to co teraz najczęściej może nam zagrażać to klimat. Mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Maciejem Sołtysem Łukasz Laki-Cnota, były żołnierz wojsk specjalnych zajmujący się szkoleniami z ochrony ludności. Dziś mówimy o przygotowaniach do sytuacji kryzysowych. Warto zacząć od przemyślenia sytuacji naszej i naszej rodziny.
2: Czego potrzebujemy? Wiadomo, że to się będzie zmieniało i pod tym kątem na spokojnie przygotowujemy się. Nie od razu biegniemy do sklepu, kupujemy wszystko, bo to nie odchodzi, żeby nakupić sprzętu i będzie to leżało i nie będziemy umieli się tym posługiwać. Spokojnie przeanalizować swoją sytuację. Sprzętowo na spokojnie. Przygotować sobie dokumenty, miejsca na dokumenty. To jest to ja na szkoleniach, które prowadzimy, te warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej. Prowadzimy cyklicznie już. No to pierwsze takie cztery podstawowe, pięć w zasadzie punktów, czyli przygotować sobie dokumenty w miejscu, gdzie możemy szybko i bezpiecznie je przytrzymywać, szybko je zabrać i bezpiecznie je przytrzymać. Cała rodzina musi wiedzieć, gdzie te dokumenty są. Kolejna rzecz, środki finansowe. Nie tylko karta, nie tylko zegarek, nie tylko telefon, bo jak nie będzie prądu, to nie będzie internetu i nie zapłacimy, ale gotówka. Korzystanie z tego poradnika, który troszeczkę jest wyśmiewany, według mnie niesłusznie w Polsce, tego rządowego, jest to niezła baza do ruszenia w ogóle tego tematu dla ludzi, którzy w ogóle praktycznie nie ruszali tego tematu wcześniej. Można spokojnie tam zajrzeć i pod swoim kątem przeanalizować sobie sytuację. Jest tam fajnie to rozpisane, naprawdę warto z tego korzystać. Kolejna sprawa, jeśli idzie o przygotowanie się takiego w domu na początek, to oprócz dokumentów, finansów, sprzętowo, to później ewentualnie przejdziemy do tematu, dbanie o zdrowie. Badajmy się, dbajmy o uzębienie, szczególnie też fajnie, żeby rodzina wiedziała, jeżeli mamy jakieś braki w zdrowiu, przewlekłe, przygotowanie lekowe, żebyśmy nagle nie musieli biegać i szukać leków, bo może tego nie być. No i to wszystko musimy sobie spiąć tak, żeby cała rodzina była poinformowana, co robimy w danej sytuacji.
1: W razie ewakuacji przydatny może być plecak ewakuacyjny. Taki sprzęt powinien być dostosowany do pory roku. Jego zawartość można podzielić na kilka osób, radzi ekspert.
2: Dzieciaki czy...

0: wysypą i będzie problem. Sprawdzone takie ciuchy, jak najbardziej, to ciuchy muszą być szybko schnące, odzież wierzchnia tak samo. Są teraz te markety sportowe, naprawdę nie trzeba wydać dużo pieniążków, ale to musi być sprawdzone. Czyli idziemy sobie na spacer, nawet na niedzielne, sprawdzamy sobie kurtkę, czy działa, czy nie działa, czy nie przepaca się, więc to wszystko musimy sobie sprawdzić i takie pakunki sobie przygotowujemy. Worki, to wszystko pakujemy sobie do worków, żeby nam to wilgoć nie wchodziła. Co jeszcze takiego plecaka? Źródło zasilania, latarki, bardzo ważna rzecz, źródło zastępcze światła, jakiś nóż, jeden czy drugi, mniejszy i większy, najlepiej mieć i składany, i z głownią stałą do różnych prac, na przykład na zewnątrz, żebyśmy się musieli gdzieś zatrzymać. Co jeszcze w takim plecaku? Leki, jeżeli jak najbardziej, to to, co mamy w domu przygotowane, medykamenty i środki do opatrywania. Bardzo ważna rzecz, plastry, staza, jak najbardziej nauczyć się tego posługiwać, i opatrunki takie, jeżeli będziemy się przemieszczać, nawet na wzór wojskowy. Czy to izraelski, czy też Polska też wymyśliła, ma swoje patenty, ale wojskowe, bo one są naprawdę sprawdzone, minimalistyczne, świetnie przechowywane. To naprawdę, to takie minimum, co powinno być w plecaku.
1: Łukasz Laki-Cnota, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Sołtys.
2: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

Whitney Houston. Jej głos niezmiennie dodaje nam otuchy, zwłaszcza o takiej godzinie, 29 minut i będzie czwarta nad ranem. Z reguły o tej godzinie zaczynał się nocny audiobook, ale od niedawna mamy zmiany. Od 3 do 6 teraz nowy program, pierwsza kawa z RMF FM. Tutaj najlepsza muzyka i bieżące informacje. Kto przed chwilą do nas dołączył? Dzień dobry. Iga Świątek awansowała dalej na turnieju w Toronto. To już półfinał odhaczyła, tak? Dobrze, nie czekajcie, czy awansowała do półfinału. A widzicie, człowiek zaspany to jeszcze nie do końca dobrze poinformowany. Awansowała do półfinału, brawo Iga. Więcej informacji za chwilę od Karola z Faktów.

0: Aj, aj, tak wcześnie wstawać, no czasem trzeba. Ariana Grande w RMF FM. Pierwsza kawa i najważniejsze informacje dla was, jadących do pracy albo wracających z wakacji, bądź jadących na wakacje na lotnisko
1: tak.
0: Na przykład. Karol, co na drogach?
2: Mamy nowe doniesienia z Krajowej 12 w Wielkopolskiem.
0: Słuchamy.
2: Tam po zderzeniu busa z ciężarówką służby wprowadziły objazd dla jadących od strony Jarocina na rondzie imienia Stanisława Mikołajczyka na Krajową 11, a dla jadących od strony Kalisza ulicą Wschodnią do Krajowej 11.
0: Zachowajcie więc ostrożność, ale to nie wszystko, bo teraz Krajowa 60 na Mazowszu.
2: Zgadza się, tam wieczorem na odcinku Maków Mazowiecki Ciechanów w pobliżu Karniewa doszło do przewrócenia się słupów energetycznych na jezdnię. Droga była zablokowana, ale już to utrudnienie zostało zażegnane i możecie jechać tam bezpiecznie.
0: To są dobre informacje, a na północ od Rzeszowa oraz w okolicach Lublina przelotny deszcz, miejscami burza i silniejsze porywy wiatru. Tak wygląda świat na 17 minut przed czwartą. Co jaki świat? Polska, nie?
1: Polska.
0: A jak świat będzie wyglądać, to usłyszycie w faktach o czwartej.

Dzio, to jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. 8 minut i będzie godzina czwarta. Zaćmienie słońca, głośny temat w tym tygodniu. Największe show w Hiszpanii to już jutro wieczorem. Może właśnie tam się wybieracie? To w RMF-ie przydatne informacje, bo uwaga, mogą być tłumy w tej Hiszpanii. Służby obawiają się paraliżu komunikacyjnego. No i będzie naprawdę tłoczno miejscami. Czy warto tam jechać? No, nie zawsze da się. Nie zawsze ma się czas, nie zawsze ma się środki. Dlatego w środę też z Polski będziemy podziwiać to zaćmienie, tylko częściowe, nie całkowite. Mimo wszystko szykujemy dla Was RMF FM moc atrakcji, między innymi w Mikołajkach, bo po zachodzie słońca, po tym całym zaćmieniu, będziemy oglądać też noc spadających gwiazd. Będzie fajnie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już jutro o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Za chwilę na zegarach godzina 4:00, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
3: Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Komisja Europejska odblokowuje kolejne miliardy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Posłuchajcie, co przyciąga młodych do stolicy Małopolski. Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie użyli pocisków balistycznych i bomb kierowanych. Jak informowaliśmy w faktach, wcześniej Rosjanie zaatakowali też Kijów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegała przed możliwością kolejnych uderzeń, m.in. na Sumy, Charków i Czernichów. Moskwa w ostatnich tygodniach wyraźnie nasiliła wykorzystanie pocisków balistycznych. Donald Trump miał w lipcu potajemnie opuścić Turcję na pokładzie wojskowego samolotu C-32A, a nie Air Force One, tak twierdzi Washington Post. Powodem miała być wiarygodna groźba irańskiego ataku na prezydenta lub jego samolot. Według gazety Trump wraz z kilkoma współpracownikami został przewieziony na pokład C-32A w specjalnym pojeździe cateringowym. W tym samym czasie dziennikarze i część pracowników Białego Domu byli przekonani, że prezydent znajduje się na pokładzie Air Force One. Amerykańskie służby miały wcześniej uzyskać informacje o konkretnym zagrożeniu ze strony Iranu. Biały Dom nie potwierdził szczegółów operacji, ale podkreślił, że Trump jest celem wrogów USA i wykorzystywane są wszelkie dostępne środki, by zapewnić mu bezpieczeństwo.
0: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
3: Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty Polsce kolejnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem chodzi prawie o 8 miliardów euro. Co jest finansowane z tych pieniędzy, to wyjaśni nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2500 zł, a szkoły dostały ponad 16500 laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Gdy Komisja Europejska wypłaci tę transzę, Polska będzie miała już wypłacone z KPO ponad 42 miliardy euro. To prawie 77% całej puli przewidzianej dla naszego kraju. Żeby wykorzystać całą pulę, Warszawa musi zrealizować pozostałe zobowiązania do końca tego miesiąca, a wniosek o wypłatę musi zostać wysłany do końca września.
3: Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Chodzi o osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. W najnowszym rankingu magazynu Time Out stolica Małopolski zajęła 7 miejsce, wyprzedzając m.in. Paryż, Ateny czy Wiedeń. Co na to przedstawiciele krakowskiego pokolenia Z?
5: Wydaje mi się, że to jest ogólnie dużo jakby ludzi, młodzieży, że dużo rzeczy jest do robienia, różne na przykład bagry albo na rynku jest dużo miejsc, do wychodzenia, do spotykania się.
6: Ładnie, ogólnie ładne kamienice i wszystko, ogólnie miasto ładnie też wygląda po prostu.
5: I też dosyć czysto jest, szczerze, jak na takie duże miasto.
7: A co dla waszego pokolenia jest dzisiaj najważniejsze?
5: Szczerze mi się wydaje właśnie, że takie relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo one są i w szkole, i w życiu prywatnym, że nie tylko jakby przyjaciele, tylko też rodzina, po prostu wszyscy.
6: Te spotkania, nawet dzisiaj idziemy teraz się spotkać właśnie na bagry. No tak naprawdę ludzie dają taką motywację też do życia po prostu.
3: Usłyszał w Krakowie nasz reporter Paweł Konieczny. O najlepszych miastach do życia według pokolenia Z przeczytacie na rmf24.pl. Wczoraj przed południem cały kadłub przyszłego ORP Wicher, okrętu budowanego dla marynarki wojennej, opuścił w całości halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. To jeden z trzech okrętów powstających w ramach programu Miecznik. Wartość kontraktu na 3 fregaty, Wichara, Burzę oraz Huragana przekracza 15 miliardów złotych. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał o tej inwestycji z Marcinem Ryngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna, i z Janem Grabowskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
8: Panie prezesie, kilka minut przed godziną 11, poniedziałek 10 sierpnia, kadłub Wichra wyjechał z hali. To się wydarzyło. Jak trudny to był moment, żeby dojść do tego, co teraz tutaj widzimy?
9: Ale panie redaktorze, gdybym miał tak wspomnieć te 5 lat, które było tutaj w tej stoczni i w całym konsorcjum razem z PGZ-em, to tak mną targają pozytywne emocje, dlatego że to nie jest tylko kwestia samego projektu, samego podpisania, samej dokumentacji technicznej. To są setki ludzi, którzy za tym stoją. Zebranie tak fantastycznego zespołu, który to produkuje, zajęło nam kilka lat. Stocznia się zmieniła nieprawdopodobnie. Dzisiaj jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o samego Wichra, to przed nami, jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie, ale jestem dumny ze swoich kolegów i koleżanek, którzy razem ze mną i z zarządem uwierzyli w tą całą historię, jaką jest Miecznik i poszli za nami, nie bali się i dzisiaj są tego efekty. Za 2 dni uroczystość chrztu, za 3 dni wodowania, także pokażemy też wszystkim Polakom, że przemysł okrętowy w Polsce ma się dobrze, a będzie miał się tylko lepiej.
8: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę. To skomplikowana operacja?
9: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzono w przemyśle okrętowym w naszej 100-letniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie. Ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ERP Burzę, dlatego że przyszła ERP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
8: Ta sama operacja, dlaczego to musi wyglądać w ten sposób?
9: To zostało przedstawione już w studium wykonalności w 2021 roku. Po pierwsze, tego typu okręty, bo to są najwyższej klasy okręty bojowe, nie mogą być budowane w miejscu, które są dostępne publicznie z lądu dla kogoś. Dlatego jest ta hala. Po drugie, uniezależniliśmy się od warunków pogodowych, także komfort pracy dla naszych pracowników jest bardzo duży. Zima, deszcz, wiatr, wiadomo, jesteśmy nad morzem. Po trzecie, jeżeli chodzi o ten typ wodowania, po prostu okręt jest za ciężki, żeby go budować w inny sposób. Stocznia nie posiada suchego doku czy jakichkolwiek innych elementów, dlatego to jest najlepsze rozwiązanie techniczne, do którego przygotowywaliśmy się miesiącami. Na szczęście wszystko się okazało zapięte na ostatni guzik.
8: Chrzest to jest moment, który bardzo dobrze znamy nad morzem, ale to jest taka uroczystość bardzo ważna też dla marynarki, dla marynarzy, dla stoczni. Ten moment chrztu, co to oznacza dla tutaj wszystkich, którzy obserwują to, co się dzieje w tym momencie?
9: Nieprawdopodobna duma. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego dla naszego kraju. Po drugie, warto pamiętać, że jednostki cywilne mają chrzest i podniesienie bandery dopiero na koniec budowy, jak już jest przekazane armatorowi. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej chrzest odbywa się zanim okręt pierwszy raz dotknie wody, tak? Okręt jest kobietą, jest używany ta okręt, a nie ten okręt. Także przyszła ORP Wicher, zostanie zwodowana na Zatoce Gdańskiej i będzie to pierwszy raz w ogóle w historii, że w ten sposób marynarka wojenna zwoduje ten okręt razem z nami, tak? Dlatego, że wypłyniemy też innymi okrętami. Ten 13 będzie bardzo dużym świętem dla marynarki wojennej i za pośrednictwem pana redaktora nie tylko dziękuję kolegom i koleżankom stoczniowcom, ale bardzo dziękuję marynarce wojennej za te wszystkie lata fantastycznej współpracy.
8: Program Miecznik, jak on wpłynął na stocznię?
9: No można powiedzieć w liczbach, tak? No jeszcze 2 lata temu w stoczni pracowało 500 osób, dzisiaj jest 1200. Wszyscy na umowę o pracę, bardzo dobre wynagrodzenia. Pracujemy w zbrojeniówce, jesteśmy częścią fantastycznej grupy, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę, także przemysł okrętowy znowu przeżywa renesans. Ja jestem stoczniowcem z krwi i kości, zaczynałem jako monter. Moja rodzina jest cała stoczniowa, także ja się bardzo cieszę. Mój ojciec tu pracował w tej stoczni przez wiele, wiele lat. Także napawa nas duma i radość, że jesteśmy częścią po prostu wielkiej historii przemysłu okrętowego.
8: Spoglądając na Wichra, czym on będzie się charakteryzował?
9: No przede wszystkim będzie zwalczał 3 najważniejsze cele, jeżeli chodzi o teatr wojny. Będzie zwalczał cele powietrzne, nawodne i podwodne. Będzie miał specjalne sonary do poszukiwania okrętów podwodnych. Będzie miał wyrzutnie pionowego startu. Będzie miał wyrzutnie woda-woda, tak żeby eliminować jednostki wroga. Chodzi o to, że ja życzę temu okrętowi, żeby nigdy nie został bojowo użyty, a tylko odstraszał. To jest moje marzenie, bo co by nie mówić, poza tym, że budujemy przepiękną konstrukcję, okręt, jednak jest to broń. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie użyty.
10: Rozglądając się teraz wokół, widzę tutaj wielu pracowników, którzy swoje oczy mają wpatrzone właśnie w ten kadłub, to co się dzieje. To ważny dzień dla stoczni.
11: To jest moment symboliczny dla przemysłu obronnego, dla przemysłu stoczniowego i dla marynarki wojennej, bo ORP Wicher, przyszły ORP Wicher, bo ORP Wicher dopiero za parę dni, to jest konstrukcja, która rozpoczęła swoje życie 16 sierpnia 2023 roku. Wtedy paliliśmy blachy pod ten okręt. Dzisiaj stoi przed nami 100, prawie 40 metrów długości, 50 metrów wysokości, ponad 7 tysięcy ton wyporności. Dzisiaj jego waga to jest kilka tysięcy ton. To jest ogromna, ciężka praca naszych stoczniowców, naszych inżynierów, naszych konstruktorów. To jest duma dla PGZ SA, dla całej grupy PGZ i dla Stoczni Wojennej, przedsiębiorstwa, które zmienia trochę bieg historii tego, jak był postrzegany polski przemysł stoczniowy. Kiedyś Stocznia Wojenna opóźniała się latami w dostarczaniu swoich produktów dla marynarki wojennej. Dzisiaj, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z budżetem, dostarczamy kadłub gotowy dla wodowania dla marynarki wojennej RP.
10: Program Miecznik na to wpłynął?
11: To program Miecznik to jest zmieniający bieg historii polskiego. Nie boimy się tak wielkich słów, bo program Miecznik zmienia historię też polskiej marynarki wojennej. Polska marynarka wojenna w 1929 roku, kiedy ORP Wicher zasili marynarkę wojenną, będzie jedną z najnowocześniejszych fregat, a następnie w 2030 ORP Burza, 2031 ORP Huragan. W międzyczasie jeszcze okręt Ratownik, w 31 również nowoczesne okręty podwodne dla marynarki wojennej ze Szwecji, które będą serwisowane tutaj w Stoczni Wojennej i w Stoczni Nauta w grupie PGZ. No, po prostu budujemy, produkujemy bezpieczeństwo.
10: Napięty grafik, a myśląc dalej o przyszłości, jaka będzie rola Wichra na wodach Bałtyku?
11: Wierzymy, że chroniąca oczywiście nasz akwen, nasz Bałtyk, naszą granicę na morzu, ale mieczniki, przyszły RP Wicher, RP Burza, RP Huragan, to będą okręty przystosowane do najcięższych misji. Obrona przeciwrakietowa, obrona przeciwlotnicza na tych okrętach, również możliwość walki z okrętami podwodnymi, również rakiety woda-woda, ogromny helipad, na którym będą mogły lądować ciężkie śmigłowce. To jest wielozadaniowa fregata, która będzie mogła ramię w ramię z naszymi marynarkami sojuszniczymi uczestniczyć w misjach pokojowych, patrolowych, ale również bojowych.
3: Z Marcinem Ryglewskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna, i z Janem Grabowskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozmawiał Stanisław Pawłowski. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: ORP Wicher, jaki to będzie morski potwór. Zostajemy w Trójmieście, do pierwszej kawy z RMF FM. Dobra informacja z gdańskiego zoo. Pojawiły się na świecie fajne zwierzaki. Jakie dokładnie, o tym za chwilę. Maciek Rybak, cześć ponownie.

19 po czwartej gdańskie ZOO chwali się wyjątkowymi narodzinami. Obiecana dobra informacja na początek wtorku do pierwszej kawy. Młode koty pustynne, rzadki gatunek, przyszły na świat w Gdańsku. Ostatnio upalnie w Polsce, jest też susza, ale żeby aż koty pustynne. Dobrze, że to w ZOO.

kocham cię. O tej porze mówicie tak często o drugiej połówce, która jeszcze zostaje spać w łóżku. 4:30 na zegarze. Tu RMF FM i pierwsza kawa. Jesteśmy z wami od bardzo wczesnych godzin, a późnym wieczorem nad Warszawą przeszła burza. Miejscami na Mazowszu też brakło prądu. Jak sytuacja wygląda teraz? Burzowo w okolicach Tarnowa, Rzeszowa, Zamościa, Lublina. Do rana ta strefa burz i opadów oraz miejscami silniejszego wiatru powinna opuścić nasz kraj, ale południowo-wschodnia Polska też najcieplejsza w tym momencie, około 20 stopni, najchłodniej w Szczecinie.

0: za 18 minut będzie godzina 5. Ekipa RMF FM nie śpi, jest z wami od wczesnych godzin. Karol, sprawdzamy co tam w sporcie, bo dobre informacje napłynęły kilka godzin temu prosto z Toronto.
1: Tak jest, Iga Świątek zdominowała w ćwierćfinale Diane Schneider i pewnie pokonała Rosjankę 6-2, 6-1.
0: Bardzo dobrze, pewnie krótko też to trwało.
1: No właśnie, trwało krótko, bo zaledwie godzinę i 4 minuty. No i jest półfinał dla Polki w Toronto.
0: Brawo, Iga. Z kim zmierzy się w półfinale?
1: A to też się już wyjaśniło. Elina Świtolina czeka na tym etapie turnieju. Ukrainka również dziś w nocy wygrała swój mecz z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową.
0: No to dorzućmy jeszcze informację z późnego wieczoru. Nie z kortów, tylko z lekkoatletycznych mistrzostw świata. Bo mamy medal.
1: Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal, tak jak wspomniałeś, mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów podczas turnieju w Birmingham.
0: Właśnie, Europy, nie świata. Ale jeszcze mamy szanse medalowe dziś, nie tylko dziś. Skupmy się na tym, co dziś wieczorem.
1: Będzie ich kilka. Te największe po 20 w rzucie młotem mężczyzn. Tu liczymy na przykład na Pawła Fajtka.
0: Liczymy.
1: Około 22.30 finałowy bieg na 100 metrów przez płotki kobiet. Tu ewentualny start PiS Krzyszowskiej czy Klaudii Wojtunik.
0: No i wiecie, komu kibicować wieczorem, ale do wieczoru jeszcze sporo czasu. Będziemy informować o tych mistrzostwach też w Faktach RMF FM. Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Bielym Bedynarkiem, to można wchodzić w ten wtorek, czy bardziej wjeżdżać. 11 sierpnia, kto w drodze do pracy na piątą, zostało wam jeszcze 6 minut. O pełnej będą też fakty RMF FM, w nich istotna informacja dla pracowników szpitali. Posłuchajcie.

0: Za chwilę piąta na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty z kraju i ze świata. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
1: Na początek wczorajsze trzęsienie ziemi w Kolumbii. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 111 osób. USA oferują wsparcie finansowe. Policja i Ministerstwo Zdrowia ruszają ze szkoleniami z samoobrony dla medyków. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Jest 11 sierpnia, do końca wakacji niespełna 3 tygodnie. Stany Zjednoczone przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów na pomoc po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 111 osób, 87 zostało rannych, a 61 budynków zawaliło się. W Kolumbii trwa akcja ratunkowa, a w kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Do tego tematu będziemy wracać w porannych faktach RMF FM. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia zorganizują ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali. Dowiedział się tego reporter RMF FM. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Jak mają wyglądać te szkolenia?
2: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
2: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
1: O czym informował nasz reporter Michał Dobrołowicz. To będzie pokaz naszej zmodernizowanej armii, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda o zbliżającej się paradzie wojskowej. W sobotę w defiladzie w Warszawie i paradzie w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. Czego można się jeszcze spodziewać podczas obchodów Święta Wojska Polskiego? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
4: 9 skoczków spadochronowych, zobaczymy ich z flagami Polski, Unii Europejskiej i NATO. Poza tym w defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie przejdzie prawie 2000 żołnierzy. Będą reprezentować wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, a więc wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Na ulicy pojawi się też nowoczesny sprzęt wojskowy.
5: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, rosomaki, będzie też borsuk.
4: Wymienia wiceszef MON Paweł Bejda. W stolicy przez całą sobotę mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
6: Sama defilada będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty do godziny 16.
4: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodaje, że zmienią się trasy wielu linii autobusowych.
7: Głos uczniów w RMF FM.
1: Za niespełna 3 tygodnie uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Czy już teraz myślą o pierwszym dzwonku?
8: Myśli się w ogóle o szkole na wakacje?
9: Nie, nie przypominajcie mi.
8: W ogóle? A jakieś przygotowania? Zakupy jakieś?
9: No, na razie tylko plecak.
8: Czy myślicie już jakkolwiek o szkole, o przygotowania?
9: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje.
10: Według mnie można się już przygotowywać na zakupy.
8: Na przykład co trzeba kupić przed nowym rokiem szkolnym?
10: Do 4 klasy by się przydał jakiś blok techniczny.
11: Przygotowania bardziej, żeby właśnie wszystko to ogarnąć.
8: A na przykład co?
11: Na pewno są kredki, kleje, długopisy.
12: Piórnik, tornistę, zeszyt, śniadaniówki.
1: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski. I tu kończymy te fakty. Z najnowszymi informacjami wracamy punktualnie o 6:00. To co najważniejsze o poranku przekażą wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lubelszczyzna i Podkarpacie o 5.04 najcieplejsze, ale też u was może popadać i lokalnie zagrzmieć. Chłodny front opuszcza pomału nasz kraj. Północ kraju teraz chłodna, okolice 14 stopni. Jak to będzie wyglądać w dzień? Przelotny deszcz w Koszalinie, Sopocie, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku. Nad morzem też silniej powieje wiatr. Od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, do 27 w Rzeszowie. Wtorek 11 sierpnia, prawie 5 minut po 5. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy z wami od bardzo wczesnych godzin. Podajemy muzykę najlepszą pod słońcem, a to wstanie za około 10 minut. To nasze słoneczko. I Denny. On już wstał, trochę się jeszcze przeciąga, jak większość o tej porze, ale zaraz się rozkręci. Maciek Rybak, cześć ponownie.

Ulubiony kawałek uczniów, których słyszeliśmy w Faktach RMF FM o 5:00. Przedłużyć lato o jeden dzień, dzień czy dwa. Gips i Igo o wschodzie słońca. I przyjemniej się wstaje w ten wtorek razem z RMF FM.

0: Pierwsza kawa z RMF FM, 24 minuty po godzinie 5. No i co, mamy wakacje, może jeszcze wyjazdy przed wami. I to drogie paliwo, no.
1: A było już tak dobrze, to dodałeś o tym paliwie, ale no, takie są fakty.
0: No co? Właśnie, ceny są cały czas wysokie.
1: Cały czas wysokie, dużo wyższe niż rok temu. Dziś około 7 zł 55 groszy za 95 i 8 zł 22 grosze za diesla.
0: No może ja powiedziałem, że drogie paliwo, ale ty powiedziałeś ceny, to już w ogóle. Weź w ogóle. Ale rozumiem, że ten temat w porannych faktach się pojawi.
1: Tak, to jeden z tematów, których poruszymy dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM.
0: Bo gościem będzie
1: minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Piotr Salak zapyta m.in. czy będzie nowy program CPN, który obniży ceny paliw, ale też co z podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To i wiele więcej, 8:02. Polecamy bardzo serdecznie.
0: Pytania możecie też zadawać na rmf24.pl. Karol Płaczkiewicz, dziękujemy za dziś.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: A teraz łapcie coś na pobudzenie.

0: drodze do pracy, albo inaczej w drodze do celu, gramy pobudzająco Anastasia w RMF FM. Za 25 minut będzie 6. Co jedzą na śniadanie kury Patrycji? Wyskoczył mi jej filmik w internecie.
1: Co szykuję moim kurom, kiedy idę na 8 godzin do pracy? Miks sałat razy 2, kapusta biała, resztki obiadowe, pomidor, ogórek, papryka, jedna gruszka, banany, mango. Pierwszy raz kury będą jadły mango, zobaczymy, jak im będzie smakowało. Jak uczta, to uczta, nie mogło zabraknąć twarożku. I na bogato dwa serki waniliowe.
0: Dwa serki waniliowe. No ja mam tylko jedno pytanie. Czy jest jeszcze wolne miejsce w kurniku?
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Tak, tak.

0: RMFFM.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
4: Trafiłaś 1,300,000 złotych!
3: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
5: Teraz ty.
6: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

festiwal gwizdania nam się zrobił przed 6 w Rogach. No tak we wtorek, czy tak można? No to ja bym nie ryzykował. I uciekam już. Dzięki za pierwszą kawę. Maciek Rybak. Do usłyszenia. Do jutra.

0: ale wam zagraliśmy, co? Nie spodziewaliście się tego?
1: Końcowe odliczanie.
0: Och, Europe poszedł tak o 5.51 po antenie wiadomowe Węża, aż po prostu chce się wstawać. Dzień dobry, cześć. 11 dzień sierpnia. Dzisiaj świętują Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy.
1: A ja mam ważną datę.
0: Oraz Włościwoj.
1: Mam własną, ważną datę.
0: Jaką?
1: W 3114 roku przed naszą erą, według kalendarza Majów, miał miejsce początek epoki, piątej epoki dziejów ludzkości, kochani.
0: Piątej? Czyli piątej. Doczekaliśmy piątej. Słuchajcie, kochani, gratulacje. To jest coś wspaniałego. Brawo Tomek, brawo Przemek, brawo my wszyscy. Piąta epoka. To nie wszyscy tego doczekali.
1: No, 5000 lat temu się zaczęło.
0: Piąta epoka. Co za cudowna, fantastyczna historia, kochani. Jesteście obłędni. A my wam po prostu mówimy dzień dobry. Przemysław Skowron.
1: Tomasz Olbratowski.
0: Cześć. Tu Wstawa i Szkoda Lata, tu RMF FM. Kłaniamy się nisko.

0: fama nadie. Famio fama nadie. Famio fama nadie. Famio fama nadie.
1: Szakirka. Szakira za nami. A przed nami, jak słychać, fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski, bo je już w studio, a zatem... Dzień dobry, zapraszamy.
2: A w faktach poranny bilans po nocnych nawałnicach.
3: Najgorzej według strażaków było na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim.
2: Potem aktualny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii.
3: Ale też prokuratorskie śledztwo w sprawie pieniędzy, które miały trafiać do Powodzian.
2: Ale według medialnych doniesień trafiły do rodziny i sąsiadów prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
3: Jednocześnie działaczki Koalicji Obywatelskiej.
2: Ewa Swoboda ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
3: Jest szósta, to fakty RMF FM.
2: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
3: Według wstępnych na razie danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest na Mazowszu oraz, jak mówiliśmy, w Kujawsko-Pomorskim. W porannych faktach razem z nami teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. W centrum Warszawy przy ulicy Grójeckiej. Jakie tam widać efekty nocnej burzy?
4: Tylko w Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Przy placu Hallera w stolicy jest najwięcej zniszczeń, bo tam konar uszkodził między innymi dach budynku przychodni. Mieszkańcy opisują tutaj, że w czasie burzy w nocy krótko przez kilka minut padał silny grad i efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu w tej chwili jest około 9 tysięcy odbiorców. Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia.
3: Gdzie przede wszystkim są problemy, no i do kiedy, Michale, potrwają?
4: Dostawy energii w tej chwili są wstrzymane m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc, według dostawców energii, jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie już powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami krótka przerwa od upału. Krótka, bo upał ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
2: Wielka niepewność w Kolumbii.
3: I aktualne pytania o liczbę ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi. Zrzeszenie burmistrzów miast Kolumbii informuje o co najmniej 132 ofiarach trzęsienia ziemi. Ale prezydent kraju Abelardo de la Espriella przekazał, że tylko w mieście Cali jest 188 ofiar i ponad 700 osób rannych.
2: Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził wczoraj zachodnią część kraju. Zawaliło się ponad 60 budynków.
5: W Medellin, w którym mieszkam o 7.30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek, żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji. Myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpi po blisko minucie w samym Medellin.
2: Opowiadał nasz słuchacz Kuba Stasiak, mieszkający w kolumbijskim Medellin.
3: Rząd Kolumbii ogłosił stan wyjątkowy. Pomoc zaoferowali już m.in. Amerykanie, którzy zapowiedzieli przekazanie 15,5 miliona dolarów na zapewnienie schronienia, żywności i ochrony oraz ocenę skutków trzęsienia ziemi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu pomocy dla Powodzian na Dolnym Śląsku.
2: W centrum sprawy znalazła się Anna Konieczyńska, wiceprezes Zeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczka Koalicji Obywatelskiej. Po szczegółach Martyna Czerwińska.
6: Według ustaleń Wirtualnej Polski trzy firmy z Dziewiszowa otrzymały łącznie około 4,5 miliona złotych. Jedna z nich należy do męża wiceprezes, druga do sąsiadów, a trzecia jest związana z lokalnymi mediami, z rejestrów Straży Pożarnej. Wynika jednak, że nigdy nie zostały zalane wodą.
7: Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami. Tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę Państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
6: Powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który nadzoruje wsparcie dla przedsiębiorców. Kontroli zostaną też poddane do dokumenty rzeczoznawców, którzy przed przyznaniem wsparcia oceniają stan nieruchomości.
8: Sport w faktach RMF FM.
2: Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
3: W Birmingham w finale biegu na 100 metrów Polka dała się wyprzedzić tylko Brytyjce Amy Hunt. Trzecie miejsce dla Belgijki Delphine Kansa.
2: To nie była dobra pora na bieganie.
3: Zdecydowanie. Przed 23 polskiego czasu, chłodno w Birmingham, ale się udało.
9: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam. Jeszcze jest jeden cel. Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel.
3: 23 sierpnia przypominamy memoriał Złotej Ligi w Katowicach. Jaki to cel? Na pewno nie wymieniony przed chwilą. Rekord Polski. Na razie Ewa Swoboda tego celu nie zdradza.
2: Zdradzi, jak go spełni.
3: A inne medalowe szanse niespełnione. Czwarte miejsce w Birmingham polskiego mixta. 4x400 metrów. Kulamiot Konrad Bukowiecki na miejscu 7. Szymon Mazur 11. Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech z awansem do finału rzutu młotem.
2: Po 6.30 fakty sportowe, tam także zwycięska Iga Świątek w kanadyjskim Toronto.
3: Zatem zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Powiem wam, że bywały już cieplejsze poranki tego lata. Teraz mamy 11 na termometrach.
11: Ale nie narzekaj.
1: 11 na termometrach w Szczecinie, 15 w Łodzi i 18 w Krakowie. Nie, nie narzekam. No niektórzy lubią lekki chłodek. Potem będzie troszkę cieplej, niewiele, ale jednak. 18 na północy, 22 w Łodzi, 25 kresek, tyle ma dzisiaj być na Rzeszowszczyźnie i na Krakowszczyźnie. Biometr.
11: Jak to biometr?
1: Jak to, ale neutralny.
11: Śmaki i owaki.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A my mówimy wam po raz wtóry dzień dobry, cześć, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Tu Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM. Przemysław Skowron,
11: Tomasz Olbratowski, kłaniam się Niziusieńko.
1: Niziu, niu, niu, lulu.
11: I mamy dla was. Się w czoło.
1: Mamy dla was pinka teraz.

0: 12 minut temu minęła 6, to wstawa i szkoda lata, tu RMF FM, ale mamy dla was historię. We Wrocławiu, pozdrawiamy piękny Dolny Śląsk, pijany facet szedł i niszczył auta, kopał lusterka, ale co jakiś czas zasadzał też kopulca w karoserię aut.
1: Dla urozmaicenia, nie?
0: Tak, dla płodozmiany. I teraz tutaj czytam, że to nie był zwykły wandal, tylko mechanik z pobliskiego warsztatu.
1: A, to spryciarz, czyli no, że od razu sobie robotę kombinował na przyszłość.
0: Jeżeli to tak właśnie działa, to całe szczęście, że to był mechanik, a nie na przykład, nie wiem, chirurg ortopeda.
1: Albo położnik, nie?

0: Céline Dion w RMF FM. I wstajesz, otwierasz oczy. Być może otwierasz uszy, nie wiem, nie sprawdzamy.
1: Usta.
0: I
1: żeby
0: od razu
1: się rano napić wody.
0: I wiesz, że to są wakacje w RMF FM. 19 po 6 i minister energii uspokaja, że nie będzie ograniczeń w dostawie prądu pomimo niskiego stanu Wisły. Taką mamy dla was dobrą informację w tym momencie.
1: A i to jest dobra, to jest bardzo dobra informacja.
0: To jest świetna.
1: Wiadomo, prąd ma swoje plusy i minusy, prawda?
0: Tak.
1: Ale okazuje się, że potrzebny.
0: No. A taka uwaga na marginesie, słuchajcie, dla szczególarzy. Naszym, Tomka, i moim ulubionym prądem jest to oświecenie. Ale romantyzm też lubimy.
1: Tak.
0: Średniowiecze to też
1: młodą
0: lubimy.
1: Polskę, starą Polskę.
0: Młoda Polska, super.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
18: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzeń.

0: Zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach mamy 6:30, w RMF FM pora na fakty. Zapraszamy.
3: Dwie osoby zginęły w nocnym wypadku w pobliżu Pleszewa w Wielkopolsce.
4: Tam na Krajowej 12 bus zderzył się z ciężarówką.
3: Policja wprowadziła objazdy dla jadących od strony Jarocina na rondzie Mikołajczyka przez Krajową 11.
4: A dla jadących od strony Kalisza do tej samej drogi krajowej ulicą Wschodnią. Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował należnych opłat od Karola Nawrockiego za użytkowanie pokoju gościnnego. Tak jest wniosek z raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego wykonywaniu budżetu państwa za ubiegły rok.
3: I z tego raportu wynika, że w okresie od października 2022 roku, czyli w czasie, kiedy Nawrocki był szefem IPN-u, nie naliczano mu opłat czynszowych za korzystanie z pokoju gościnnego w centrali Instytutu w Warszawie. Mają one sięgać ponad 55 tysięcy złotych.
4: IPN tłumaczy, że podobnie postępowano wobec poprzednich prezesów, a lokal służył wykonywaniu obowiązków służbowych.
3: I nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych. Hiszpania szykuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca.
4: Przygotowano 400 punktów, gdzie będzie można oglądać to niezwykłe zjawisko. Zwiększono siły służb porządkowych, wprowadzono też ograniczenia w transporcie i wstępie do parków narodowych.
3: Zjawisko rozpocznie się na północnym zachodzie Hiszpanii około 19:30.
4: Od zeszłego tygodnia rozdaliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. Oczywiście konieczne jest stosowanie certyfikowanych filtrów, które przeszły wszelkie wymagane badania. Zalecała Usłę Vallejo, inicjatorka akcji rozdawania okularów.
3: W Polsce jutro wieczorem będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca.
4: No i też na pewno będzie robić wrażenie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Co na dobry początek faktów sportowych RMF FM?
3: Oczywiście medal. Zaczynamy od srebrnego medalu Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Późno wieczorem, przed 23:00 rozpoczynał się ten finał. Dobry start Polki i bardzo ciasno na finiszu. I ostatecznie tylko Brytyjka Amy Hunt wyprzedziła naszą zawodniczkę. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
6: Przed 30 też można. Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
3: Zadowolona wicemistrzyni Europy, sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka tuż za podium, miejsce czwarte.
6: Przewiozłam się za rywalkami i zadawałam na końcu.
3: Tyle Natalia Bukowiecka. Wygrała Norwegia przed Wielką Brytanią i Holandią. Do mistrzostw wrócimy w kolejnym sporcie, a teraz zmieniamy dyscyplinę.
7: Iga Świątek!
3: Tak, Polkę witano, gdy wychodziła na kort w Toronto. Godzina gry, no i pokonana w nocy Diana Schneider. Dwa sety wygrane 6-2, 6-1. Ostatnia piłka meczu posłana przez Rosjankę w aut. No i zaczęły się komplementy. Schneider świeżo po wspaniałym zwycięstwie nad Jessica Pegulą, ale dziś poczuła pełną moc byłej pierwszej rakiety świata. Kolejną przeciwniczką Igi Świątek w półfinale Elina Świtolina. Liverpool wypożycza tymczasem z Barcelony środkowego obrońcę, byłego kolegę Roberta Lewandowskiego, Rolanda Araujo.
8: Welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
3: Zadowolony Urugwajczyk. Liverpool łata nim dziurę po tym, jak reprezentant Francji Ibrahima Konate opuścił klub i dołączył do Realu Madryt. A nowy sezon Premier League tuż za 12 dni Liverpool na wyjeździe zaczyna z Newcastle United. Tymczasem Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi świata i jego grupa inwestycyjna chcą przejąć 30% akcji The Reds. Konsorcjum kieruje brytyjsko-hinduski inwestor Amit Bhatia. Znajduje się w nim także współzałożyciel Facebooka Eduardo Severin. Ten pierwszy jest zięciem miliardera Lakshmiego Mittala, przez 18 lat był współwłaścicielem Queen's Park Rangers. Ten drugi na pierwszym roku studiów spotkał Marka Zuckerberga, podczas drugiego roku razem zostali współzałożycielami Facebooka. Bezos, według Forbesa, obecnie to czwarty najbogatszy człowiek świata, 224 miliardy dolarów na koncie.
2: Jak się ubrać, pytacie. Ładnie i tak delikatnie, przewiewnie, bo dzisiaj w ciągu dnia termometry pokażą 18 na północy. To można jakąś taką mniej przewiewną bluzeczkę ubrać. 22, 4 kreski w centrum kraju. Na ciepłej 25 stopni, tyle będzie na południu, w Opolu, w Krakowie i w Rzeszowie. Deszcze widzę o 14, możliwe na Warmii i Mazurach, o godzinie 18 bezdeszczowo.
7: Ale takie deszcze, wow, takie
2: przelotne
7: takie,
2: pokropy takie, to nawet ciężko nazwać deszczem. A my wracamy do grania najlepszej muzyki w RMF FM. Dajcie głośniej, bo to jest wasz Edek Sheeran.

0: 20 minut będzie godzina 7. Mam teraz informacje dla tych, którzy postanowili ten wakacyjny poranek spędzić z filiżanką kawy. Uwaga, notujcie! 2-3 filiżanki kawy dziennie u kobiet podnoszą libido, a u mężczyzn sprawiają, że wszystko, ale wszystko działa tak, jak powinno.
1: To znaczy?
0: To znaczy, powiem ci, że jest moc, siła, masa, kiełbasa.
1: To co, po kawce?
0: To zróbmy sobie od razu po dwie.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram, tylko 7,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram, 7,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tak zakręconej loterii.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: To każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Wyprzedażowe szaleństwo w Abrameble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
12: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Kart Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Kart Extra. Drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
8: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Budzimy Was. Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.
10: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Wczesna godzina 6:52, ale podobno niektórzy już narzekają, że im za ciepło, że gorąco, że duszno. To w takim razie dla was dla ochłody mrozu w RMF FM we Wstawa i Szkoda Lata. To już jutro ważna informacja, nasze fakty też o tym mówiły. Już jutro zaćmienie słońca w Polsce częściowe.
1: No, nam Polakom zawsze wiatr, w tym przypadku słońce w oczy.
0: Tak.
1: Gdzie indziej mają całkowite zaćmienie, nie u nas częściowe.
0: Ale to przez Tuska. To jest wina Tuska, ja ci powiem. Za Kaczyńskiego nie było częściowych zaćmień.
1: No nie było.
0: Nie było. No? A teraz patrz.

0: sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
3: A moim gościem będzie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Porozmawiamy m.in. o tym, czy i kiedy dokładnie wróci program CPN, a także czy Skarb Państwa wyłoży dodatkowe pieniądze dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
2: Już dziś po 8:00. Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak.
4: Reklama.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
8: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Przepis na lato.
11: Tutaj się opalamy na basenie.
10: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
12: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla Twojego biura w jednym miejscu.
13: Ty plus superbonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.
19: Przed nami siódma, przed nami również fakty w RMF FM, a te mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
20: Karta Dilo dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór, od dzisiaj ma wersję elektroniczną.
21: Ona będzie wdrażana już teraz sukcesywnie, żebyśmy się przyzwyczajali do tego, jak to będzie wyglądało.
22: A my w faktach sprawdzamy, jak to działa w praktyce i co to oznacza dla pacjentów.
20: Rząd nieskutecznie walczy z rosnącymi cenami paliw.
22: Tak uważa większość pytanych w naszym sondażu, opinia 24 dla RMF FM.
20: Bociany już szykują się do podróży do ciepłych krajów.
22: Mamy jeszcze, cieszmy się latem.
20: Prawie 500 000 osób w Polsce rocznie ma skorzystać z nowej wersji karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego.
22: Chodzi o dokument wystawiany pacjentom, u których podejrzewany jest nowotwór. Od dziś, zgodnie z nowymi przepisami, ta karta po wielu miesiącach oczekiwania w końcu ma wersję elektroniczną.
20: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry.
23: Dzień dobry.
20: Najważniejsze pytanie, co pacjentom da karta elektroniczna?
23: Ma ułatwić leczenie w kilku miejscach. Wyobraźmy sobie osobę, która trafia z podejrzeniem nowotworu.
0: nowotworu do szpitala w swoim mieście, tam okazuje się, że jednak niezbędna jest bardziej zaawansowana diagnostyka, na przykład molekularna, dostępna w dużym centrum onkologii w innym mieście. Teraz w takiej sytuacji trzeba osobiście zamknąć kartę Dilo w pierwszej lecznicy i przenieść kartę do kolejnej. Po zmianie ma być łatwiej. Na to liczy Aleksandra Wilk z Fundacji To się leczy.
21: Karta Dilo będzie umożliwiała na przykład zamknięcie pewnego procesu u pacjenta jednym kliknięciem i rozpoczynamy go w następnym szpitalu.
0: Elektroniczna karta Dilo będzie wdrażana etapami. Podstawowym dokumentem już w całej Polsce ma być według planu od stycznia.
20: Czy wy albo wasi bliscy korzystaliście już z e-karty Dilo? Czy macie swoje uwagi?
22: Adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
20: Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw. Tak uważa większość badanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
22: Niemal 60% ankietowanych wskazuje, że rząd Donalda Tuska nie radzi sobie z walką ze stawkami na stacjach paliw. Szczegóły sondażu zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
20: Kto jest najbardziej niezadowolony?
1: Przede wszystkim młodzi mężczyźni w wieku od 25 do 29 lat. Aż 70% z nich twierdzi, że rząd nie radzi sobie z wysokimi stawkami za paliwa. Inaczej sytuację widzą osoby powyżej 60 roku życia. Tam krytyczny jest dopiero co trzeci głos. Widać też podziały polityczne, bo krytycznie o sytuacji przy dystrybutorach wypowiada się 83% wyborców Prawa i Sprawiedliwości i aż 92% Konfederacji. Bardziej łaskawi są zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich tylko co trzeci uważa, że rząd nie radzi sobie z cenami. Niewielki jest odsetek, który twierdzi, że gabinet premiera Donalda Tuska zdecydowanie dobrze okiełznał sytuację na rynku paliw. To zaledwie 6% wszystkich respondentów.
20: Pytania o powrót rządowego programu CPN, ceny paliwa niżej na ostatnie 2 tygodnie wakacji padną za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM.
22: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun 7:30 będzie gościem. Piotra Salaka, zapraszamy.
20: O poranku utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Kutno-Sierpc.
22: Powodem awaria energetyczna, do której w nocy doszło po burzy w okolicy Płocka. Część pociągów w tej chwili jest opóźniona między Płockiem a Sierpcem. Część połączeń została nawet odwołana.
20: Na Mazowszu po nocnej burzy prąd nie dociera do ponad 9 tysięcy odbiorców, między innymi w rejonie Ciechanowa, Pułtuska i Mławy.
22: Dostawy energii mają zostać przywrócone jeszcze przed południem. A teraz w faktach. Kolumbia. Co najmniej 132 osoby zginęły w największym od lat trzęsieniu ziemi w tym kraju.
20: Trzęsienie, jak informowaliśmy, miało magnitudę 7,4.
22: Zakołysało prowincją Choco. Było odczuwalne na ogromnym obszarze zachodniej Kolumbii. Jest bardzo silne. To jest bardzo silne trzęsienie ziemi. Coś strasznego. Epicentrum tego trzęsienia znajdowało się w pobliżu wioski San José del Palmar w prowincji Choco. Burmistrz Leon Fabio Marín Moncada twierdzi, że cudem nikt nie zginął ani nie został tam ranny.
3: To także są fakty.
20: Jest 11 sierpnia, gdy my cieszymy się jeszcze latem, w świecie ptaków jest już jesień.
22: Bociany już grupują się w sejmikach przed odlotem do ciepłych krajów.
23: W ptasim świecie rozpoczęła się jesień i to już na dobre, bo odleciały już w dużej części jeżyki, no i bociany. Bociany zżywkowa, już większość ptaków odleciała. One w tej chwili tworzą właśnie tak zwane sejmiki, czyli grupują się niekoniecznie na łąkach, bo czasami gdzieś tam nawet na dachach budynków potrafią przysiąść. No i grupami odlatują w kierunku południowo-wschodnim, czyli gdzieś tam na Lubelszczyznę się kierują.
24: A potem?
23: A później Ukraina, Rumunia, Turcja i przez Cieśninę Bosfor wlatują już w tą część azjatycką i kierują się do Afryki.
22: A z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
20: A przed nami krótki, ale przyjemny oddech od upałów.
22: Ale one wrócą już w najbliższy weekend.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Takim pięknym Szczecinie teraz 12 na termometrach, w Łodzi jest już 16 stopni, w Krakowie 19, ale potem będzie cieplej.
25: Cieplej, tak.
19: Bo to jest lato, to jest sierpień, to są wakacje. Na północy 18, w Łodzi w centrum 22 kreski, najcieplej na południu 25 stopni. Deszcze mogą się pojawić, tak powiem wam, około godziny 11 w Suwałkach, 13 w Wolsztynie i to wyczerpuje kwestię opadów na dzisiaj. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata, paragony grozy. Co, gdzie i w jakiej cenie? Uwaga, robimy wspólnie z wami finansową mapę wakacyjnej Polski. To jest na przykład SMS od was. Jagodzianka w Juracie 29 zł. Ja ostatnio lałem 95 za 7,67 za litr.
25: Właśnie, co, gdzie i za ile? Piszcie 3322.
19: I dajcie głośniej, bo to jest Alize.

0: Adele, RMF FM 12 po 7. Paragon Grozy we Wstawaj Szkoda Lata. Tu mam Sarwinowa informację. Danie dnia 29 zł. To spoko jest.
1: No, nie jest źle, to nie jest groza. No, ale jest diesel Osjaków 7,99.
0: O cie, też prawie 8. Na Litwie, na Orlenie 95 po 1,78. Mhm. Ale w euro pewnie, bo to no, czyli tak, wyjdzie jak tak. U nas. Nie, to taka cena jak u nas.
1: U Stronie Morskie dwie porcje ryby z surówką, 16 piw, prawie 500 zł.
0: No to wiemy, co to rachunek no. zrobiło. Jarmark Dominikański, 8 borówek w czekoladzie na patyku, 17 zł. To jest groza.
1: Piwo na plaży w Rywalu 19 zł. Kubek sałatki owocowej 25.
0: No ale to na zdrowie ci widzi. O, tu jest, kominek wentylacyjny ceramiczny do dachówki 250 za sztukę w Świętokrzyskim. Ale widzisz, sałatka czy piwo, czy... To są takie zypsy się, taki fifolek, co wystaje z dachówki. To jest to. I patrz, piwo wypijesz, borówki zjesz, a kominek ci zostanie. No kominek tak. będziesz miał na lata.
1: Więc ludzie... lepiej kominek do dachówki kupić.
0: Jeśli szaleć, to kominek wentylacyjny ceramiczny do dachówki. Nawet warto dać 250 zł. Polecamy.

0: Nie, oni to jednak Opus lepiej to śpiewa niż my.
1: Mów za siebie, ja nie śpiewam.
0: Life is life. To jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM, 7.20 na zegarach. Teraz tytuł z prasy, bo prasę też przeglądamy. Polacy żądają tańszego paliwa.
1: O, i bardzo, kurczę, dobrze robią.
0: Tak, ale też zauważmy, Polacy żądają, politycy obiecują. No i jakoś tak się to wszystko w miarę telepie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: 7:30 pora na Fakty w RMF FM.
8: Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych w nocnym ataku Rosjan na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Na miasto spadły pociski balistyczne i kierowane bomby lotnicze.
9: W nocy syreny alarmowe słychać było też w stolicy Ukrainy, Kijowie. W centrum ukraińskiej stolicy wybuchły pożary.
8: Dwa wypadki polskich turystów w słowackich górach.
9: 51-letnia Polka uszkodziła

0: Schodząc z soliska, nie była w stanie kontynuować wycieczki. Słowaccy ratownicy znieśli ją nad Szczyckie Jezioro.
1: W słowackim raju natomiast ranny został 13-latek. W wąwozie spadł na niego fragment skały.
0: Pierwszej pomocy na miejscu udzieliła mu przechodząca w tym samym szlakiem lekarka. Potem chłopak został przekazany załodze karetki pogotowia. Za kilkanaście dni rozpoczną się poszukiwania złóż rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich. Prywatna firma z zagranicznym kapitałem wykona tam 9 odwiertów.
1: Zgodziło się na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska mimo negatywnej opinii prezydenta miasta.
0: Z rzecznikiem magistratu Wojciechem Maćkowskim rozmawiała Anna Kropaczek.
2: Dlaczego właściwie gmina jest przeciwna?
3: Piekary są miastem, które wiele ucierpiały na skutek prowadzonej gospodarki odkrywkowej, kopalnianej. Też wiemy, że wola mieszkańców w większości jest taka, żeby tej działalności kopalnianej w zakresie ołowiu i cynku nie prowadzić.
4: Chciałaby pani tutaj taką działalność przemysłową?
5: Ja osobiście nie.
6: No nigdzie chcę mieć za domem kopalni, nie?
7: Jakieś miejsca pracy by były.
4: Czyli nie byłby pan przeciwny? Bardzo.
7: Tak bardzo raczej nie.
1: Mówili przedstawiciel urzędu w Piekarach Śląskich i mieszkańcy dzielnicy, w której poszukiwane będą złoża.
0: A za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM przypominamy minister aktywów państwowych Wojciech Balczuk.
1: Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Jeżeli ktoś jest jakimś miłośnikiem, wytrawnym miłośnikiem dobrego biometu, to teraz. O poranku biomet super, naprawdę świetny, sesunia. Zacznie się psuć koło 10, o 14 przejdzie w neutralny. Wieczorem 20-21 znów będzie korzystny. Na termometrach zobaczymy o godzinie 14, 18 na północy, 25 dzisiaj na południu. A w RMF FM zawsze, niezależnie od biometu, niezależnie od tego, czy nad nami chmury, czy słońce, zawsze najlepsza muzyka brzmi najlepiej.

0: No dobra, ale teraz się skupcie, teraz dajcie głośniej, teraz posłuchajcie. Wakacyjne sejfy. I dzisiaj do gry wchodzą szczęśliwe jedynki. Dzisiaj jedynki. Bawimy się jedynkami, bo dzisiaj mamy 11 dzień sierpnia. I
1: no
0: dzisiaj
1: logiczne.
0: Razem.
1: No.
0: Dzisiaj razem wy i my tworzymy historię. Będziemy bili nowy rekord wygranych, dlatego że dzisiaj rekordowo dużo z was wygra duże pieniądze. Zagracie o naszą kwotę główną, o sumę naczelną, czyli o 1 111 000. Bo tyle jest schowane w wakacyjnych sejfach w RMF FM. 1 111 000 i uwaga, dodatkowo aż 111 osób zgarnie ekstra kasę. Czyli wchodzicie do gry tak jak zawsze. Wysyłacie hasło RMF SMS-em pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm i grając w finale dnia o 1 111 000 gracie jednocześnie dodatkowe nagrody. Ha! To jest bardzo proste. Wchodzicie do gry i od razu ciach możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną ze 111 dodatkowych nagród.
1: Właśnie, bo to nie jest zwykły dzień w loterii. No.
0: Nie.
1: To nie zwykły dzień.
0: Nie. I to jest rekord, który ustanawiacie tak naprawdę wy. Bo dzisiaj gramy na szczęśliwe jedynki. Wygracie na szczęśliwe jedynki. Bawimy się jedynkami, a szczęście dzisiaj jest po waszej stronie. Sprawdźcie magię jedynek i teraz uwaga. Tylko dla was. Tylko dla słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata. Przez 10 minut, to jest 1 i 0, będziemy mnożyli wasze SMS-y razy 1101. Sprawdźcie.
1: To jest zacny mnożnik.
0: Przez 10 minut każdego SMS-a, jakiego prześlecie pod 7474, pomnożymy razy 1101. Każdy z nich to szansa na 1 111 000. No i jeszcze 111 nagród finansowych czeka. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.

0: pięknie zagraliśmy. Pięknie się zrobiło i romantycznie, i bardzo dobrze, bo teraz będziemy mieli historię dla tych, którzy marzą o wakacyjnej miłości. Sąd w Bratysławie orzekł kary więzienia po kilka lat dla małżeństwa, które wspólnie wyłodziło pół miliona kredytu, pół miliona euro na Lambo. I uwaga teraz, mąż chciał mieć koniecznie Lamborghini, a żona chciała spełnić jego marzenie.
1: Piękna historia, piękna, romantyczna. Kobieta wyłudziła kredyt na Lamborghini dla męża i idzie za to do więzienia.
0: I słuchajcie, ja się wzruszam. Ja płaczę, ja łkam.
1: Przemysław łka. Tak. Ale ona to zrobiła dla niego.
0: Dla męża.
1: Tak, do paki z miłości.
0: Tak.
1: A wam, panowie, czasem szkoda paru groszy na zwykły kwiat.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Pobiliśmy absolutny rekord.
6: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
7: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
8: Możliwe, bo to
4: lato na bogato.
5: I to nie koniec.
6: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
5: Graj dziś.
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
19: Do Lego Pikachu!
18: Nie.
19: Ho? Jak to?
18: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
23: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już jutro po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
20: Po reklamie.
23: Nie śpimy, zwiedzamy. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Black Eyed Peas to jest muzyka najlepsza pod słońcem. Za chwilę na zegarach 8, a wtedy fakty w RMF FM. W nich opowiemy o burzach, które dosyć mocno dało się we znaki, szczególnie mieszkańcom Mazowsza. Fakty u nas w RMF FM niebawem, bo punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
1: Zawsze z wami.
2: Mamy dla was gorące newsy,
1: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
3: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto Aflofarm.
9: Czasem gofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Po reklamie.
13: To już prawie ósma, a zatem w RMF FM pora na zapowiadane fakty. Magdalena Wojtań i Bogdan Zalewski, oboje już przy mikrofonach.
14: Tomasz Staniszewski. Zapraszamy. Burze mocno dają się we znaki.
15: Od wczoraj ponad 670 interwencji strażaków, najwięcej na Mazowszu.
14: Potem wasza opinia na temat rządu i cen paliw.
15: Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami, tak uważa większość badanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
14: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dzisiaj minister aktywów państwowych.
15: Wojciech Balczun i Piotr Stalak. Już za chwilę. Ponad 670 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
14: Najwięcej, ponad 400 interwencji odnotowano na Mazowszu. Wyjazdy strażaków dotyczą przede wszystkim usuwania powalonych przez silny wiatr drzew.
15: W północnej części Mazowsza o poranku bez prądu jest prawie 9 tysięcy odbiorców, przede wszystkim w rejonie Pułtuska, Płocka i Ciechanowa. Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw, tak uważa niemal 60% ankietowanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
14: Pełne wyniki na rmf24.pl. Według rządzącej koalicji paliwa byłyby tańsze, gdyby prezydent nie zablokował ustawy o podatku od nadmiarowych zysków.
15: Prezydent blokuje, rząd natomiast wstrzymuje się z decyzjami, a ceny na stacjach drenują kieszenie kierowców. Rząd wciąż nie zdecydował się na powrót do niższego VAT-u i akcyzy na paliwa ze względu na koszty dla budżetu.
14: W aktach dziennikarz RMF FFM Igor Skrzypek, czy istnieje inny sposób, żeby obniżyć ceny paliw i nie uszczuplać budżetu?
16: Rząd twierdzi, że przepisy o podatku od nadmiarowych zysków pozwoliłyby na sfinansowanie powrotu do pakietu CPN, czyli obniżki podatku VAT i akcyzy. Podatek miałby przynieść w tym roku niespełna 5 miliardów złotych do budżetu, ale ustawa została odesłana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego część ekonomistów proponuje inne rozwiązanie.
17: Gdyby minister aktywów państwowych chciał zwiększyć przychody, ma do tego instrumenty i może po prostu chcieć wyższej dywidendy wypłaconej do akcjonariuszy od Orlenu.
16: Proponuje główny ekonomista Welobanku Piotr Arak. Dywidenda, czyli wypłata części zysku na czysto dla akcjonariuszy. Skarb Państwa jest w posiadaniu prawie 580 milionów akcji Orlenu. To niemal połowa całej spółki.
18: Rozmowa oparta na faktach.
14: Piotr Stalak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
19: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy RMF FM jest Wojciech Balczun, czyli minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
20: Dzień dobry.
19: Słyszał pan wyniki sondażu. 59% Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. I co pan na to?
20: No Myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, gdzie społeczeństwo zawsze oczekuje.
19: Czyli pan też by był większych
20: działań. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN, który był najbardziej efektywny i skuteczny w całej Europie.
19: Ale program CPN już
20: Europie.
19: Się skończył, panie ministrze.
20: No tak, ale to po pierwsze, my staliśmy się benchmarkiem dla całej Europy. Nas kopiowali Czesi i nasi inni sąsiedzi. Pokazywali nas jako przykład. Natomiast wiadomo, że ten program był na czas określony.
19: No to teraz kierowcy się pytają, kiedy następny CPN? No, pan już to wie?
20: Po to była nasza inicjatywa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków, żeby wygenerować środki, które pozwolą ministrowi finansów na obniżenie cen.
19: Ale sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i sytuacja jest taka. Kiedy będą ceny, kiedy będzie nowy program CPN, panie ministrze?
20: Po pierwsze, tak jak powiedziałem, cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u. Premier zapowiedział, że
19: to można zrobić bez ustawy, tak?
20: Może zrobić to bez ustawy. Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Ja zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich 10 dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnienie Ormus trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony, te ceny jednak się stabilizują,
19: no dobrze, ale to znaczy...
20: wręcz się zniżają.
19: Ale słyszał pan, co powiedział premier, że ostatnie dwa tygodnie można się liczyć z tym, że ostatnie dwa tygodnie wakacji, że ten program będzie wprowadzony. To będzie wprowadzone, czy nie, no, według pana wiedzy?
20: Na pewno decyzji jeszcze w tej materii nie ma, analizowane
19: ale
20: są.
19: Ale musi zapaść do końca tego tygodnia.
20: Tak, no dzisiaj mamy posiedzenie rządu, na pewno będziemy się zastanawiali, rozmawiali, dyskutowali wspólnie z ministrem finansów, z ministrem energii. Tak jak powiedziałem, no musimy ważyć też koszty dla budżetu.
19: Ale pana zdaniem...
20: Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent zawetował.
19: Ale pana zdaniem, to za chwilę do tego przejdziemy, ale pana zdaniem to jest realne, że, bo o tym mówi premier, że ostatnie dwa tygodnie wakacji będą z regulowanymi cenami paliw?
20: Premier też powiedział, w tej swojej wypowiedzi odniósł się do tego, że to będzie też powiązane z analizą tego, co się wydarzy na rynkach. Jeżeli się okaże,
19: no pana analizuje,
20: że nie,
19: to, co się dzieje no
20: to
19: na rynkach.
20: Na razie patrzę, że ceny się jednak ceny się w tej chwili delikatnie obniżają. W związku
19: czyli
20: z
19: nie.
20: Tym, w związku z tym my musimy patrzeć z punktu widzenia budżetu państwa, no bo wiemy, że wymagania są duże. Patrzymy też z punktu widzenia interesu społecznego. Patrzymy na to, jak w sposób nieuzasadniony wzbogaciły się koncerny paliwowe na tym kryzysie. Stąd też szukamy rozwiązań dotyczących, tu
19: ale
20: się pojawiła informacja jednego z analityków w kwestiach dywidendy. Oczywiście, że w tej materii też minister aktywów państwowych, czyli ja, przyglądamy się bardzo uważnie
19: na pański ministerialny
20: dywidendzie.
19: Nos, panie ministrze, będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie?
20: No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. Działamy w interesie społeczeństwa bezwzględnie. Udowodniliśmy to, wprowadzając program CPN i jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony.
19: Nie chce mi pan powiedzieć w takim razie, bo pan mówi, że to były jakieś wielkie pieniądze. Jak tak patrzę na to, ile kosztował program CPN, to było ledwie 4,7 miliarda. To w przypadku, jeśli chodzi o wydatki budżetu, to niewielkie pieniądze, przyzna pan, panie ministrze.
20: No, analizując wszystkie dyskusje, które toczymy, to każda ta pozycja, zwłaszcza jeżeli skonfrontujemy to z potrzebami, nie wiem, służby zdrowia, no to wiemy, że też musimy liczyć i gospodarnie zarządzać tym całym majątkiem, żeby zabezpieczyć interesy państwa.
19: Tak mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, gość porannej rozmowy RMF FM. Słuchaczom dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do naszego radia RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych i tam będziemy kontynuować nasze spotkanie.
21: Będziemy pilnowali, co się dzieje na stacjach. Tak deklarował gość porannej rozmowy. Jego zdaniem ceny delikatnie się obniżają.
14: I co wy na to? Wojciech Balczun, Piotr Selagot, teraz dogrywka w sieci.
21: Zapraszamy, a z faktami wracamy o 8:30.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Proszę, jak ładnie, już mamy 13 na termometrach w Szczecinie, 16 w Łodzi, 20 stopni jest w Krakowie, potem będzie cieplej, to jest kolejny w końcu sierpniowy dzień. Na północy termometry pokażą 18-19 stopni, w centrum kraju 22-24 kreski, najcieplej na południu, tam aż 25 stopni. Jeśli deszcze, to jedynie w Polsce północnej, przelotnie pokropi w okolicach Olsztyna, może coś tam gdzieś na Suwalszczyźnie lekko również popadać, ale to tylko w ciągu dnia, popołudnie wszędzie słoneczne.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Tu wstawaj, szkoda na tatu, RMF FM. Dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko. Przemysław Skowron,
0: Tomasz Olbratowski.
13: Tu my. I uwaga, ale wam teraz zagramy. Ale teraz... teraz
0: a,
13: będzie...
0: poznaję.
13: A? Zapachniało latem 1986, co?
0: I to Yamaha,
13: Yamaha, Yamaso. I cała Polska daje głośniej, cała Polska śpiewa razem z nami. To jest Modern Talking od RMF FM.

0: Ania Dąbrowska za nami. 8.14 na zegarach. Temat, o którym opowiadają nasze fakty w RMF FM dzisiaj. 4,5 miliona pomocy powodziowej z agencji kontrolowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego trafiło do trzech firm z jednej wsi. Jedna należy do męża wiceprezeski instytucji polityczki koalicji rozdzielającej wsparcie, druga do ich sąsiada, trzecia do, czytam, właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Tyle, że uwaga, z danych Straży Pożarnej i systemów satelitarnych nie wynika, by te nieruchomości, na które poszła kasa, znalazły się pod wodą.
1: Ojej, takie naszykanie. Może i te nieruchomości nie znalazły się pod wodą, ale właściciele nieruchomości mieli znajomości. A jak masz znajomości, to nawet w czasie suszy możecie zalać.
0: A? Tak, a tych, którzy nie mają znajomości, no niestety zalewa krew. Ale też jest taka afera troszeczkę sztucznie rozdmuchana, bo tam ludzie się zrzymają, że któryś z tych dostał 3,2 miliona złotych. Przecież to warszawski byle lekarzyna w 2 lata tyle zarabia.
1: Albo w rok.
0: No to ludzie, no to jest o co robić aferę? Halo.

0: 21 po 8. Czy jesteście na urlopie, czy w robocie, w wakacje? Piszecie do nas SMS-y pod 3322, my wszystkie czytamy. I tutaj taki przyszedł. Każdy się pyta, jak się ubrać, ale nikt nie zapytał jeszcze, jak się uczesać.
1: Przemysławie, jakaś rada?
0: W domu łysego nie mówi się o grzebieniu. Aha. To ci powiem.
1: Dobrze, przepraszam.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już jutro o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 8.30, a 8.30 oznacza fakty w RMF FM, na które zapraszamy.
3: Decyzji nie ma, zastanawiamy się, rozmawiamy, dyskutujemy. Tak Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, odpowiadał na pytanie o możliwość powrotu programu Ceny paliwa niżej na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
4: O wprowadzenie rządowych regulacji w porannej rozmowie w RMF FM pytał Piotr Salak.
5: Będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie?
6: No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. I jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony.
5: Nie chce mi pan powiedzieć w takim razie, bo pan mówi, że to były jakieś wielkie pieniądze. Jak tak patrzę na to, ile kosztował program CPN, to było ledwie 4,7 miliarda. To w przypadku, jeśli chodzi o wydatki budżetu, to niewielkie pieniądze. Przyzna pan, panie ministrze.
6: No, ale... analizując wszystkie dyskusje, które toczymy, to każda ta pozycja, zwłaszcza jeżeli skonfrontujemy to z potrzebami

0: nie wiem, służby zdrowia, no to wiemy, że też musimy liczyć i gospodarnie zarządzać tym całym majątkiem.
1: A cała rozmowa z Wojciechem Balczunem jest na rmf24.pl.
2: W stolicy trwają przygotowania do sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego.
1: Defilada przejdzie Wisłostradą w Warszawie, a paradę morską będzie można podziwiać w Gdyni.
2: Co konkretnie zobaczymy, o tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: Nad głowami warszawiaków przelecą samoloty F-35, FA-50, F-16, a także Gripeny czy Rafale. Nie zabraknie też polskich konstrukcji, takich jak Bieliki i Orliki. Będą też oczywiście czołgi, K-2, Abramsy, Leopardy oraz nasze armata haubice Kraby. A równolegle w Trójmieście na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbędzie się parada morska. Wezmą w niej udział okręty marynarki wojennej. W sumie na wodzie zaprezentuje się ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych.
1: W Warszawie defilada rozpocznie się w sobotę w południe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Od czego teraz zaczynamy drugą odsłonę faktów sportowych RMF FM?
1: Zaczynamy od największej imprezy lekkoatletycznej roku, Mistrzostwa Europy w brytyjskim Birmingham. Pierwszy dzień i pierwszy medal biało-czerwonych. Ewa Swoboda późnym wieczorem wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów.
5: Sięgnęłam ciężki plecak z moich pleców po prostu i zrobiłam porządek niektórymi rzeczami. Mam poukładane w głowie. Jestem szczęśliwa. Mam przyjaciół blisko.
1: No to jeszcze krótki apel medalistki.
6: Dajcie się pocieszyć srebrem teraz.
1: Gdzieś za to Pia Skrzyżowska, Paweł Fajdek, największymi medalowymi nadziejami biało-czerwonych. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć, więc może na dobry początek dnia napędzający hymn tych mistrzostw. To Abby Flynn i piosenka On Your Moment. Siatkarze w dobrych nastrojach zaczynają zgrupowanie w Zakopanem przed Mistrzostwami Europy, jak podkreśla Aleksander Śliwka.
7: Musimy zbudować siłę, zbudować tą bazę, która ma nam dać siłę fizyczną na wytrzymanie długiego turnieju. W trakcie Ligi Narodów nie było dużo czasu, aby, że tak powiem, przycisnąć. Ten czas będzie w Zakopanem.
1: Ligę Narodów wygraliśmy, a Mistrzostwa od 9 września. Siatkarki za to wieczorem zaczynają w Koszalinie memoriał Agaty Mrus-Olszewskiej. Pierwszym rywalem reprezentacja Ukrainy prowadzona przez polskiego szkoleniowca Jakuba Guszaka. Mecz o 20:30 dla kibiców okazja na to, by znowu zobaczyć reprezentację w Polsce. Dla trenera Stefano Lavariniego ostatnia szansa, by sprawdzić, czy zespół jest gotowy na Mistrzostwa Europy. One wcześniej niż u panów, już 21 sierpnia w Stambule naszymi rywalami Węgry, Łotwa, Słowenia, Niemcy oraz Turcja. Zwycięzca mistrzostw wywalczy kwalifikację olimpijską do Los Angeles. A w niemieckim Akwizgranie 10 minut temu rozpoczęły się jeździeckie Mistrzostwa Świata. World Championship Arc and Equestrian Event. To druga w historii odsłona Czempionatu Globu, tyle że poprzednia miała miejsce 20 lat temu. Ujeżdżanie na początek, w tej konkurencji mamy czwórkę zawodników: Roy First, Hubert Jankowski, Aleksandra Popławska-Ślązak i oczywiście Sandra Sysojewa na klaczy Maxima Bella. Ale wystartujemy też w skokach przez przeszkody, w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, para ujeżdżaniu, powożeniu i woltyżerce.
8: Pytacie o deszcze dzisiaj, bo to są wakacje. Spokojnie, deszczowo może być o godzinie 11 na Suwalszczyźnie, choć mamy takie SMS-y przechodzące pod 3322, że już lokalnie gdzieś może kropić. O godzinie 14 deszcze w Olsztynie, ale one znikną i o 16, potem już do końca dnia nigdzie padać nie powinno. Wszędzie piękne, ładne, czyste niebo. Na termometrach od 18 na północy do 25 kresek na południu. Ale to są wakacje, to jest RMF FM, to jest najlepsza muzyka. Dajcie głośniej, Sylwia Grzeszczak.

0: Seal w RMF FM. To jest najlepsza muzyka. Proszę bardzo, tu wstawaj i szkoda lata jest 8:40.
1: Duży biust.
0: Co duży, co duży biust?
1: Duży biust pomaga kobietom wygrywać wyścigi kolarskie.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, prasa pisze o skandalu na Tour de France. Okazało się, że kolarki używają wkładek zwiększających rozmiar.
0: Co to?
1: Duże piersi. Dlaczego? Duże piersi zmieniają przepływ powietrza, co daje przewagę do 0,78 sekundy na kilometr.
0: Kurczę.
1: I będą kontrole biustonoszy.
0: Ja mam takiego kumpla i on zawsze jak się widzimy, to tak podchodzi do mnie, dźga mnie w brzuch i mówi: a kto to zabrał piłkę dzieciom? Kto to? Ja chyba spróbuję swoich sił w kolarstwie damskim.

Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
1: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
0: 300 000, bo to lato na bogato. Teraz ty.
2: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
4: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne, bo polskie.
4: Słuchaj w RMF FM.
6: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
16: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
17: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
20: Wstałeś! Słuchaj! Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, Achtung, wnimanie, wakacyjne sejfy w RMFFM. 1 111 000 czeka dzisiaj na was w wakacyjnych sejfach. 11 sierpnia, magia jedynek. Lepsza magia byłaby 11 listopada, ale to nie jest wakacje, w wakacje jest sierpień.
1: 1111 roku jeszcze dodatkowo.
0: Dlatego dzisiaj 111 osób z was zgarnie ekstra kasę. Mamy dla was 111 dodatkowych nagród pieniężnych.
1: A to nawet 10 tysięcy może
0: dokładnie
1: być. Tak, 111 osób wygra dziś ekstra. Pobijemy rekord wygranych w RMF FM.
0: Ale najpierw.
1: Tak będzie.
0: Ale najpierw, bo bez tego nic się nie wydarzy.
1: Ja.
0: Trzeba wejść do zabawy. Robicie to na www.rmf.fm. Paluszkami wklepując różne historie albo szybkiego SMS-a z hasłem RMF ślecie pod 7474. Ktoś z was może nam dzisiaj wyjąć z sejfów 1 111 000 i aż 111 osób zgarnie dodatkową kasę w RMF FM. To nie jest zwykły dzień w loterii, to jest dzień niezwykły. Bo wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród.
1: Tak jest.
0: I jakiej wysokości. Dzisiaj gramy na szczęśliwe jedynki. Niech one wam przyniosą szczęście. Dlatego teraz uwaga. To będzie jedynkowy bonus Tomasza Albratowskiego.
1: Tak jest. Każde wejście do gry mnożymy razy 1111 przez 13 minut.
0: A tu was zaskoczyliście. Myśleliście, że 11 minut.
1: Nie, 13.
0: Nie, 13. Tacy jesteśmy.
1: Żartownisie.
0: 111 nakrót pieniężnych ekstra i 1 111 000 w naszych sejfach. Wejdźcie do zabawy teraz. RMF SMS 7474. Teraz. Czy w tym momencie, to w tej chwili. RMF, SMS 7474.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: RMF FM na wakacjach.
16: To będzie lato w waszym rytmie.
17: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
18: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
17: Zgłoś się na www.rmf.fm.
15: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
19: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
20: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To już prawie dziewiąta, co to oznacza, że mamy dla Was w tym momencie fakty w RMF FM. A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: W faktach bilans po nawałnicach, które przeszły przez centralną Polskę.
4: 18 tysięcy odbiorców w tej chwili nie ma prądu.
3: Rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw.
4: Tak uważa prawie 60% pytanych w sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
3: Dzisiaj w samopołudnie Rada Ministrów zajmie się tematem pomocy dla beneficjentów programu Czyste Powietrze.
4: Poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców.
3: A na koniec Donald Trump. Znów o FIFA.
4: Ponad 18 tysięcy odbiorców, jak mówiliśmy, nie ma prądu po nocnych burzach, które przeszły nad centralną Polską.
3: Tak jest wniosek z najnowszego raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Michał, otwiera fakty o 9.
5: Dzień dobry.
4: Gdzie w tej chwili jest najwięcej domów bez energii?
5: Na Mazowszu ponad 14 tysięcy gospodarstw nie ma prądu. Problem dotyczy przede wszystkim okolic Płocka, Mławy, Żuromina i Ciechanowa. Sprawdziłem przed momentem najnowsze komunikaty dostawców energii. W rejonie Ciechanowa dostawy energii powinny wrócić do 18. Podobnie jest w okolicy Żuromina, a w rejonie Mławy usuwanie awarii skończy się najwcześniej po 12. Po nocnych burzach ponad 3 tysiące odbiorców nie mają teraz prądu na Podlasiu. Pojedyncze domy bez dostaw energii są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce.
3: 3 osoby ranne w wyniku dachowania na Krajowej 59.
4: Warmińsko-Mazurski odcinek Giżycko-Ryn. Koło Bachorza dachowało auto osobowe jeszcze przez godzinę. W miejscu wypadku liczcie się z utrudnieniami. 59% Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. To wynik najnowszego sondażu Opinia 24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM.
3: Tylko 23% badanych ocenia działania rządu pozytywnie.
4: Krytyka narasta również w Sejmie. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy w parlamencie podobne nastroje jak w naszym sondażu?
6: Na pewno wśród opozycji, która domaga się powrotu do pakietu CPN, czyli obniżenia podatku VAT i akcyzy na paliwa.
7: No to jest dramatyczna sytuacja w tej chwili. Można powiedzieć, że Donald Tusk nie dowiózł 5,19. To już jest w ogóle jakaś kpienie sobie z Polaków.
6: Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Politycy koalicji rządowej przekonują, że powrót do pakietu CPN jest na stole, ale plany pozyskania finansowania dla tych obniżek pokrzyżował prezydent.
8: Gdyby nie złośliwe weto prezydenta do ustawy o zyskach spółek Skarbu Państwa, to już dzisiaj Polacy płaciliby mniej za paliwo.
6: Uważa wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Dodajmy, formalnie nie było to weto. Prezydent Karol Nawrocki odesłał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska, CPN może wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Decyzja nadal nie zapadła.
3: Dlatego o ten pakiet CPN, ceny paliwa niżej, Piotr Salak pytał dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM ministra aktywów państwowych.
9: Będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie? No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa.
4: A cała poranna rozmowa razem z dogrywką jest już na stronie rmf24.pl. Rząd natomiast zbiera się w południe, ma m.in. zająć się propozycją pomocy beneficjentom programu Czyste Powietrze, tym, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców.
3: Firmy wykorzystywały system prefinansowania i pełnomocnictwa, aby przejmować dotacje bez realizacji prac, pozostawiając inwestujących z długami.
4: Projekt ustawy umożliwić ma zawieszenie spłaty należności, ich umorzenie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez Fundusze Ochrony Środowiska. Ciężar finansowy ma zostać przeniesiony z oszukanych osób na państwo i nierzetelne podmioty gospodarcze. Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham, przypominamy, mamy medal.
3: Srebro Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów.
10: Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
4: Tyle Ewa Swoboda. Dziś w sesji przedpołudniowej po 11.30 w eliminacjach skoków zwyż mężczyzn Mateusz Kołodziejski i Mikołaj Szczęsny.
3: O 11.45 400 metrów przez płotki.
4: I tam w półfinale Izabela Smolińska. Trzymamy kciuki. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA popełniłaby straszny błąd, gdyby z jakiegokolwiek powodu choćby rozważała zastąpienie dotychczasowego szefa Gianniego Infantino.
3: Tak napisał prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social. I dodaje, że w przypadku odejścia Infantino Mistrzostwa Świata nigdy nie będą już tak udane i tak dochodowe.
4: Trump trochę jak Bogusław Linda i świetliki z płyt Las Putas Melancholicas i Exclusivas.
11: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy.
4: Oby się nigdy nie spełniło.
3: Z faktami wracamy o 10:00.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: co ma dla nas pogoda na dzisiaj. Sympatyczne temperatury. O 14:18 na północy. Elegancko, w sam raz spacerek człowiek się tam nie zgrzeje. 20 w Łodzi, 22 stopnie w Łodzi. Taka temperatura pokojowa, też spacerować można. Najcieplej na południu. Kraków, Opole, Rzeszów, tutaj jest 25 kresek. Deszczowo na północy, na Warmii i Mazurach. Popada przelotnie. Biometr teraz fajny, potem będzie dziadowy. Wieczorem znowu fajny. Czyli biometr rano, biometr wieczorem. W ciągu dnia biometru nie używamy. Za to przez cały dzień używamy najlepszej muzyki w RMF FM, bo to jest muzyka najlepsza pod słońcem. Sprawdźcie zresztą, jak to działa na człowieka. Nieważne, czy czekasz na urlop w robocie, czy wspominasz urlop w robocie, czy myślisz o pracy na urlopie, zawsze warto dać głośniej i posłuchać. Evanescence teraz we Wstawaj i Szkoda Lata.

0: wzięli, wystawili Kuba z Kubą lato na balkon i im wystygło. Czy to są poważni ludzie?
1: Nie. No, żeby deszcz był i trochę przestygło.
0: A no może, no to są takie lato przepłukane deszczem, też jest fajnie. Tutaj tymczasem mam tytuł w gazecie okraszony zdjęciem i napisali: tak całuje górniak.
1: Pokaż.
0: To jest to tu, no.
1: Nie, żadna rewelacja. Normalnie całuje. Przykłada usta do ust i smyra.
0: No tak, każdy nie? Z nas, no. To jest fakt, no po prostu pocałunek pani górniak, no jakby górniak nie odbiega od tego, co standardowo uważamy za pocałunek. No normalne to jest.
1: No.
0: Tak, no, i tyle, no.
1: Ale wiesz, to niedługo ukaże się duży gorący, bo to lato przecież, materiał lato. Pod tytułem "Tak pije wodę górniak".
0: Myślisz, że pani Edyta pije wodę, tak?
1: No, łyka też.
0: Czy może on nie wchłania H2O, wiesz, no to jest w końcu celebrytka, no.
1: Nie, może. No. Przekonamy się niedługo.

0: Benson Boone. Ale wam zagraliśmy. Wakacyjnie, co? Właśnie, ważne porady dla tych, co są na wakacjach. Ekspert ostrzega, czego unikać na wakacjach przy hotelowym bufecie. No. Jakich produktów? Bo mogą zaszkodzić zdrowiu, tam zrujnować wypoczynek, klątwa faraona, te sprawy. Oto główne kategorie. Czego unikać? Pokrojone owoce i gotowe sałatki, ryż i makarony, sery pleśniowe, wędliny, kremowe desery i sosy. Tego nie jemy.
1: Czyli co? Wszystko złe.
0: Wszystko złe, no tak.
1: No jeśli jesteś na tak zwanym all-inclusive, po polsku wszystko w cenie, to jedyny bezpieczny produkt, jaki ci dostaje z hotelowego bufetu, to wódka, no.
0: Ale pamiętajmy, że wódka jest do D, że jak stosować to tylko zewnętrznie i że...
1: Każda dawka jest szkodliwa.
0: Nie róbcie tego sami w domu.
2: Reklama.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ale ładnie nas tutaj rozbujał, wakacyjnie, Maroon 5. Idealnie to brzmi, jak idziesz na plażę albo się idziesz położyć nad basenem. Ale słuchajcie, dowiedzmy się, co nas czeka w kraju, co będzie w pogodzie. O, jeżeli ktoś lubi taki słuchajcie, lekki zefirek, delikatny potmuszek, no to polecamy Rzeszów, dzisiaj wiać będzie 9 na godzinę. A jeżeli ktoś lubi takie mocniejsze, takie dmuchnięcie, to Koszalin, tam wiatr będzie miał 24 na godzinę. Tak mamy ładnie w kraju.
1: I dużo słońca. Trochę w Suwałkach opada, trochę w Olsztynie, ale tak można to pominąć.
0: To są takie.
1: To można pomilczeć minięciem.
0: To będzie pogodny, słoneczny dzień. Jeżeli się opalać, można dzisiaj śmiało. RMFFM poleca i funduje słońce.

0: Muzyczna nowość RMF FM z Kubas. I życie jest piękne. Życie jest cudowne. Dzisiaj w wakacyjnych sejfach do wyjęcia 1 111 000. To jest nagroda główna, ale dzisiaj też bijemy rekord świata, jeśli idzie o wygranych w RMF FM. I dzisiaj taki jest plan, żeby rozdać wam 111 nagród pieniężnych. 29 nagród poszło już do was. 29 osób wygrało, ale czeka na was jeszcze piątka. Wiem, że jest taka nagroda 5 000. Jeszcze dziś gracie o 10 000. Jest jeszcze 1000 są do wzięcia. Wejście do zabawy. Oprócz tego, że ktoś stanie przed szansą na 1 111 000, to 111 osób w ciągu dnia zgarnie dodatkową kasę. Tak się właśnie robi historię z RMF FM. Wchodzicie do zabawy, chcąc hasło RMF SMS-em pod 7474, albo logujecie się na www.rmf.fm, a tam zawsze, zawsze na stronach internetowych radia czekają na was jakieś bonusy, ekstrasy i dodatki. Sprawdźcie jakie. Wszystkiego wam powiedzieć nie mogę. To co? To wejdźcie do zabawy. Dodatkowo, żeby zwiększyć wasze szanse, szanse obudzonych, szanse naszych przyjaciół i słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata, od teraz dla odmiany przez 7 minut będziemy mnożyli wasze SMS-y razy 1250. Każdy z nich to 1250 szans na 1 111 000 i na którąś ze 111 nagród dodatkowych. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
12: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Po reklamie.
19: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
7: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
14: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
15: To są cienkie placki przełożone kremem.
16: Pyszne, bo polskie.
17: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
18: I odwiedzimy regionalnych producentów.
19: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
20: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
21: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
22: Ruszamy już jutro, po 7:00 w faktach RMF FM.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
24: 10 przed nami, fakty w RMF FM również w tym momencie przed nami. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
25: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania.
26: Od ustaleń reportera RMF FM zaczynamy, a potem wracamy do elektronicznej wersji karty DILO.
25: W tym tygodniu pierwsze mają trafić do pacjentów.
26: O 10:00 także unijni inspektorzy w Brazylii polecą jeszcze w sierpniu, mają kontrolować brazylijski drób i miód.
25: A nasza korespondentka w Brukseli wytłumaczy, jakie to ma znaczenie dla polskich producentów.
26: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania, dowiedział się reporter RMF FM.
25: Obrona polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.
26: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10:00. Dzień dobry, Krzysztofie. Jakie jest uzasadnienie prokuratury?
27: Ona nie podzieliła argumentów obrony opartych na postanowieniu sądu w sprawie innego z podejrzanych w aferze, Zbigniewa Ziobry. Chodzić miało o to, że sąd w sprawie ekstradycji Ziobry uznał, że wniosek może objąć jedynie 19 z 26 zarzutów. W przypadku 7 z nich nie ma dużego prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty były zbieżne z częścią zarzutów dla Romanowskiego. Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
26: tym tygodniu pierwsi pacjenci dostać mają elektroniczne karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego.
25: Chodzi o dokument dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór. Zgodnie z przepisami, które właśnie weszły w życie, ta karta w końcu ma wersję elektroniczną.
26: A komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, w których lecznicach ta e-karta DILO pojawia się najszybciej?
1: W centrach onkologii i w szpitalach, które zajmują się głównie leczeniem nowotworów. Kolejny etap rozpocznie się w październiku. Wtedy e-karta ma zostać uruchomiona w pozostałych placówkach, a od stycznia dokument elektroniczny ma być podstawowym w całej Polsce. W szpitalach trwają szkolenia z wystawiania e-kart DILO. Tak to opisuje koordynatorka onkologiczna Aleksandra Wilk.
2: Nie tylko lekarze będą otwierali czy też zakładali karty, czyli na przykład koordynatorzy również. Jeżeli będą przeszkoleni i oczywiście dostaną dostęp od lekarzy.
1: Od rana dostajemy od Was maile na adres fakty@rmf.fm, w których piszecie o karcie DILO i Waszych doświadczeniach. Nasza słuchaczka Anna opisuje, że ta karta według niej na razie nie przekłada się na szybszą diagnostykę. Plan zakłada, że właśnie nowy dokument w wersji elektronicznej usprawni równoległe leczenie w różnych szpitalach.
26: Czekamy na Wasze opinie w sprawie tych elektronicznych kart DILO. Adres fakty@rmf.fm. Pod koniec miesiąca, jak mówiliśmy, unijni inspektorzy pojadą do Brazylii.
25: Jak się dowiedziała nasza korespondentka w Brukseli, unijni audytorzy skontrolują, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne wymagania dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu.
26: Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie znaczenie ta inspekcja ma dla polskich producentów?
3: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków.
25: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl, a teraz...
4: Wakacje w faktach RMF FM.
25: Dziś w faktach Odra jak magnes coraz bardziej przyciąga nie tylko wrocławian.
26: Tętni życiem. Powstają nowe przystanie, gdzie zawijać mogą jednostki, których na rzece z roku na rok pojawia się coraz więcej.
25: Na pokładzie jednej z motorówek dzisiaj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Piękne słońce, wiatr we włosach. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
8: To się jeszcze okaże. Wrocław tak naprawdę możemy opłynąć dookoła. To jeszcze zależy, czy jedna śluza działa, czy nie, żeby pełne kółko zrobić. Można naprawdę cały dzień pływać i fajne miejsca oglądać. Tak naprawdę widać tutaj całe okolice Ostrowa Tumskiego, tutaj te wszystkie wysepki, które sobie opływamy, tak jak teraz Wyspę Słodową.
5: Wrocław z perspektywy Odry wygląda zupełnie inaczej. Piękniej?
8: Zupełnie inaczej i rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których z lądu nie widać. Ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale niektóre miejsca, jak zobaczyłem z wody, to byłem zaskoczony, że jestem w tym miejscu, bo wyglądają zupełnie inaczej niż z lądu.
5: No to przyspieszamy?
8: Tu nie możemy, ale za chwilę, jak tylko miniemy jeszcze jeden most, to przyspieszymy.
26: Ostrożnie, ostrożnie, bo oficjalnie Wrocław ma przecież ponad 110 mostów.
25: Naszym przewodnikiem Marcin Borkowski, w kolejnych faktach ciąg dalszy podróży po Odrze.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Może przelotnie padać teraz na północy i tak też będzie w ciągu dnia, że te opady na północy się pojawią, aczkolwiek po południu wieczorem padać już nigdzie nie powinno. Wszędzie niebo czyste, jasne i błękitne. Małe chmurki mogą się nad krajem pojawić, ale padać z nich nie będzie. Tak mówi meteo. Co zobaczymy na termometrach? Te w południe pokażą 18 na północy, 22 kreski, tyle będzie w centrum kraju. 25 stopni najcieplej na południu, Opole, Kraków i Rzeszów.
16: Przemku, ty masz chrypkę?
24: Nie. Mogę mieć, jak pragniesz. Tak.
16: Bałem się, martwiłem, że już zmarzłeś, bo rzeczywiście upały ustąpiły trochę.
24: To może wzruszenie odbiera mi głos, wiesz, że się rozstaje z anteną do jutra.
16: Znamy cię nie od dziś, tak, ty często płaczesz faktycznie.

Paper City, no chłopaki działają lepiej niż kawa. Jeśli ktoś jej potrzebuje kwadrans po dziesiątej, to... No właśnie, muzyka najlepsza pod słońcem, czyli przeganiamy te rejony, w których pada deszcz. Piszecie, że w Giżycku, tu byle do lata w RMF FM. Mateusz Opyrchał, cześć, witajcie i swobodnie można dać głośniej.

Nie wiem, czy słyszeliście, ale w Wojskowych Zakładach Lotniczych numer 1 w Łodzi podpisano umowy offsetowe, piszemy o tym na rmf24.pl. Premier Tusk dodał, że że powstanie tam centrum serwisowe amerykańskich śmigłowców, największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie. Czyli co, polscy mechanicy będą naprawiać amerykańskie śmigłowce? No to naprawdę szacun, ale z drugiej strony, no nie od dziś wiadomo, że mamy najlepszych fachowców. Skoro radzą sobie z moim samochodem, to te śmigłowce to pikuś.

lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 18 47 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje. Kup dwa z Kaufland Kart Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
15: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone.
17: Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już jutro po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
22: Po reklamie.
23: RMF

0: To, co dziś dzieje się w wakacyjnych sejfach, to jest absolutny hit. Jak już wiecie, to nie jest zwykły dzień w loterii. To niezwykły dzień. Absolutnie. Dzisiaj sprzyjają wam jedynki. W końcu mamy 11 dzień sierpnia. Aż 111 osób. Powiem to jeszcze raz, bo to jest niewiarygodne. 111 osób zgarnie dziś dodatkową kasę. 40 nagród już trafiło do was, bo jesteśmy z tym na bieżąco. I mam tu rozpiskę, słuchajcie. 71 dalej czeka. O co chodzi? Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście. Jedyny taki dzień w sierpniu, a do tego wchodzicie do gry o dzisiejszy finał przecież. A dziś minimum w sejfach to 11 tysięcy, nieprzypadkowo, a w jednym z nich 1 111 000. Czekamy na kolejnego milionera. Dziś gramy na szczęśliwe jedynki. Bez was to się nie uda i tworzymy historię, a wy się do niej dokładacie. 71 nagród dalej czeka. Niebywały dzień. No a skoro tak, to ja mam też specjalną okazję. Uwaga, już teraz, nie czekając, startuje mega bonus, który może zaprowadzić was do dzisiejszego finału. Tylko na 10 minut odpalam coś takiego. Pomnożę razy 1300 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też online na www.rmf.fm. Czekajcie, właśnie dostałem info, że przed chwilą, dosłownie w trakcie tej minuty, kiedy do was mówię, 3 osoby są już bogatsze o 1000 zł. Tak, o! Po prostu. Dzisiaj naprawdę rozdajemy kasę hurtowo. Coś niewiarygodnego. Słuchajcie, bonus na 9,5 minuty razy 1300 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jak już wyślecie SMS, to sprawdzacie od razu, czy jesteście bogatsi. W taki dzień jak dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. RMF, wyślecie pod 7474.
1: Reklama. Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie

0: 99 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel, tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

111 osób zgarnia dziś dodatkową kasę. Idziemy na rekord, a wy od razu możecie sprawdzić po wejściu do gry, czy wygraliście pieniądze. Uwaga, 3 minuty zostały jeszcze mega bonusa, razy 1300 mnoże każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też o finał, gdzie 1 111 000 w jednym z sejfów.

Wakacje RMF FM. Zawsze z wami sprawdzamy sytuację na drogach. Uważajcie na Krajowej 11 w Wielkopolsce, ale też na Krajowej 32. Więcej szczegółów w Faktach RMF FM za 7 minut.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: O czym marzą bystrzaki tego lata?
3: Codziennie chcę lady.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
0: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
12: I to po raz 9.
13: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
14: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
15: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
13: Dziękujemy.
14: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
13: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
14: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
13: RMF FM to Wasz numer 1. I takie są fakty.
0: Po reklamie.
16: Tomasz Staniszewski już jest w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
17: Na miejscu.
16: Na zegarach punktualnie 11. Posłuchajmy.
18: Holender podejrzany o morderstwo we Wrocławiu, zatrzymany w Belgii, był poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Potem ważne informacje dla kierowców z Wielkopolski i Lubuskiego. Rosyjscy turyści kłopotem dla szefa zbrojeniowego koncernu Saab, a łania z plastikiem na szyi uratowana w Zakopanem. Za chwilę szczegóły tej akcji służb z happy endem. Siedmioletni Holender podejrzany o zamordowanie w kwietniu młodego wrocławianina został zatrzymany w Belgii, poinformowała przed chwilą wrocławska policja. Był poszukiwany listem gończym i, jak mówiłem, europejskim nakazem aresztowania. Od najnowszej informacji w tej sprawie fakty zaczyna wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
19: Do zabójstwa doszło w wynajmowanym apartamencie przy ulicy Jaworskiej. Po awanturze, która wywiązała się między lokatorami, 25-letni Kuba otrzymał 3 ciosy nożem w klatkę piersiową i zmarł. Aresztowana została 44-letnia Anna T. Polka usłyszała zarzut współudziału w zabójstwie, ale mężczyzna, który miał z nią popełnić przestępstwo, uciekł do Belgii, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
20: Dzięki wytężonej pracy pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji, mężczyzna ten został ustalony i zatrzymany.
19: 27-letni Wesley S. w najbliższych dniach ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Grozi mu kara dożywocia.
16: Teraz w faktach niebezpieczne polskie drogi. 3 osoby ranne w czołowym zdarzeniu samochodów osobowych na Krajowej 11 w Wielkopolskiej Pile. Ta droga do 14 może być zablokowana, ostrzegamy, trzeba korzystać z objazdów. Z kolei jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 32 w Lubuskiem, między Leśniowem Wielkim i Zieloną Górą. Koło Radomi samochód osobowy zderzył się z busem, tam również droga w tej chwili jest zablokowana. Jednym z tematów dnia szwedzkich mediów para Rosjan, która rozbiła namiot przy domku letniskowym szefa koncernu zbrojeniowego Saab. Rosyjska para Semyon Rusanow, Tatiana Milenina rozbili namiot przy domku letniskowym szefa koncernu zbrojeniowego Saab koło Jawle, Mikaela Johanssona, informuje szwedzki nadawca publiczny SPT. Para została zatrzymana przez ochronę. Johansson podkreśla: to, co robi Saab, jest bardzo ważne dla naszych sił obronnych i sił innych krajów. Moja rola jest w tym dość delikatna. Zatrzymani trafili do aresztu szwedzkiego urzędu migracyjnego. Teraz Rosjanom, którzy na wakacje przylecieli z Hiszpanii, grozi wydalenie do Rosji. Powiedziano nam, że nie jesteśmy o nic oskarżeni, zastrzega Semyon Rusanow. Twierdzi, że są jedynie turystami i obawiają się powrotu do ojczyzny z powodu swojej krytyki rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Szwedzki koncern Saab, przypominam, jest producentem m.in. wielozadaniowych samolotów bojowych Gripen, które zostaną dostarczone Ukrainie, a także zamówionych przez Polskę okrętów podwodnych typu A-26. A teraz w faktach akcja służb z happy endem. Po niemal 2 tygodniach udało się wreszcie oswobodzić łanię, która chodziła po Zakopanem z pokrywą od kosza na śmieci na szyi. Jak mówi komendant Zakopiańskiej Straży Miejskiej, to była trudna akcja, w którą zaangażowani byli niemal wszyscy strażnicy, a także Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Krynicy i lekarz weterynarii.
12: Dopiero druga próba uśpienia powiodła się. Musieliśmy cały czas uważać na tą małą łanię. Nawet powiem panu szczerze, że mała, młoda łania nie zauważyła, jak matka się tak nie tyle przewróciła, co jak gdyby przysiadła, położyła się na bok. To wystarczyło lekarzowi. Dosłownie 2-3 minuty ściągnęliśmy pokrywę z kosza. Pan nie uwierzy, plastikowa pokrywa z kosza. Nie zagrażała ta pokrywa życiu ani zdrowiu, ale utrudniała.
16: Łania z łonią poszły dalej skubać trawę, a film z tym duetem do zobaczenia na rmf24.pl.
13: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
16: Już teraz zapraszam Agnieszka Pietrzak.
17: Dzień dobry.
16: I zaczynamy od uczty dla melomanów w Lubuskiem.
17: Od dziś muzyka w raju w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Świebodzinie i Brodach, w których o 18:00 inauguracja.
21: Ta inauguracja odbędzie się w oficynie pałacowej. Niestety, powiedziałbym, malownicze miejsce, ponieważ o malowniczości przesądzają ruiny pałacu.
17: Muzyka dawna pozwalająca się wyciszyć w Lubuskiem do 23 sierpnia zaprasza Cezary Zych, dyrektor festiwalu. Dominika Gawenda i Paweł Rurak z zespołu Blue Cafe są wśród ambasadorów BNP Paribas Green Film Festiwalu trwającego w Krakowie.
22: Staram się żyć ekologicznie i staram się dbać o środowisko naturalne. Wiemy, jak bardzo ważne jest mądre korzystanie z zasobów ziemi po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom.
23: Festiwal zwróci uwagę na kulisy świata, które są wyeksponowane przez ludzi dobrej woli, mówię o reżyserach, operatorach i to, co na festiwalu zobaczymy, no to myślę, to jest bardzo mocne, ale to mocne jest bardzo potrzebne.
17: Festiwal do niedzieli, w tym roku hasłem jest powietrze.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Pięć minut po 11:00 chcieliście coś na trasę? Tak padło na ten kawałek. Co myślicie? Dajcie głośniej. Britney Spears w RMF FM. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

0: Avicii, Hey Brother, RMF FM. Taka muzyka nastraja do szalonych rzeczy, a w wakacje jak to w wakacje. Fajnie czasem przewietrzyć głowy, trochę poszaleć. No i właśnie na naszej radiowej stronie www.rmf.fm pytamy was, co możecie powiedzieć zarówno na rollercoasterze, jak i na wakacjach. I Ania z Zabrza chyba już wie. Dzień dobry, Aniu.
1: Cześć, cześć.
0: No to co powiesz na rollercoasterze i na wakacjach jednocześnie?
1: Można za szybko się kończą.
0: O, właśnie, czyli lubisz wyzwania i adrenalinę, co?
1: Oczywiście.
0: I lubisz też wracać, cytując klasyka, tam gdzie byłaś po prostu w wakacje.
1: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, mam dla ciebie bilety dla 4 osób do Energylandii, bardzo cię proszę.
1: O, bardzo dziękuję.
0: Fajnie, będziesz,
1: i to jest dzień.
0: Będziesz mogła to hasło sobie powtarzać w trakcie Coaster Day w Energylandii. Wszystkiego dobrego ci życzę, no i wspaniałej zabawy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy Anię z Zabrza, a was serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie. On jeszcze trwa oczywiście na www.rmf.fm, tam sprawdzajcie szczegóły.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: Audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
2: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Przepis na lato.
13: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
12: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
14: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
15: Ale tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
15: Super.
16: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
17: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
21: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
22: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
23: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Twoje ulubione kawałki.

na waszą prośbę. Wracamy ostatnio do tych klasyków Killing Me Softly, uwielbiamy. Tu byle do lata w RMF FM. Jak zniechęcić włamywacza? Takie pytanie z internetu. Eksperci odpowiadają, że są sposoby na zabezpieczenie domu. No jak zniechęcić? No najlepiej otwierając mu osobiście. Jeszcze proponując herbatę, kawę.

To jest niesamowite, jak sprawdza się te statystyki. Ilu z was już wygrało? No bo to jest niezwykły dzień w loterii RMF, w wakacyjnych sejfach. Dzisiaj sprzyjają wam jedynki. Pamiętajcie, w końcu mamy 11 dzień sierpnia i 111 osób zgarnie dzisiaj dodatkową kasę. Patrzę na aktualną sytuację. 58 nagród pieniężnych dalej czeka. O co w tym chodzi, jeśli dopiero się włączyliście? Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście. Od razu! To jest jedyny taki dzień w sierpniu. A do tego jeszcze gracie przecież o finał, który dziś tam 1 111 000 w jednym z 30 sejfów. 11 tysięcy, nieprzypadkowo, to jest kwota minimalna. Dziś gramy na szczęśliwe jedynki, no ale bez was to się nie uda. A skoro mamy taki dzień i za chwilę znowu ktoś wygra, bo te statystyki po prostu skaczą jak szalone, to jest najważniejszy moment tak naprawdę dziś. Właśnie w programie Byle do Lata ogłaszam coś absolutnie wyjątkowego. Super szczęśliwy numerek. Dokładam jeszcze do tego wszystkiego. Sprawdźcie już teraz, ile razy macie jedynkę w swoim numerze telefonu. Bo przez 11 minut każdy zyska 1350 losów takim bonusem, jeśli wyślecie RMF pod 7474, ale za każdą jedynkę w numerze, być może macie ich kilka, dodaję 1350 losów więcej. Czyli za jedną macie 1350, ale za trzy jedynki w numerze macie 4050 szans. 4050 szans. Jesteście jeszcze bliżej miliona. Gracie też na www.rmf.fm. Tam korzystacie z tej okazji. Ale uwaga, tylko przez 11 szczęśliwych minut. Dzisiaj nie ma przypadku, tak jak mówiłem. Za chwilę ktoś znowu wygra. A dzisiaj tych wygranych będzie 111. To ile macie jedynek w numerze telefonu? Sprawdźcie już szybko. Im więcej jedynek, tym więcej szans. To jest najlepsza okazja dnia. Powodzenia. RMF, ślecie pod 7474.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Tu nie musisz walczyć o leżak.
5: Tu możesz zapomnieć o terminach.
4: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
16: W lodówce tej nowej!
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Ta cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

0: niewiarygodne, co dzieje się dziś w loterii RMF. Ile osób już wygrało, a Adrian przed momentem zgarnął 10 tysięcy złotych. Adrian, spodziewałeś się?
1: Nie spodziewałem się, też nie wiedziałem, że takie są w ogóle kwoty do wygrania. Myślałem, że są mniejsze, więc się szokowałem, jak to zobaczyłem od razu.
0: Szybka informacja. Jeszcze przez 2 minuty macie najlepszą okazję dnia. Jeśli macie jedynkę w numerze telefonu, to za każdą jedynkę dodajemy 1350 losów w grze, czyli za 3 jedynki zgarniecie nawet 4050 szans, a cały czas wygrywacie różne kwoty, bo dziś 111 osób nagrodzimy. RMF. Ślecie pod 7474. Jeszcze tylko niecałe 2 minuty. Najlepszej okazji dnia. A za chwilę fakty o 12:00. Bądźcie bliska.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
5: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę i bango!
4: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
0: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
8: Relacje z naszych eventów.
9: Prognozę pogody.
10: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
11: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger. Producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
12: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
12: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.
0: Czas na fakty w samo południe. Łączymy się ze studiem. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy, Aniu. Posłuchajmy.
19: Nowe fakty w sprawie sporu na linii Pfizer Polska. Zapytam o nie reportera RMF FM. Uwaga kierowcy, mamy ważne informacje dla tych, którzy podróżują trasami Małopolski i Wielkopolski. Na koniec Wrocław z perspektywy Odry, która tętni życiem i przyciąga mieszkańców. Są nowe argumenty prawne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawie sporu z firmą Pfizer, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o przejęcie przez organizację Eurocontrol pieniędzy skąd tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Blokada komornicza to konsekwencja orzeczenia sądu w sprawie nieodebrania szczepionek przeciwko koronawirusowi przez Polskę. W tle jest ponad 6 miliardów złotych. Dokładnie za tydzień, 18 sierpnia, belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Na linii faktu nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, jakie nowe argumenty ma strona polska?
20: Polska agencja zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym, który dotyczy organizacji Eurocontrol. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte teraz na koncie agencji nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie 1 mld złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty cały czas są i będą nadzorowane zgodnie z planem.
19: Aleksandr Milinkiewicz, działacz białoruskiej opozycji demokratycznej i były kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi, zmarł dzisiaj rano w wieku 79 lat. Rodzina polityka podawała wcześniej, że zmagał się on z problemami zdrowotnymi. W listopadzie zeszłego roku przeszedł poważną operację. Kierowcy, ostrzegamy. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 75 w Okocimiu w Małopolsce. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym droga jest zablokowana. Nieprzejezdna jest Krajowa 25 w Wielkopolsce. W Kaliszu samochód osobowy zderzył się z busem. Policja kieruje tam ruchem. Awaria zasilania w Zakopanem. Prądu pozbawiona jest duża część lokali na Krupówkach. Turyści odbijają się od zamkniętych drzwi sklepów i restauracji. Nie działa także sygnalizacja świetlna na jednym z najważniejszych skrzyżowań w mieście. Policja kieruje tam ruchem.
8: Fakty, władza, a pieniądze.
19: Wciąż nie wiadomo, czy i kiedy rząd wróci do pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk zapowiadał, że przepisy obniżające stawki na pylonach mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli CPN wróci, to w okrojonej formie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
9: Witamy. Dzień dobry, kłaniam się.
19: To na co mogą liczyć kierowcy?
9: No, prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie. Spróbujmy więc wyliczyć. Cena za litr benzyny 95 waha się obecnie w granicach 7 zł i 40 groszy. Podatek VAT obniżony z 23 do 8% dałby kierowcom kilkadziesiąt groszy oszczędności za każdy litr. Stawka spadłaby poniżej 7 zł. Trudno obliczyć ulgę co do grosza, bo pozostaje kwestia marży stacji paliw. Poprzednio zysk dla stacji był ograniczony do 30 groszy za litr. Na razie nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na powrót do tego mechanizmu.
19: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Wraca moda na spędzanie czasu nad rzeką. Gdzie? We Wrocławiu. Odra tętni życiem i przyciąga mieszkańców. Pasjonat pływania Marcin Borkowski zabrał naszą reporterkę na pokład motorówki.
21: Mijamy właśnie Wyspę Słodową, ale nie tylko to miejsce. Tętni życiem przy Odrze.
22: No, zależy co kto lubi robić, tak? Bo w centrum mamy dużo kajakarzy i tych stateczków wycieczkowych, a jak wypłyniemy sobie za śluzę Opatowice i wypłyniemy już na taką nieregulowaną Odrę, no to tam są ci, którzy lubią dodać trochę więcej gazu i pobawić się na rzece.
21: A ty do której grupy należysz?
22: Do obu. Możemy popłynąć gdzie chcemy, kiedy chcemy, zatrzymować sobie w tych wszystkich miejscach, w których chcemy zatrzymać się, popatrzeć, albo poszaleć, także takie duże poczucie swobody.
21: Odpoczywasz na wodzie?
22: Tylko na wodzie.
19: Motorówką płynęła Martyna Czerwińska. W faktach o 13 przeniesiemy się na działkę i sprawdzimy, czy tam też można odpocząć.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: No i przyszło ochłodzenie. Faktycznie 24 stopnie na Dolnym Śląsku jutro, ale nawet 18-19 na północnym wschodzie. I tutaj przelotne deszcze. Dobra informacja jest taka, że słońce nam będzie towarzyszyło w większości miejsc w kraju. Patrzę na czwartek. Bardzo podobna sytuacja. W piątek już cieplej, do 30 na zachodzie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Fajne SMS-y pod 3322 od was. Bajka Mati, lecim na Berlin. No to na długą trasę oczywiście mam dla was sporo najlepszej muzyki, tylko musicie dać głośniej. Jeśli ty na kanapach chce się pobujać na przykład teraz, to jest idealny moment. Taki duet Camila Cabello, Shawn Mendes, Señorita. Byle do lata w RMF FM. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

0: Atomic Kitten w RMF FM. Wpadłem na jakieś nowe statystyki. Żywność drożeje wolniej. No szkoda, że równie wolno nie znika z lodówki. To by się opłacało.
1: Reklama.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: To każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone.
14: Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
22: Lato z RMF FM.

0: dajcie jakieś brawa. 92 osoby już nagrodzone w loterii RMF tylko dziś. Bo to jest niezwykły dzień. Jak już wiecie, dzisiaj sprzyjają wam jedynki. W końcu, przecież w kalendarzu 11 dzień sierpnia. No właśnie, 111 osób zgarnia dodatkową kasę. Patrzę na aktualną sytuację. 19 nagród pieniężnych wciąż czeka na was. A po wejściu do gry, czyli jeśli wysyłacie SMS o treści RMF pod 7474, od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście. To jest bardzo szybka wygrana. Jedyny taki dzień w sierpniu, a do tego wchodzicie do gry o finał. Dzisiaj 11 tysięcy to jest minimum. W jednym z sejfów 1 111 000. Same jedynki dzisiaj szczęśliwe, tak? Gramy na szczęśliwe jedynki. Bez was się nie uda, słuchajcie. Napędzamy to wszystko i tworzymy historię. Przed chwilą dosłownie...
1: Prawda? Teraz, tak?
0: Teraz, słuchajcie, ktoś trafił 5 tysięcy. 5 tysięcy złotych. Ot tak. Bardzo proszę. A przypomnę, że Adrian wygrał 10 tysięcy złotych. Na co wydasz kasę?
2: No na ten moment nie mam na jeszcze planów, nie byłem gotowy. Może jakieś wakacje, jakiś Rzym.
0: O, bardzo proszę, czyli można się wzbogacić, to jest możliwe w RMF-ie.
2: Można, potwierdzam, że można.
0: No i proszę bardzo, słuchajcie. 19 osób czeka, żeby pobić rekord, więc na 11 minut daję wam mega bonus. Razy 1011 pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jeszcze jeden bonus ode mnie, żeby zbliżyć się do tej wygranej. Wysyłacie SMS, od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście. Gracie też na www.rmf.fm. Powodzenia.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
8: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
14: Zdrowit. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów.
4: Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
21: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
22: To ja też chcę. 24,39.
23: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Lato.
26: RMF FM.

0: część mieszkańców Mazowsza wciąż nie ma prądu. To efekt wczorajszych burz. Sprawdzamy dla Was najnowsze prognozy pogodowe i wracamy z nimi o 13 w faktach za 3,5 minuty.
1: Reklama.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Pobiliśmy absolutny rekord.
5: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
6: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
7: Możliwe, bo to
3: Lato na Bogato.
4: I to nie koniec.
5: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
4: Graj dziś.
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Przepis na lato.
13: Tutaj się opalamy na basenie.
12: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
14: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
18: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
17: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
18: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
19: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
0: To już prawie 13 na zegarach RMF FM. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy.
8: Zapraszamy.
0: Czas na fakty.
8: Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zapowiada kolejne kroki prawne. Jakie? To wyjaśni reporter RMF FM. Chwilowe uspokojenie w pogodzie. Na horyzoncie upały. Czy w środku miasta też można odpocząć?
2: Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
8: Na koniec przeniesiemy się na działkę w sercu Katowic. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. To zapowiedź Bartosza Lewandowskiego, obrońcy polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski od kilkunastu miesięcy ukrywa się za granicą. W faktach witamy dziennikarza RMF FM, Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie,
10: dzień dobry.
8: Jak prawnik komentuje decyzję prokuratury?
10: Nie była dla niego zaskoczeniem. Nie było to zaskoczeniem, że wniosek został odrzucony. Prokuratura nie jest skora do tego, by burzyć swoją całą koncepcję tej sprawy, mówił mi Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Co by to oznaczało w praktyce?
20: Zarówno europejski nakaz aresztowania, jak i fakt poszukiwań listem gończym na terenie Polski również uległby w tej sytuacji uchyleniu.
10: Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego. Grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
8: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na zwężonym odcinku trasy ekspresowej S11. Do wypadku, w którym ucierpiały dwie osoby, doszło w Bugnie między Szczecinkiem i Bobolicami w Zachodniopomorskiem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Koszalina. Uważajcie. Ponad 6 tysięcy odbiorców na Mazowszu wciąż nie ma prądu. To efekt wczorajszych burz, które przeszły nad Polską. Pogodowe mapy śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czy dziś także będzie niebezpiecznie?
7: Burz nie powinniśmy się już spodziewać. Przez większą część dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Późnym popołudniem niebo się rozpogodzi w całej Polsce, ale wciąż będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 23 stopni. Ale na powrót upałów nie będziemy długo czekać, prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: W piątek na zachodzie zbliży się ta temperatura do już do około 30 stopni, ale w całym kraju zrobi się dużo cieplej. Sobota będzie upalna z temperaturą właściwie w całej Polsce, prawie w całej Polsce powyżej 30 stopni.
7: Kolejna tego lata fala upałów potrwa przynajmniej do najbliższego wtorku. Wtedy zrobi się deszczowo, niewykluczone są także intensywne burze.
8: Zmiana warty polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Hiszpanii. 35-osobowy zespół dotarł już na Półwysep Iberyjski. Tam zmienił kolegów walczących z ogniem od początku sierpnia. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych?
21: Druga zmiana modułu GFFF Poland pracuje obecnie w okolicach miejscowości Toledo w samym sercu Hiszpanii. Tam polscy strażacy zostali podzieleni na dwie grupy, Alfa i Bravo, mówi aspirant Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland.
22: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
21: Moduł, który został wysłany do Hiszpanii, pracuje przy użyciu podręcznego sprzętu bez ciężkich samochodów gaśniczych. Strażacy z Polski będą gasili pożary w Hiszpanii do końca sierpnia.
23: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
8: W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
24: Odpoczywamy tutaj. Jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą. Tramwaje. Tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby. A tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano. Bo zdarza się, że tu się prześpimy. Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
25: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
24: Tak, tak. Moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
8: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A w faktach za godzinę przeniesiemy się do Gdyni. Tam dziś próba generalna przed Paradą Morską z okazji Święta Wojska Polskiego.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć po 13, tu byle do lata. Naukowcy mówią, że jesteśmy wyjątkowi. No, trochę im to długo zajęło, przecież wiadome. Ale premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho i różne rzeczy się tam działy. Głośno mówi o tym internet. Sprawdzimy u źródła oczywiście, przecież numer do Piotrka Pręgowskiego mam. Będzie dzwonione. Bądźcie blisko.

0: premier Donald Tusk odwiedził plan zdjęciowy serialu Rancho. Głośno o tym w sieci.
1: Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydenta.
0: No właśnie, ja musiałem zadzwonić przecież do źródła, czyli do Piotrka Pręgowskiego, serialowego Pietrka, zapytać, co wy tam w ogóle robicie, Piotruś?
2: Kręcimy właśnie kolejną serię. Jesteśmy w pałacu w Jabłonnie. Koledzy akurat, ja muszę trochę ściszyć głos, bo koledzy mają akurat zdjęcia.
0: Okej.
2: Spodziewałem się waszego telefonu, bardzo się cieszę, że dzwonicie. Co wam mogę powiedzieć na ten temat?
0: No ja trochę w tej sprawie, bo z tego dnia otwartego skorzystał niejaki pan premier Donald Tusk. No i internet o tym huczy. Był u was sam premier. Jaki on jest? No opowiadaj. Dotknąłeś jego marynarki chociaż?
2: Ja się bardzo cieszę, że doszło do takiej sytuacji. W związku z tym chciałem powiedzieć, że podjąłem taką decyzję, jeżeli aktorzy z Rancha wejdą do rządu, to ja jako przedstawiciel ławeczki zobowiązuję się o 100% zwiększyć dochody w budżecie z akcyzy. No mnie akurat wtedy nie było, ale wszyscy są pod wielkim wrażeniem, co się wydarzyło, więc nie dziwię się, że internet również.
0: No podobno w rządzie ma powstać jakaś nowa partia polityczna, więc rozumiem, że tak jak mówisz, ławeczka ją utworzy. Macie już nazwę?
2: Nie, no my już mamy nazwę, przecież jest w serialu partia polityczna Polska Partia Uczciwości, więc trzymajmy się tego.
0: Nasz król Gibango. Piotrek, więcej zobaczymy na Instagramie RMF FM już niebawem. Ty też tam będziesz.
2: Czekamy na wizytę kogoś z Watykanu.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: podobno mieliśmy jakieś małe problemy techniczne. Mówiłem chwilę temu, że w niedzielę i w sobotę, czyli w cały weekend, niestety sklepy będą zamknięte, ale to nie oznacza, że nie możecie wydać tej ogromnej kasy, która jest do wygrania w RMF-ie, bo to jest niezwykły dzień w loterii. Dzisiaj sprzyjają wam jedynki. Przypominam, mamy 11 dzień sierpnia, 111 osób zgarnia dziś dodatkową kasę. Idziemy na rekord, ale bez was to się nie uda. Po tym jak zagracie, czyli wyślecie RMF pod 7474, od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście. Adrian już zgarnął 10 tysięcy, ktoś ustrzelił 5 tysięcy. Ja cały czas patrzę, jak te słupki rosną. No i właśnie, 19 wygranych jeszcze zostało. Wciąż czeka na zwycięzców. Minimum w sejfach dzisiaj 11 tysięcy nieprzypadkowo, a w jednym z sejfów 1 111 000, więc kasa się po prostu sypie. A my to bardzo lubimy. Słuchajcie, daję wam kolejny bonus. 10 minut sobie ustawmy. Włączam zegar i macie mega opcję, żeby wejść do gry już teraz. 19 nagród pieniężnych czeka, więc być może za chwilę się okaże, jak wyślecie SMS, że to wy wygraliście. Razy 1100 może być? 1100 szans? Bardzo proszę. Razy tyle mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jeśli jesteście w pracy, szef nie patrzy, to możecie zagrać też na stronie www.rmf.fm. Trzymam kciuki, bo w taki dzień jak dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. RMF, ślecie pod 7474. RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już jutro o 18:00 w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
3: Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Tego lata o poranku w RMF FM.
7: Skowron, Olbratowski,
2: Tomkowicz. Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
8: Ja jestem jedna.
2: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, Szkoda Lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: RMF FM na wakacjach.
13: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
14: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
13: Czekamy na was na www.rmf.fm.
2: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15:00 w RMF FM.
15: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: Premier Donald Tusk poinformował o kolejnych zmianach w rządzie. Mamy szczegóły, oczywiście wracamy z nimi w faktach o 14, już za 3 minuty.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
6: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
7: 300 000, bo to lato na bogato.
8: Teraz ty.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwart lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
11: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
11: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
18: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
20: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.
0: To już prawie 14 na zegarach RMF FM. Anna Wachowska znowu z nami. Witamy, Aniu.
22: Na łączach melduje się.
0: Posłuchajmy. Fakty o 14.
22: Premier zabiera głos w sprawie afery powodziowej. Jego wypowiedź przytoczy reporter RMF FM. Jeśli jesteście w drodze, noga z gazu. Cztery samochody zderzyły się na trasie S3 w Zachodniopomorskim. Są też problemy na S8 na Mazowszu. Będzie również Gdynia. Tam ostatnie przygotowania do próby generalnej przed paradą morską. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, zapowiedział premier przed posiedzeniem rządu. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do afery powodziowej. Chodzi o rzekome nadużycia związane ze wsparciem poszkodowanych w wyniku powodzi sprzed 2 lat. Jak informowała Wirtualna Polska, 4,5 miliona złotych miało trafić głównie do rodziny i znajomych Anny Konieczyńskiej, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM, wsłuchał się w wypowiedź premiera. Witamy.
0: Zgadza się.
22: Jak szef rządu tłumaczył fakt nadużyć?
23: Z wypowiedzi premiera wynika, że nie był zaskoczony informacją o nadużyciach. Donald Tusk twierdzi, że przy takiej skali pomocy było to możliwe.
24: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
23: Jednocześnie Tusk o związku wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicją Obywatelską mówił tak, tu cytat, sformułowania, że to polityk czy działaczka polityczna są delikatnie mówiąc przesadzone.
22: Premier poinformował też o zmianach w rządzie. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań. Nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Ostrzegamy zmotoryzowanych na Mazowszu. zablokowana jest trasa S8 koło Warszawy. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki na jezdni w stronę Katowic zderzyły się dwie ciężarówki. Utrudnienia również na trasie S3 między węzłami Kliniska i Rząśnica w Zachodniopomorskiem. Po zderzeniu czterech samochodów osobowych w Kliniskach Wielkich zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Szczecina. Uważajcie. Ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych będzie można dziś zobaczyć na Zatoce Gdańskiej. O 15.30 w Gdyni ma ruszyć próba generalna przed sobotnią paradą morską z okazji Święta Wojska Polskiego. Już trwają do niej przygotowania. Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, jak będzie wyglądała dzisiejsza próba i gdzie najlepiej ją oglądać?
1: Będą fregaty, korwety, niszczyciele min, ale też okręty hydrograficzne i ratownicze. W próbie wezmą udział również marynarze z Estonii, Litwy i Szwecji. Pierwszych jednostek można wypatrywać już po godzinie 14, a o 16 ORP Kaszub jako pierwszy z szyku minie wejście do portu na wysokości Akwarium Gdyńskiego. ORP Kościuszko z kolei ze względu na swoje zanurzenie nie wpłynie do portu, oddali się przed samym wejściem i będzie widoczny na zatoce. Najlepszy widok będzie z Mola Południowego i szczególnie z okolic Akwarium, ale cały szyk będzie można obserwować też z gdyńskiej plaży miejskiej, a wcześniej również z Mola w Orłowie. Warto więc patrzeć w stronę Zatoki już od wczesnego popołudnia.
2: Fakty i ekologia.
22: Nad Wartą w Poznaniu ekologia jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki. Trwa tam akcja, która ma pokazać mieszkańcom, że można połączyć aktywny wypoczynek z dbaniem o wspólne dobro, jakim jest rzeka.
3: Będziemy edukować poprzez gry, poprzez zabawy, poprzez różne quizy informacyjne, edukacyjne, czyli można powiedzieć, że poprzez zabawy. Nie będziemy przepytywać tak konkretnie mieszkańców jak w szkole, ale będziemy chcieli poprzez takie działania właśnie delikatne, edukacyjne zabawić się z nimi i sprawdzić tą wiedzę mieszkańców.
6: Poznaniacy mają jeszcze problem z utrzymaniem porządku nad Wartą?
3: Niestety zdarza się jeszcze ten problem. Selektywna zbiórka tutaj na obszarze Wartostrady jest, można powiedzieć, dość problematyczna dla mieszkańców. Zdarzają się duże błędy, są nie do odpowiednich pojemników wrzucane odpady.
22: Zapowiadała Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Rozmawiał z nią dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. W faktach za godzinę przeniesiemy się na kulinarną mapę Polski. Słyszymy się o 15.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Po 14 w programie Wylę do lata w RMF FM. Tak sobie pomyślałem, napiszcie mi, co u was w ogóle. W sensie, czy jesteście w pracy, czy jesteście na urlopie, czy bujacie się na hamaku, czy jednak chcielibyście już powiedzieć szefowi, żeby się bujał. 3322 to jest SMS do mnie. Cały czas tu jestem. 12,2 miliony numer do RMF-u. Można dzwonić, opowiadać. Będzie fajnie. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Każde zna-

zaćmienie słońca i noc Perseidów w jednym. No takie rzeczy nie zdarzają się zbyt często. Zadzwonię zaraz do Karola Wójcickiego, który prowadzi profil Z głową w gwiazdach, żeby zapytać, jak się do tego wszystkiego przygotować. Także bądźcie blisko programu Byle do lata w RMF FM.

0: Jutro zaćmienie słońca i noc Perseidów. Dwie imprezy w jednej, czegoś takiego jeszcze nie było. Rozmawiałem z Karolem Wójcickim, który prowadzi profil Z głową w gwiazdach, i pytałem, jak się w ogóle do tego przygotować.
1: Obserwacje słońca potrafią być niebezpieczne dla ludzkiego wzroku. Jeśli spoglądamy na słońce bez żadnych zabezpieczeń, do dna oka ładujemy sobie ogromną ilość promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, co może skutkować nie tylko uszkodzeniem, ale też utratą wzroku. Dlatego stosujemy wtedy niezwykłe czarne, przeciwsłoneczne okulary, ale przede wszystkim takie okulary specjalne do obserwacji zaćmienia słońca, które można kupić w sklepach astronomicznych za dosłownie około 10 zł. A jeśli chodzi o najlepsze miejsca do obserwacji, to samo zaćmienie będzie widoczne z całej Polski. Słońce zostanie zasłonięte w około 85% na południowo-zachodniej części naszego kraju, a w 65% na Podkarpaciu. I obserwacje warto prowadzić do twardego terenu, z łąki, z jakiegoś pola, dlatego że zaćmienie wystąpi o zachodzie słońca, gdy ono będzie się chowało już za horyzontem, więc musimy mieć widok naprawdę na linię horyzontu możliwie jak najlepszy.
0: Nad jeziorem też są piękne miejsca, zresztą kierunek Wioska Żeglarska Mikołajki, a i takie okulary też będziemy dla Was jutro mieli.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Szerzej to z RMF FM. Spotykamy się już jutro o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z Wami.
2: Reklama.
4: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
4: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne po polskie.
4: Słuchaj w RMF FM.
6: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
0: Zawsze z Wami.
9: Mamy dla Was gorące newsy.
10: Relacje z naszych eventów.
11: Prognozę pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
13: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger. Producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Twoje elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
4: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wakacje są jak roller coaster.
9: To była niezła jazda.
10: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
11: Adrenalina, tego mi było trzeba.
8: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
14: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: oficjalnie mogę to powiedzieć.
1: 111 osób odebrało kasę. Ustanowiliśmy rekord. Tak jest. Dzisiaj bawiliśmy się jedynkami, bo jest 11 sierpnia. I właśnie otrzymałem informację, że 111 osób wzbogaciło się o bardzo duże pieniądze, nawet 10 tysięcy. Adrian, ty wygrałeś tyle, nie spodziewałeś się, mówiłeś na antenie.
2: Nie spodziewałem się, też nie wiedziałem, że takie są w ogóle kwoty do wygrania.
0: To jest niezwykły dzień w loterii, to jest niezwykły dzień w wakacyjnych sejfach. Słuchajcie, ale przed nami jeszcze finał przecież. 30 sejfów, w jednym z nich 1 111 000 minimum w sejfach, 11 tysięcy. No i właśnie, w tej drodze do tego finału jeszcze coś wyjątkowego dla was. Przez 8 minut pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jakbyście pomyśleli o tym milionie, no z dość sporą górką, 1 111 000, pierwsze co wam przychodzi do głowy, na co wydacie pieniądze, to spłaca raty kredytu, to kupuje wam nowy samochód, o którym marzycie, to opłaca studia waszych dzieci na przykład, albo remontuje wam cały dom. Mało tego, możecie sobie kupić mieszkanie przecież. 1 111 000 czeka. Pomyślcie, na co chcielibyście wydać taką kasę? A na pewno pomysły się znajdą i dajcie sobie szansę. 8 minut. Ani sekundy dłużej. Tyle potrwa bonus. Razy 1211 pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Powodzenia.

audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Często w trakcie wakacji dzieją się takie niezaplanowane rzeczy i w sumie te historie są najfajniejsze, bo mamy potem co wspominać. A na naszej radiowej stronie www.rmf.fm trwa konkurs wakacyjny SOS i wy piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda wam się na wakacjach i sprawi, że ten czas będzie jeszcze fajniejszy. Kacper coś o tym wie. Cześć Kacprze.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ty, jak patrzę, wybrałeś zegarek sportowy Garmin Vivo Active z wyświetlaczem 1,2 cala. Dlaczego akurat ten?
1: Wybrałem, bo bardzo lubię uprawiać sport i chodzić po górach i właśnie napisałem tam w konkursie, że lubię też takie zwarywane wyzwania. Na przykład w tamtym roku w wakacje jechałem autostopem aż 3000 km z Bangkoku do Singapuru aż. I też spałem. Nie chciałem wydawać za dużo pieniędzy, bo jednak jestem młody i wybrałem taką podróż, że będę spał w namiocie po drodze i zdarzało mi się tak, że spałem też w różnych dzikich miejscach niestandardowych, okay. Na przykład na parkingach, na plażach dzikich.
0: Czyli przygoda. No i...
1: tak, tak.
0: Przygoda. Napisałeś też tutaj, że zegarek pomógłby ci w monitorowaniu stanu zdrowia. No rzeczywiście w tak ekstremalnych warunkach by się przydał. Ja mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Będziesz mógł sobie kupić, no właśnie, albo ten zegarek, albo wybrać inny sprzęt. Słuchaj, baw się i wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Kacper już wygrał, czas na was. Sprawdzajcie szczegóły już teraz na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Patrz, Barbara, jakie piękne góry.
6: No może i piękne, tylko zasłonięte przez deszczowe chmury.
5: A ja sprawdziłem w tablecie i jutro się przetrze.
6: Super, ale ty czekaj, Marian. W jakim tablecie?
5: Oj, w tablecie z Media Expert. Tuż przed wyjazdem kupiłem. Fajny, co?
6: No fajny, ale czemu mi nic nie powiedziałeś?
5: Niespodzianka.
6: Dobra, puść jakiś film.
5: O, nawet mam taki, proszę.
6: Tylko czekaj, Marian, nie horror. Jesteśmy sami i w górach.
5: Przecież ja cię obronię, Barbara. Zobacz, jakiego mam bicka.
6: Że biceps?
5: No biceps.
6: Dobra, wiesz co? Kochanie, włącz lepiej jakąś komedię romantyczną, co? I weź ten kocyk mi podaj.
5: A już się robi, królowo. Tylko tablecik odłożę.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
12: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
11: Widzimy się pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest
18: silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
19: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
21: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
25: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

0: S6 w zachodniopomorskim. Od tego zaczniemy fakty w RMF FM. Sporo informacji dla kierowców będzie. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Pobiliśmy absolutny rekord.
5: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
6: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
7: Możliwe, bo to
3: lato na bogato.
4: I to nie koniec.
8: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
9: Graj dziś.
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram, tylko 7,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram, 7,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: 18,47,12.
14: Co liczysz? Liczę na szczęście w lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Poblista notowanie.
18: Ty wybierasz przeboje lata.
0: Tu Dawid Podsiadło.
19: Hi, I'm Zara Larsson.
18: Już dziś po 19 w RMF FM.
17: Zaprasza Darek Maciborek.
20: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
21: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
22: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
23: Ale tato, tylko nie samochodem.
24: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
23: Super.
24: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
25: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
26: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
1: Po reklamie.
0: Sporo informacji dla kierowców w tych faktach RMF FM. Na zegarach punktualnie 15 w studiu Anna Wachowska. Witamy.
27: Jestem, zapraszamy. 4 osoby ranne w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Wielokilometrowy korek na S8 na Mazowszu. Na początek informacje z dróg. Rusza śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Trwa nasza podróż po kulinarnej mapie Polski z akcją RMF FM. Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Kujawsko-Pomorskiem. Cztery osoby poszkodowane w wypadku na S6 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Karczewa pomiędzy węzłami Wicimice i Płoty dachował samochód osobowy. Uważajcie w tym miejscu. Na jezdni w kierunku Szczecina służby blokują jeden pas. 8 kilometrów ma korek na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki, przypominamy, zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic. Jest śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożone w postępowaniu dotyczącym dwóch wież. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaka jest jego podstawa?
28: Chodzi o publikację materiałów z postępowania bez zgody organu, który je prowadzi, czyli o artykuł 241 Kodeksu Karnego. Ten czyn jest zagrożony karą 2 lat więzienia. Nagrania zeznań Kaczyńskiego pojawiły się w internecie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Prokuratura zaznacza, że dostęp do tych materiałów poza śledczymi miała tylko jedna osoba, adwokat Roman Giertych. Był pouczony o odpowiedzialności karnej za upublicznienie tych materiałów. Giertych zaprzecza, że stoi za opublikowaniem nagrań i wskazuje na prokuraturę jako źródło wycieku. Ja przypomnę, śledztwo w sprawie dwóch wież, w którym przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, dotyczyło podejrzeń nieprawidłowości przy planach budowy biurowców w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. To śledztwo zostało z końcem czerwca umorzone. We'll be right back.
27: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzega podróżnych przed utrudnieniami w ruchu lotniczym na Sycylii. Powód to kolejny dzień aktywności wulkanicznej Etny. Dziś co najmniej do 19 na lotnisku w Katanii nie wyląduje żaden samolot. Odloty są ograniczone tylko do jednego pasa. Podróżni przed udaniem się na lotnisko powinni na bieżąco sprawdzać status swojego lotu. Tegoroczne lato nie daje Europejczykom wiele odpoczynku od nieznośnego skwaru. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy w historii pomiarów, czyli od niemal 200 lat. Ale susza sprzyja też archeologicznym odkryciom. Drastycznie opadający poziom wody w rzekach i jeziorach odsłania skarby z przeszłości. Na linii studio RMF FM w Londynie i nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co ostatnio odnaleziono?
2: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu piątej już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
3: O tym jutro w RMF FM.
27: Nasz żółto-niebieski konwój ruszy w kolejną kulinarną podróż w ramach akcji Pyszne bo Polskie. Tym razem po województwie kujawsko-pomorskim i tam będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Witamy Magdo. To czym tym razem będziecie nas kusić?
4: Jutro zaczynamy od śniadania na słodko. W Tucholi odwiedzimy pracownię artystyczną Domowe Słodkości. Podglądaliśmy ich media społecznościowe i są prowadzone z takim sercem, z taką pasją, że bardzo chcemy poznać właścicielki i oczywiście spróbować tych pyszności. Potem ruszamy do Tlenia, w sam środek Borów Tucholskich. W przystanku Tleń poszukamy lokalnych smaków i sprawdzimy, jak smakuje kuchnia inspirowana tym, co rośnie, co pływa i dojrzewa właśnie w tamtej części Polski. A na wielki finał nie będzie białych obrusów. Okoniny nadjeziorne i bar u Stacha. Rodzinne miejsce, dym z grilla, proste jedzenie i podobno kolejki tak długie, że to jest najlepszy wyznacznik jakości i smaku.
27: Nie możemy się doczekać tych pyszności. A z nowymi faktami wracamy o 16:00, będzie o pożegnaniu z bocianami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sporo słońca, co nas bardzo cieszy, i temperatury w dół, czyli upałów nie będzie przez najbliższe dwa dni, bo od piątku znowu
5: obiecaj.
0: Podskoczą. To nie mogę. No
5: na
0: nie,
5: mały palec,
0: nie,
5: obiecaj, że nie proszę mogę, cię, że nie będzie już upałów, proszę cię.
0: Do piątku? No. Nie będzie.
5: Okej, trzymamy za słowo.
0: 24 max na Dolnym Śląsku jutro. Deszcze przelotne, jeśli już, to na północnym wschodzie. W ogóle, co jest fantastyczne, napisał do nas słuchacz w SMS-ie pod 3322, że jedzie z Chorwacji i ma dla nas magnes i podrzuci, jak będzie w Polsce.
5: A to fajnie, to prosimy w takim razie.
0: No, ty masz lodówkę zabudowaną, to ja poproszę.
5: Ale tu w radiu mamy taką niezabudowaną.
0: To poprosimy.
5: Nie jeden magnes.

0: Szczotka. Za nami w RMF FM i 14 minut po 15 na zegarze. Tymczasem ja przechodziłam przed chwilą radiowym korytarzem. No i proszę bardzo, kogo spotkałam? Już się tutaj kręci Krzysiek Skiba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Szykujcie się na prawdziwie tutaj naukową, słuchajcie, eskapadę myśli.
0: A no tak, bo jeszcze przed 16 nasz wakacyjny ekspert wróci ze swoim felietonem, czyli wszystko, czego nie wiedzieliście albo baliście się zapytać na temat lata i wakacji. To wszystko jeszcze dziś, już niebawem. A ja mówię dzień dobry. Ola Filipek z wami. Cześć, zapraszam.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: My jesteśmy na tak, jeśli chodzi o nasze wakacyjne sejfy w RMF FM. Jesteśmy na tak, jeśli chodzi o rozdawanie wielkich pieniędzy słuchaczom RMF FM. Dziś, no przypominam, w każdym z sejfów czeka na Was co najmniej 11 tysięcy złotych. Mniejszej kwoty w sejfach nie ma, co oznacza, że ktoś, kto wejdzie do finału, kto odbierze w tym finale telefon i wybierze sejf, ten już ma co najmniej 11 tysięcy w kieszeni, a może być więcej, no bo może trafi na 25 tysięcy, albo 33 tysiące, albo 44 tysiące, a może okrągły milion złotych. Za to wszyscy trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za to, żebyście do tego finału weszli. Dlatego teraz uwaga, uwaga, ja będę mnożyć wasze szanse. Razy 1001. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474 od teraz w ciągu najbliższych 10 minut. Ale jeśli chcecie się troszkę pobawić, to możecie te szanse jeszcze pomnożyć. Uwaga, uwaga. Czas na bonus. Zagadkę. To jest coś, co bardzo lubicie. Od teraz, tak jak wspomniałam, każdy, kto wyśle RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut, dostanie 1001 szans. Ale jeśli poprawnie odgadniecie hasło i wyślecie je pod 7474, to na wasze konto wleci 2002 szanse w losowaniu. Uwaga, podaję zagadkę. Ma 5 liter, zaczyna się na R, kończy na A. W cukierni znajdziecie ją z kremem, ale na plaży w zestawie z maską stworzy zestaw do snorklingu. Co to jest? Zaczyna się na R, kończy na A. W cukierni znajdziecie ją z kremem, a na plaży w zestawie z maską stworzy zestaw do snorklingu. 5 liter. Jeśli wiecie, co to za hasło, no to jeśli wyślecie je pod 7474, możecie dostać aż 2002 szanse. Powodzenia!
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już jutro po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
18: Po reklamie.
19: RMF

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Wakacje to magiczne słowo, które oczywiście podnosi poziom adrenaliny w naszym organizmie, ale zwykle też przy okazji obniża poziom naszego portfela. Samo słowo wakacje pochodzi od łacińskiego słowa vacatio, które oznacza tyle co uwolnienie. Słowo to więc sugeruje, że w pracy jesteśmy przywiązani i dopiero wakacje nas od roboty uwalniają. W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka. Wakacje to inaczej tłumacząc dłuższa przerwa. Na przykład w życiorysie. Są też przerwy w nazwisku. No, miał taką przerwę poeta Tadeusz Przerwa Tetmajer. Przerwy zwykle bywają krótkie, na przykład przerwa śniadaniowa czy przerwa w odbywaniu kary. No, ta ostatnia przerwa zawsze jest za krótka. Wakacje to dla uczniów i studentów o dwumiesięczna przerwa i okazja do nauczenia się wreszcie czegoś pożytecznego, czego ani w szkole, ani na studiach no, nie sposób zdobyć. Dla pracujących z kolei wakacje to zwykle krótszy dystans, czyli 2 tygodnie urlopu. Wakacje powinny kojarzyć się z wypoczynkiem, no, ale bywa, że są męczarnią. Psycholodzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach nie potrafimy wypoczywać, bo ciągle myślami jesteśmy w pracy, a niektórzy to nawet na giełdzie kryptowalut, gdzie zainwestowali swoje oszczędności, które no akurat tak się zdarzyło, poszły sobie na spacer. Wakacje mają swoje dobre strony, na przykład wakacyjną miłość, która aczkolwiek burzliwa, a nawet fantastyczna, może skończyć się niestety wizytą u lekarza specjalisty. Wówczas mówimy, że z Tajlandii przywieźliśmy sobie pamiątkę z wakacji. Wakacje mają różne oblicza. Przedsiębiorcy uwielbiają wakacje podatkowe, a modelki z Warszawy wakacje w Dubaju. Przestępca, który trafił do więzienia i polityk, który nie dostaje się do Sejmu, mają tak zwane przymusowe wakacje. Zdaniem badaczy coraz więcej osób po wypiciu napojów wyskokowych czy zażyciu dopalaczy robi sobie wakacje z własnym rozumem i rzeczywistością. I takiej formy wakacji absolutnie nie polecamy.

Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
4: Naszego lasa?
5: Tak.
4: Zupełnie?
5: Zupełnie. Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
3: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
12: Trafiłaś 1 300 000 zł!
11: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
13: Teraz ty.
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Anna Wachowska.
19: Problemy polskich turystów na Sycylii z powodu aktywności wulkanicznej Etny mają trudności w opuszczeniu wyspy. Co powinni zrobić? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Uważajcie na drogach. Są utrudnienia w Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Czyżby poczuły jesień? Bociany odlatują już do ciepłych krajów. Około 200 Polaków utknęło na Sycylii. Mają oni problem z powrotem do kraju przez utrudnienia na wyspie po erupcji Etny. Przez chmurę pyłu wulkanicznego na lotnisku w Katanii część lotów została odwołana, a część zmieniona. Z tymi informacjami w Faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
20: Dzień dobry,
19: witam. Michale. Co mają zrobić pasażerowie, którzy są na Sycylii albo tam się właśnie wybierają?
20: Powinni jak najszybciej skontaktować się z przewoźnikiem, a więc linią lotniczą albo biurem podróży, które zorganizowało wyjazd.
21: To on ma prawny obowiązek zaopiekowania się swoimi pasażerami. Nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli, sprawdza, czy nie ma sytuacji zagrożenia życia, czy nie ma problemów zdrowotnych. Tam, gdzie może, to oczywiście wspiera w kontakcie z tym przewoźnikiem.
20: Podpowiada rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Najlepiej też na bieżąco śledzić status swojego lotu w aplikacji przewoźnika albo na jego stronie internetowej. Rzecznik apeluje też do wszystkich Polaków, którzy są za granicą, by rejestrowali się w systemie Odyseusz. To bardzo pomaga służbom konsularnym w udzielaniu pomocy w takich sytuacjach, jak choćby ta teraz na lotnisku w Katanii.
19: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 15 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu miejscowości Rożental, chodzi o trasę Ostruda-Lubawa, dachował samochód osobowy i tam wprowadzono ruch wahadłowy. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 21 w Pomorskiem. Do kolizji doszło na wysokości Ustki. I tam jeszcze przez godzinę jedziecie wahadłowo. Do 224 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię. Ekipy ratunkowe walczą z czasem. Pod gruzami zawalonych budynków wciąż mogą być żywi ludzie. Serce naprawdę pęka z żalu nad tymi biednymi ludźmi. Oczywiście, dobra materialne są ważne, ale nie liczą się tak bardzo jak zdrowie czy życie ludzi, mówi mieszkaniec Cali, trzeciego co do wielkości miasta Kolumbii, które najbardziej ucierpiało w wyniku kataklizmu. Trzęsienie ziemi, przypomnę, miało magnitudę 7,4. Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego, został wybrany przez parlament w Budapeszcie na urząd prezydenta Węgier. Zastąpi na stanowisku odsuniętego od władzy Tomasza Szujoka. Wybór nowego szefa państwa zbojkotowała największa partia opozycyjna Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana.
4: Fakty zwykłe i niezwykłe.
19: Północna i zachodnia Polska, to tam będą panować najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia słońca. To spektakularne zjawisko będzie można podziwiać na niebie już jutro wieczorem. Księżyc całkowicie zasłoni tarczę słońca w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię. My będziemy mogli obserwować zaćmienie częściowe. Przy tej okazji specjaliści przestrzegają.
12: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
19: Apelowała okulistka dr Wioletta Tomczyk-Dorożyńska. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalistyczne certyfikowane okulary, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. Początek częściowego zaćmienia słońca w Polsce jutro pomiędzy 19.10 a 19.20. To już ten czas. Bociany odlatują do ciepłych krajów.
13: Wędrówka jesienna, no ona jest trochę bardziej rozwleczona w czasie. Mogą sobie pozwolić na to, żeby przysiąść, pożerować, poczekać na lepsze warunki pogodowe. Nie muszą się aż tak bardzo spieszyć. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że każdy kolejny tydzień oznacza dla nich niepewne warunki termiczne, bo w przypadku bocianów tutaj kluczowe są kominy termalne, czyli nagrzewające się ciepłe powietrze, a tych kominów będzie ubywać z każdym kolejnym dniem.
19: Podkreślał Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. U nas na razie odpoczywamy od upałów, ale tylko chwilowo. W sobotę znów będzie gorąco.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Jutro na termometrach spodziewamy się jeszcze odrobinkę niższej temperatury niż dziś, bo maksymalnie 24 stopnie z tego co widzę, tyle pojawi się na termometrach na południu i na zachodzie kraju. W centrum 22 stopnie, na północy nieco chłodniej, bo 19 i tutaj na Suwalszczyźnie i w okolicach Białegostoku również możliwe przelotne opady deszczu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Na zegarze już 5 minut po godzinie 16. Tutaj RMF FM na wakacjach, gdziekolwiek jesteście, zabierzcie nas ze sobą do walizki, bo też byśmy chcieli razem z wami odpocząć. A kto w pracy, niech da głośniej, no bo gramy taką muzykę, że chill out robi się sam.

0: się nostalgicznie zrobiło i romantycznie zarazem w RMF FM. 17 minut po 16 na zegarze. Ja przeglądam, co dzieje się w świecie. Trafiłam na ciekawy artykuł. Podobno naukowcy twierdzą, że mamy jeszcze jeden zmysł, o którym mało kto słyszał. No jak to? Szósty zmysł. No to pewnie chodzi o intuicję. Powinni naukowcy następnym razem zapytać koleżanek z biurka obok. One będą wiedzieć, o co chodzi.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Kolego Pikachu!
1: Nie!
2: Ho? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Z RMF FM najlepiej.

Milion 111 tysięcy złotych i na taką kwotę dziś liczymy, chcemy powitać nowego milionera wśród słuchaczy RMF FM. A żeby przybliżyć was do takiej wygranej, mam dla was coś, co bardzo lubicie. Szczęśliwe numerki. Od teraz. Każde hasło RMF wysłane pod 7474, ale tylko przez 11 minut. Pomnożę. Razy 1111. Chyba że macie w swoim numerze telefonu piątkę i ósemkę. Te dwa numerki są dziś szczęśliwe. Są szczęśliwe przez te 11 minut. Piątka i ósemka. One nie muszą stać obok siebie, nie muszą być w tej samej kolejności. Ważne, żeby i piątka, i ósemka były w waszym numerze telefonu. Jeśli tak jest, to wysyłając hasło RMF pod 7474 zyskujecie 2222 losy. 10 minut i 42 sekundy do końca tego bonusa. I on ruszył też na www.rmf.fm, więc wejdźcie, grajcie i łapcie swoje szczęście. Czeka ponad milion złotych i co najmniej 11 tysięcy w każdym z sejfów. RMF 7474.

0: Kongs w RMF FM Galaxy. Na zegarze 17 minut do godziny 17. Minęłam przed chwilą koło studia naszego radiowego Anię Wachowską z Faktów. Powiedziała, że punktualnie o 17 zabierze nas na RODOS, ale takie polskie RODOS, więc szykujcie okulary, kapelusze. No i co, punktualnie o 17 będziemy sobie odpoczywać na działeczce.
1: Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicieś wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już jutro po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
10: Po reklamie.
9: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem Wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
7: RMF FM na dzień dobry.
6: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
15: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
16: To są cienkie placki przełożone kremem.
17: Pyszne, bo polskie.
18: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
19: I odwiedzimy regionalnych producentów.
20: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
21: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
22: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
23: Ruszamy już jutro, po 7:00 w faktach RMF FM.
24: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Zbliża się godzina 17, czyli jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
2: Anna Konieczyńska z Koalicji Obywatelskiej traci stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kolejna odsłona afery powodziowej na Dolnym Śląsku na początek faktów. W unijnej kasie nie ma pieniędzy na wsparcie rolników, którzy stracili plony przez suszę. Wyjaśnimy, co to oznacza dla producentów z Polski. A na koniec lato na działce. Anna Konieczyńska odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, poinformował Dolnośląski Urząd Marszałkowski. To następstwo ujawnionych przez media nieprawidłowości przy rozdziale pieniędzy dla powodzian z Jeleniej Góry. Jak podała Wirtualna Polska, chodzi o 4,5 miliona złotych, które zamiast do rzeczywiście poszkodowanych trafiły do podmiotów powiązanych z polityk Koalicji Obywatelskiej, zawieszonej wczoraj w prawach członka partii. Sprawą nieprawidłowości przy podziale pieniędzy dla powodzian, przypominamy, zajmuje się już Jeleniogórska prokuratura, a także CBA. Kontrolę wydatkowania środków prowadzi też Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach. W brukselskiej kasie nie ma pieniędzy na pokrycie strat, które ponieśli unijni rolnicy w związku z suszą. Takie informacje przekazała dziennikarce RMF FM w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ta sytuacja oznacza dla polskich rolników?
3: To oznacza, że polscy rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowania z Brukseli za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma na to pieniędzy w unijnym budżecie. Są natomiast instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomóc łagodzić skutki suszy, na przykład poprzez inwestycje w nawodnienia czy wsparcie ubezpieczeń. Polska jest wśród krajów, które chcą, by unijna pomoc kryzysowa była uruchamiana szybciej i także w przypadku suszy. Dopytywałam w komisji również o rekompensaty strat po przymrozkach. Dowiedziałam się, że polski wniosek o pieniądze z rezerwy kryzysowej zostanie rozpatrzony jesienią.
2: Są zarzuty dla sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie. Paweł B. odpowie za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna dwa dni temu został zatrzymany na drodze pod Gryfinem. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Podejrzany dron zakłócił w nocy działanie lotniska w Hanowerze, podały niemieckie służby. Jeden samolot transportowy musiał zostać przekierowany, a kilka planowanych startów i lądowań przesunięto. Na razie nie stwierdzono, czy sprawa jest powiązana z niedawnym incydentem na lotnisku w Lipsku. Tam, przypominamy, na płycie lotniska znaleziono drona z detonatorem, a obok niego materiały wybuchowe.
1: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: To nasza enklawa spokoju. Tak mówią działkowicze o swoich ogródkach. Przekonują, że latem w środku miasta można odpocząć, choć oczywiście jest też trochę pracy.
4: Jak pani płynie czas latem?
5: Super płynie. Mam wodę, mam co plewić, mamy owoce.
4: Jest co robić zawsze na działce?
5: Jest co robić, no.
4: A odpoczywa pani tu?
5: Też.
4: Ale więcej roboty czy odpoczynku?
5: Ja wiem, tak po środku.
4: Upał też łatwiej znieść tutaj?
5: No na pewno. To jest, widzi pani, o wiaterek, a w mieście nie da się tego znieść.
4: Ale właściwie to jesteśmy w mieście, chociaż jak się tu wchodzi...
5: Ale są drzewa. Ja pamiętam, jak ja kupiłam tą działkę, to się śmiałam, że 2 drzewa więcej i inaczej się już funkcjonuje.
2: Działkowiczów w Katowicach odwiedziła nasza reporterka Anna Kropaczek, a my z nowymi faktami pojawimy się w eterze o 18.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pogoda będzie sprzyjać w tym tygodniu działkowaniu, takiemu aktywnemu zdecydowanie. Jutro na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie i w zachodniopomorskim przez 22 stopnie w centrum kraju do nawet 24 na zachodzie. Czwartek z kolei nawet nieco cieplejszy, bo na zachodzie temperatura skoczy do nawet 27 stopni. Jutro możliwe deszczowe chmury, ale w czwartek nie. Zresztą nawet jak się deszczowa chmura wydarzy, to my ją po prostu rozgonimy tutaj RMF FM na wakacjach razem z wami. I Ola Filipek. Cześć ponownie.

Britney Spears w RMF FM i 14 minut po 17 na zegarze. Właśnie wyczytałam, że podobno ludzkość głupieje, taki nagłówek wynalazłam. Podobno w testach IQ mamy niższe wyniki niż kiedyś. No błagam was, no są wakacje po prostu, no wzięliśmy sobie chwilowe urlop od mądrości, no. Czy wakacje nie są odrobienia głupot? No powiedzcie mi, jak inaczej odpocząć?

0: Oskar Cenz z RMF FM. A u nas lato na bogato. Lada moment wylosujemy numer do kogoś z Was. Lada moment ktoś z Was w wielkim finale wybierze jeden z sejfów. No i mam nadzieję, że będzie miał nosa, bo w jednym czeka dziś 1 111 000 złotych. Ważna informacja, może zachęcająca do tego, żeby sobie dać szansę jeszcze przed losowaniem, jest taka, że w każdym z sejfów czeka co najmniej 11 000 złotych. Mniejszej kwoty nie ma w żadnym z nich. To znaczy, że dziś naprawdę ten wtorek dla kogoś skończy się na bogato. RMF pod 7474, tak wchodzicie do gry, a lada moment powiem, ile czasu zostało nam do losowania. Tego czasu jest coraz mniej, więc bardzo proszę, żebyście już teraz wzięli do ręki telefon i przygotowali się na wykorzystanie tej ostatniej szansy przed losowaniem. Uwaga, uwaga, od teraz aż do losowania każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnoży razy 1013, a do losowania zostało już tylko 9 minut. RMF 7474.
1: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wakacje są jak roller coaster.
1: To była niezła jazda.
2: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
3: Adrenalina, tego mi było trzeba.
0: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
11: Nie widzę żadnych słabych stron.
10: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
12: Lato RMF FM.
13: Lato w RMF FM.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mam nadzieję, że każdy z Was jest już z telefonem w dłoni, bo lada moment zaczniemy dzwonić do kogoś z Was, a czekamy maksymalnie 6 sygnałów, więc z jednej strony wystarczająco czasu, żeby ten telefon gdzieś zlokalizować i odebrać, nacisnąć zieloną słuchawkę, ale też no, to nie jest wieczność, więc bardzo proszę, zwłaszcza, że 2 sygnały już za nami, żeby powoli przedstawić się, powiedzieć do telefonu, wcześniej oczywiście odbierając, powiedzieć halo, halo. Dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek z tej strony. Jak masz na imię? Cześć.
2: Piotr.
1: Dzień dobry, Piotrze. Skąd jesteś? Gdzie się dodzwoniliśmy?
2: Kędzierzyn Koźle.
1: Bardzo cieszy mnie w takim razie, że rozmawiamy. Wybierz proszę sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
2: 3.
1: No to 3 jest już twoja. Czemu akurat numer 3? Taki ci się marzył, czy tak intuicja podpowiedziała przed chwilą?
2: Szczęśliwy.
1: Szczęśliwy numer dla ciebie, 3. Bardzo się cieszę.
2: Najlepszy jest... by był 33, ale...
1: Ale takich no nie ma, no nie ma. Mamy od 1 do 30, wybrałeś 3. 3 należy już do ciebie, a razem z 3 jej zawartość. Śledziłeś dzisiaj, co się dzieje w sejfach, czy odświeżyć ci pamięć?
2: Nie śledziłem.
1: Nie śledziłeś, to bardzo miło mi poinformować w takim razie, że kiedy wybrałeś sejf numer 3, stałeś się bogatszy o co najmniej 11 tysięcy złotych. Gratulacje!
2: No, dziękuję bardzo.
1: Mniejszej kwoty w sejfach nie ma, może być tylko więcej, może być nawet 1 111 000 złotych. Chyba, że nie chcesz się bawić w ryzyko, wolisz taką bezpieczną grę i oddasz mi sejf numer 3, a ja ci za to dam 13 tysięcy. Co ty na to?
2: Nie, zostanę przy sejfie.
1: Czyli lubisz ryzyko?
2: Oczywiście.
1: Okej, nie chcesz 13 tysięcy złotych. A co ci się marzy? Co pomyślałeś, jak wysyłałeś RMF pod 7474?
2: No cóż, jakaś wygrana.
1: Jakaś wygrana, ale na jakiś konkretny cel? Nie wiem, wakacje, remont, wymiana samochodu...
2: No, nie czarujmy się, kredycik.
1: Kredycik, dobrze, masz mnie w takim razie. Wydaje mi się, że jeśli o kredyt chodzi, to każda kwota jest super, żeby sobie go troszkę nadpłacić, co?
2: No, na pewno.
1: Co powiesz na 15 tysięcy? Coś czuję, że to może być parę miesięcy w spokoju.
2: Nie, kredycik jest duży, więc...
1: Duży.
2: 3.
1: Więc ciągle sejf numer 3. Liczysz, jak rozumiem, na 1 111 000.
2: Tak. Tak.
1: Dobrze, a ja liczę, że jednak dasz się skusić, bo na tym polega ta gra. Kurczę, no może 17 tysięcy. To jest już ponad 8 tysięcy. 3, tak? Koniec, w ogóle nie ma dyskusji.
2: Nie ma dyskusji.
1: No dobrze, Piotrze, trafiłam na mocnego gracza i twardego zawodnika w takim razie. Masz przeczucie, że w tym sejfie będzie pięknie.
2: Dokładnie.
1: Dobrze, a nawet jeśli będzie tam 11 tysięcy, bo może tak być, to i tak będziesz zadowolony?
2: Oczywiście.
1: Bo wiesz, że moją rolą jest tutaj zrobić tak, żeby po prostu każdy gracz był zadowolony ze swojego wyboru. Ty podejmujesz ryzyko i chcesz otworzyć sejf numer 3.
2: Tak.
1: Ostatecznie, definitywnie?
2: Tak.
1: No dobrze, no to Piotrze, otwieramy sejf numer 3 i zaglądamy do środka. I zastanawiamy się. Wszyscy w Polsce. Ile rat nadpłaci sobie Piotr? Wydaje mi się, że trochę tego spokoju będziesz miał. Kochany, wygrywasz 11 tysięcy złotych. Gratulacje! Coś tam zawsze nadpłacisz. Myślę, że te wakacje już będą dla ciebie takie spokojne. Co?
2: No, na pewno. Zdecydowanie tak.
1: Super. Wysyłamy dużo uśmiechu i radości w takim razie, Piotrze, do ciebie. 11 tysięcy w sejfie numer 3 znalazł przed chwilą Piotrek. A wy też macie szansę na swoją wygraną. Przypominam, że jutro wracają nasze wakacyjne sejfy, no i wraca lato na bogato. A skoro tak powiedziałam, że na bogato, to tak będzie. Słuchajcie, jutro nie jeden, a 2 finały. I pierwszy już po godzinie 12, więc bardzo proszę, żebyście teraz nastawili sobie przypomnienie, jakiś budzik, żeby na pewno być pod telefonem po godzinie 12. Zwłaszcza, że w sejfach znów czekać na was będzie 1 000 000 złotych, więc kto wie, być może już jutro poznamy jednego, a

0: nawet dwóch milionerów. Wchodźcie do gry wysyłając RMF pod 7474, a ja obiecuję, że przez najbliższych 5 minut każdy taki SMS pomnoży razy 1277 i ten bonus rusza też na www.rmf.fm. RMF 7474.
1: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: sama.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
4: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: Boże, jak się cieszę, super.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka
15: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
18: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
20: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
23: Po reklamie.
24: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
3: I to po raz 9.
4: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
5: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
6: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
4: Dziękujemy.
5: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
4: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
7: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
4: RMF FM to wasz numer jeden.
8: I takie są fakty.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
13: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
12: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
13: Pyszne po polskie.
12: Słuchaj w RMF FM.
14: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Tego lata o poranku w RMF FM.
18: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Juhu, dzień dobry.
17: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
18: Tomkowicz,
19: Skowron,
18: Olbratowski.
17: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
22: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
21: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
23: To już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Anna Wachowska.
24: Na Bałtyku w okolicach chałup trwają poszukiwania, pod wodą zniknął surfer. Przedwyborcze przymiarki. PiS jest za wspólnym startem bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta. To informacje dziennikarza RMF FM. A na koniec poznańskie Marianki. Mogą się one stać cukierniczym symbolem miasta.
23: Na Bałtyku trwają poszukiwania surfera, który w okolicach chałup wypożyczył deskę, informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.
25: W akcji zostały zadysponowane łodzie ratunkowe R3 stacjonujące na Helu, łódź R20 z kapitana Pońca stacjonującego w Gdyni i aktualnie też został zaangażowany śmigłowiec marynarki wojennej. Także biorą udział w akcji łodzie ze Straży Granicznej.
23: Przekazał RMF FM rzecznik służby SAR Przemysław Soiński. Rada Nadzorcza odwołała polityk Koalicji Obywatelskiej Annę Konieczyńską ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To kolejna odsłona afery powodziowej na Dolnym Śląsku. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski miały trafić głównie do jej rodziny i znajomych, zamiast do faktycznie poszkodowanych w wyniku powodzi firm. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy agencja zabrała głos w tej sprawie?
26: Agencja nie komentuje zwolnienia wiceprezes
0: ale jeszcze przed tą decyzją wydała oświadczenie, z którego wynika, że nie czuje się odpowiedzialna za nieprawidłowości. Czytam, że spółka musiała przeanalizować 1000 wniosków, podpisać blisko 800 umów, a jej działalność była kontrolowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Radę Nadzorczą. Agencja zaznacza też, że każdy wniosek musiał zawierać szacunek strat wykonany przez biegłych sądowych lub rzeczoznawców, co zatwierdzała ostatecznie gmina. Mimo tych zapewnień wiceprezes straciła stanowisko, została zawieszona w partii, a prokuratura wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości. Jeszcze przed decyzją o zwolnieniu próbowałam skontaktować się z Koniczyńską, ale w sekretariacie usłyszałam już, że to niemożliwe.
23: Politycy Prawa i Sprawiedliwości są zwolennikami wspólnego startu bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta Karola Nawrockiego. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Z Kacperem łączymy się teraz w
2: Witam
23: faktach.
2: Ponownie.
23: Witaj Kacprze. A co na to Konfederacja?
2: Krytykuję ten pomysł. Jak powiedział mi Michał Nieznański, wyborcy Konfederacji nie zrozumieją takiego ruchu.
3: Wspólna lista z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim była po prostu nie do przyjęcia dla naszych wyborców i chyba dla nas samych. To są ludzie, którzy są od nas daleko.
2: Innego zdania jest Prawo i Sprawiedliwość.
5: Jeżeli by się udało do Sejmu, ja jestem absolutnie otwarty. Uważam, że po prawej stronie jest wiele organizacji bardzo wartościowych, no, ale jeżeli pojawi się taka perspektywa rozmowy, dyskusji, to jest coś naturalnego.
2: Usłyszałem od posła PiSu Andrzeja Śliwki. Obydwaj politycy, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że na prawicy będzie porozumienie w sprawie paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.
23: W faktach teraz zaproszenie na polską politykę w Radiu RMF 24. W studiu prowadząca program Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat główny wzbudzi kontrowersje.
6: A dziś będziemy rozmawiać o tym, jak się mają teorie spiskowe. Kto teorie spiskowe rozpowszechnia i dlaczego my jesteśmy tak na te teorie spiskowe podatni, a bardzo często konsekwencje takich myśli spiskowych są poważne i społeczne i polityczne. Zapraszam do polskiej polityki w RMF 24.
23: Posłuchajcie naszej informacji stacji radia RMF 24. Wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl.
19: Pyszne fakty w RMF FM.
23: To ciastka, które mogą stać się nowym cukierniczym symbolem Poznania. W stolicy Wielkopolski rozstrzygnięto konkurs na nowy słodki przysmak o nazwie Marianki. To ciastka, które powstały na cześć jednego z najsławniejszych poznańskich cukierników, Mariana Webera. Co takiego skrywają sobie te słodycze?
26: Ciastka były z myślą o tym, żeby ująć jak najwięcej produktów, które daje nam Matka Ziemia w tym sezonie. Teraz jest okres żniwny, więc zawierają mąkę orkiszową, kukurydzianą, pszenną, jest tam jeżurawina i sezam i dodatkowo jeszcze akcentem, który miałby podkreślić jakby walory tego ciastka, jest dodana mięta świeża.
27: A pomysł na Marianki przyszedł od szefowej, bo szefowa przyszła, powiedziała, że coś z orkiszem, no i zacząłem lepić składniki razem, no i zasmakowało. Szefowa dołożyła miętę. Ja przekonany byłem, żeby mięta nie będzie pasowała, a szefowa mówi, że dodaj i dodałem i wyszła rewelacja.
23: O tej rewelacji mówili Renata Konopelska i Marcin Sadczak, pomysłodawcy zwycięskiego projektu. A ja już zapraszam na fakty w RMF FM o 19:00. Przedstawi je Marlena Chudzio. Dobrego wieczoru.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

upały dały nam odetchnąć troszkę w ten wtorek. I środa, z tego co widzę na mapach pogodowych, będzie jeszcze odrobinkę lepsza. Nawet chłodniej o stopień na zachodzie kraju, maksymalnie 24, w centrum 22, najchłodniej 19 w zachodniopomorskim i na Suwalszczyźnie. Tutaj też w okolicy Suwałki, Białegostoku może trochę popadać. Czwartek z kolei odrobinkę cieplejszy i bez ani jednej deszczowej chmury. I tak brzmi RMF FM na wakacjach. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry, to już 5 minut po 18.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
16: Po reklamie.
17: W wakacje RMF FM. Dużo dobrego grania.

0: Living Satellite.
1: W RMF FM i 18.32 na zegarze. W poniedziałek na Dolnym Śląsku właśnie czytam, doszło do stłuczki, w której na szczęście nikomu nic się nie stało, ale co ciekawe, tutaj czytam, sprawcą była kobieta, która podwędziła mężowi samochód. Później mąż tłumaczył policji, że nawet nie wiedział, że żona nie ma prawa jazdy, bo uwaga, mało rozmawiają. Słuchajcie, chyba mamy ostateczny dowód na to, że ciche dni naprawdę do niczego

0: brzmi RMF FM na wakacjach. Rough Thomas zabrał nas w taką muzyczną podróż na 20 minut przed 19. Jeśli w ostatnich dniach albo tygodniach mieliście serdecznie dość słońca, to mam bardzo dobrą wiadomość. Słońce, uwaga, uwaga, zniknie na chwilę. Ma 6 minut dosłownie, jutro zaćmienie. A że taka okazja zdarza się naprawdę rzadko, to chcemy przeżyć to razem z wami. A gdzie? A w Mikołajkach i w RMF FM. Posłuchajcie o szczegółach.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już jutro o 18:00 w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
1: Reklama.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie!
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol produkt złożony z synop wskazania. Częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
4: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
3: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 LegMax z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 LegMax pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 LegMax. Odzyskaj włosy.
10: DX2 LegMax. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
1: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmian. A z nami od teraz Marlena Chudzio. Dobry wieczór.
20: Zapraszam. Miał łamać zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Prokuratura zarzuca to pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. W kanale Gliwickim jest coraz więcej złotej algi. Liczebność tego glonu w wodzie nadal rośnie. Powiemy też o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy i naszych dzisiejszych szansach medalowych. Jest akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G., podejrzanemu o nieprawidłowe przetwarzanie materiałów o klauzulach od zastrzeżone po ściśle tajne. Chodzi o byłego pracownika kancelarii premiera, który wysyłał niebezabezpieczone tajne materiały na prywatną skrzynkę ówczesnego szefa kancelarii Michała Dworczyka. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia prokuratury?
21: Były oficer złamał zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Mowa o kilkuset plikach, zawierających także bardzo wrażliwe informacje, chociażby niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii. Te materiały ze swej prywatnej skrzynki przesyłał na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Potem te materiały zostały upublicznione w internecie. Dodatkowo zarzuty dotyczą kopiowania i przetwarzania tajnych dokumentów na różnych niezabezpieczonych nośnikach, a także ich drukowanie. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z dowodami i ustaleniami śledztwa, między innymi opiniami służby kontrwywiadu wojskowego. Krzysztof Krzysztofowi G. grożą 3 lata więzienia.
20: Duże utrudnienia w okolicy Ronda Radosława przy centrum handlowym Arkadia w Warszawie. Na przystanku przy ulicy Słomińskiego w kierunku Mostu Gdańskiego wykoleił się tramwaj linii 1. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Wszystkie kursujące tamtędy tramwaje skierowano na objazdy. Liczebność złotej algi w kanale Gliwickim znów wzrosła w ciągu ostatnich dni, poinformował Śląski Urząd Wojewódzki. Już w ubiegłym tygodniu wyniki badań próbek wody wykazały namnażanie tego glonu. Wdrożono wówczas działania zapobiegające śnięciu ryb. Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, przypomnij, jakie to działania?
0: To między innymi zatrzymanie przepływu wód w dół z 6 sekcji kanału Gliwickiego, w której odnotowano wzrost liczebności złotej algi, oraz wstrzymanie śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Dziś zebrał się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zalecił też zwiększenie liczby punktów poboru próbek wody do badań. Wody Polskie prowadzą też regularne patrole na długości całego kanału Gliwickiego, od strony lądu i od strony wody. Do tej pory nie stwierdzono śnięcia ryb.
20: Co najmniej do jutra, do 11:00 na lotnisku w Katanii na Sycylii wstrzymane będą wszystkie przyloty i odloty. Wszystko z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna. W pobliżu portu utworzyła się chmura z pyłem wulkanicznym, co stanowi zagrożenie dla ruchu lotniczego. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych trudności z opuszczeniem Sycylii ma obecnie około 200 polskich turystów. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna Route 66, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski, zapowiadają koordynatorzy projektu.
2: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy, a oprócz tego te małe biznesiki pobudzimy do życia, bo to nie tylko motocykle, to będą cały motorowy świat turystyczny, a więc i osobówki, i kampery.
22: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
2: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli.
20: Mówił koordynator powstania trasy w Polsce Krzysztof Białek. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
23: Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM.
20: Za mniej więcej godzinę w Birmingham rusza kolejny blok finałów na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Wczoraj srebrny medal dla Polski zdobyła w biegu na 100 metrów Ewa Swoboda. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
24: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Mamy dziś wyraźne szanse medalowe.
24: Tak jest, nawet dwie. O 20:10 rozpocznie się finał rzutu młotem, w którym wystąpi wielokrotny mistrz świata Paweł Fajdek. W tym sezonie, tak jak przed laty znów, udawało mu się przekraczać 80 metrów, więc rozbudził nadzieję kibiców na nawiązanie do swoich największych sukcesów. A druga szansa medalowa dla Polski to występ Pii Skrzyszowskiej, która spróbuje zdobyć już trzeci z rzędu krążek Mistrzostw Europy. Na koncie ma złoto i brąz z Monachium i Rzymu. Tuż przed 21:00 Pia pobiegnie w półfinale i potem, miejmy nadzieję, także w finale, który odbędzie się po 22:00. Relacje z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy oczywiście w wieczornych faktach sportowych.
20: Najbliższe kilka minut po 20:00.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Pogoda daje nam oddychać w tym tygodniu. Po wielkich upałach w końcu nadeszło wymarzone ochłodzenie. Jutro od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 w centrum kraju, do 24 na zachodzie. Możliwe są przelotne opady deszczu tutaj na północnym wschodzie, ale poza tym pogoda chyba w porządku. Darek, co sądzisz?
26: No, jak patrzę po 18 na Mikołajkach, to nawet tak. Będziemy obserwować piękne zaćmienie słońca.
25: To jutro i nie tylko, te jeszcze gwiazdy będą spadać.
26: A czy koleżanka już przygotowała życzenia do spadających gwiazd?
25: No mam takie jedno marzenie.
26: Proszę.
25: No, żeby mrozu był na pierwszym miejscu w pobliście. Ale to nie wiem, czy to jest realne? Jak dzisiaj?
26: No, nie powiem nie powiem tak, ale wysoko.
25: Uuu.

pogoda, spady słów, taneczne wiry i pogoda muzyczna bez zachmurzeń. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata, ale to dopiero zapowiedź. Tu Poplista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Zabierzcie go koniecznie w podróż, bo to nowy Alex Warren. I Passenger w propozycjach do waszej listy.

0: sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
1: Sponsorem Poblisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem Poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
3: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

rytm roztączanego gorącego miasta albo plaży gorącej, a na Dery 54 Ultra w nagraniu Talk to You. Jeszcze więcej nowej muzyki, polski girl power tego lata, wychodząc naprzeciw wakacyjnym nowym spotkaniom uczuciowym. Hania Kuzimowicz, Kajra w nagraniu Szkoda na TOS, ale te 2,5 minuty nagrania nie jest przepisem, jak rzucić faceta.

0: Melodia z nadzieją, bo o szybkim rozstaniu, chociaż nie wiadomo, czy szybkim. Da Błysk, Dawid Podsiadło. Jeszcze więcej nowej muzyki w pobliście, bo my dostarczamy muzykę szybciej niż stanie się ona przebojem. Fast Boy już za chwilę, premierowo. Nowe, wakacyjne objawienie dance'owe tego lata. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poblisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem Poblisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój picciuś wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
11: Codziennie przelady.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
13: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
14: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
22: Marian,
23: a
22: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
23: Prawda, Barbara?
22: No.
23: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
22: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
23: Wygodnie i za darmo.
22: No.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
3: Kup lista numer 7.
4: Numer 7. 7.

Mocno taneczny klimat wprowadziła nas Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam po tej potańcówce? Zostańcie na parkietach, bo będą i ciepłe noce, i parkiety pod gołym niebem, i gorący piasek na promenadzie. Wszystko owiane pięknym tańcem. Fast Boy, bracia Lukas i Felix, najbardziej utytułowani niemieccy przedstawiciele nowego, międzynarodowego dance popu. Już premierowo, już w propozycjach do poblisty. Music Sounds.

0: daj piłką i tylko bramek brakowało. Znaczy, no nie mówię, że w ogóle na mundialu, ale naszych bramek, ale czekamy. Shakira, Burna Boy, daj, na top ten poblisty półki, piłka w grze, półki, poblista z nowymi nagraniami. To zaraz do was wracamy.
1: Reklama.
2: Wakacje są jak roller coaster.
3: To była niezła jazda.
4: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
5: Adrenalina, tego mi było trzeba.
2: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przepis na lato.
10: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
9: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji,

ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: FM. Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Po reklamie. Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Ja

No i nie odmówisz tańca, nawet jak jedziesz samochodem, jak jesteś w kuchni, jak jesteś na robocie, jak jesteś na wakacjach. David Guetta, Alok, Stick, Figa, Run, River. Tyle Królów Lata już mamy przebojowych opracowanych razem z Poblistą. Do tej palety dodajemy jeszcze jeden kolor lata, najnowszy, Sylwii Grzeszczak, Mango.

bardzo elektryzuje ten dom z najpopularniejszą obecnie muzyką w Polsce. Nie ma miejsca jak dom. Czyli poplista, no i Mrozu. Na podium dzisiejszego notowania, natomiast na szczycie Temple City Self Aware. Delikatność bujania. No takiego symbolicznego.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
4: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tu nie musisz walczyć o leszak.
9: Tu możesz zapomnieć o terminach.
8: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara na mediaexpert.pl.
12: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
13: Pobiliśmy absolutny rekord.
14: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
15: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
16: Możliwe, bo to
12: lato na bogato.
13: I to nie koniec.
14: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
13: Graj dziś.
17: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Katuin.
19: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Po reklamie.
20: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
21: Zapraszam. Do prezydenta wpłynęło pismo z prośbą o podpisanie ustawy Lex Szarlatan. Zapytamy o argumenty zwolenników nowych przepisów. Dwa drony typu Gerbera zniszczyli rumuńscy nurkowie. Namierzono je w pobliżu strefy ekonomicznej na Morzu Czarnym. Poszukamy też aktywnego odpoczynku na działce.
22: Super basen, wszystko jest super. Można pływać, ogród, wszystko.
21: Kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Szarlatan trafiło do Pałacu Prezydenckiego. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Do końca przyszłego tygodnia Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy. Z autorami pism do prezydenta rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie jest w tych apelach?
23: Powtarza się w nich argument, że potrzebna jest lepsza ochrona pacjentów. Na to zwraca uwagę Anna Kupiecka z Fundacji OncoCafe.
24: Trzeba pilnować tego zdrowia w taki sposób, aby pacjenci nie byli naciągani przez oszustów. Wielokrotnie w naszej fundacji spotykamy się z sytuacjami, kiedy proponuje się pacjentowi rogi jelenia albo inne specyfiki, które mają go wyleczyć z choroby onkologicznej.
23: Autorzy ustawy Lex Szarlatan tłumaczą, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, cały czas będzie można na przykład zalecać konkretną dietę. Karane finansowo byłyby dopiero przypadki, w których ktoś deklarowałby, że ta dieta wyleczy chorobę, jeśli nie ma na to dowodów naukowych. Jeśli prezydent podpisze ustawę, nowe przepisy będą obowiązywać w listopadzie.
21: Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Bezzałogowce zostały zauważone przez jeden ze statków. Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił. Moskwa uwolniła byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej, więzionego w Rosji od 2022 roku. Jak przekazali waszyngtońscy urzędnicy, Władimir Putin zatwierdził ułaskawienie chorego Amerykanina ze względów humanitarnych. 32-letni obecnie Robert Dillman został aresztowany w Woronerzu za rzekome kopnięcie pod wpływem alkoholu policjanta. Donald Trump przekonuje, że decyzja o uwolnieniu zapadła po jego telefonicznej rozmowie z rosyjskim przywódcą. Rośnie liczba cudzoziemców w Polsce. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba legalnie pracujących migrantów przekroczyła 1 132 000 osób. W skali roku to wzrost o 7%, czyli 75 tysięcy osób. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Skąd najczęściej pochodzą cudzoziemcy w Polsce?
0: Tu oczywiście bez zaskoczeń to przede wszystkim Ukraińcy. Blisko 770 tysięcy osób, co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 tysięcy osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów. Z miesiąca na miesiąc przybywa Kolumbijczyków. Ich liczba w Polsce zbliża się do 20 tysięcy. Niemal co piąty cudzoziemiec pracuje w Warszawie. W stolicy jest ich już ponad 230 tysięcy.
2: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: Trochę odpoczywamy, trochę pracujemy, mówią osoby, które lato spędzają na działkach. Przekonują, że w środku miasta, ale z dala od jego zgiełku, można przyjemnie zorganizować sobie przynajmniej część urlopu.
4: Jak tu lato płynie na tych działkach?
22: Super, basen, wszystko jest super, można pływać, ogród, wszystko.
4: I owoce widzę, tak?
22: Śliwki? Tak, owoce, śliwki, warzywa.
4: A co pani tu lubi najbardziej?
22: Właśnie akurat ze siostrzenicą pływać na basenie, bawić się, grillować, wszystko.
16: Jak? Aktualnie wybieram się na działkę, jestem na urlopie.
4: Widzę tu jakiś sprzęt pan ze sobą niesie?
16: A no takie drobne naprawy bieżące, jak to na działce.
4: Zawsze coś na działce jest do zrobienia.
16: Tak jest. Mam owoce, parę drzew owocowych, natomiast mam pomidory, ogórki i tak dalej.
3: Z działkowiczami w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na początek faktów sportowych lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zaprasza Cezary Dziwiszek.
25: Zapraszam. Po srebrnym medalu Ewy Swobody na 100 metrów apetyt na kolejne rośnie. Kilkadziesiąt minut temu nasza sprinterka otrzymała krążek w oficjalnej ceremonii, a teraz w Birmingham właśnie zaczyna się kolejny blok finałów i wydaje się, że najpoważniejsze szanse na podium z Polaków dziś mają Paweł Fajdek i Pia Skrzeszowska. Finał rzutu młotem rozpocznie się już za kilka minut, a Pia pobiegnie w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki za niespełna godzinę. Ewentualny finał po 22. Na tym etapie niestety nie zobaczymy aktualnej złotej medalistki halowych Mistrzostw Świata, Anny Wielgosz, która niespodziewanie odpadła już w eliminacjach biegu na 800 metrów.
26: To jest ciężkie do przyjęcia, ciężkie do zniesienia. No tym razem nic nie zawiodło oprócz bliskiego czynnika, czyli moich decyzji. No, zero zagwarałem ten bieg. No jest to moje najcięższe chyba doświadczenie, bo jednak przyjechałam zdecydowanie najlepiej przygotowana w życiu.
25: Do finałów awansowali za to płotkarz Damian Czekier i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. A w Paryżu trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu. Biało-czerwoni na razie bez medali, ale lada moment nasza sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym wystartuje w finale. Trzymamy kciuki. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. I to w jakim stylu? Mistrz Azerbejdżanu rozbił pogromców Lecha Poznań, duńskie Orhus 4-0 i mimo porażki w pierwszym spotkaniu zagra o Ligę Mistrzów. Orhus, jak Lech, spada do eliminacji Ligi Europy. O awans do czwartej rundy Kolejorz zagra w czwartek na Wyspach Owczych z Klaksvik. A już jutro rewanż GKS-u Katowice w Lidze Konferencji z Hapoelem Tel Awiw.
20: Muzyczny do jakiego czasu już startuje z wydarzeniami popkulturowymi. Z waszymi wspomnieniami dziś przeniesiemy się do roku 2009, roku, w którym odszedł król popu Michael Jackson.

0: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato
1: 2009 roku. Wokalistka Szturmem wdarła się na światowe sceny za sprawą debiutanckiego albumu The Fame i przebojów takich jak Poker Face. Do dziś pozostaje jednym z najlepiej zarabiających i najczęściej kupowanych hitów cyfrowych Lady Gagi, Poker Face.

0: sama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
7: Przepis na lato.
8: Tutaj się opalamy na basenie.
7: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
14: Zawsze z wami.
15: Mamy dla was gorące newsy.
16: Relacje z naszych eventów.
17: Prognozę pogody.
18: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
13: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
19: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: Boli, swędzi,
21: piecze, a do tego nawraca.
22: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
24: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
23: Kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
25: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: 18,47, 12.
27: Co liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
27: To ja też chcę. 24, 39.
28: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: RMF FM na wakacjach.
29: To będzie lato w waszym rytmie.
30: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
29: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
30: Zgłoś się na www.rmf.fm.
13: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
31: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
32: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
33: Play.
34: Po reklamie.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 2009. Barack Obama został 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: I'm running for president because I want to tell them, yes we can.
1: W październiku Obama otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Król popu Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku w swojej rezydencji w Los Angeles w wieku 50 lat. Przyczyną zgonu było ostre zatrucie propofolem i innymi lekami nasennymi. Koroner zakwalifikował śmierć legendarnego artysty jako zabójstwo spowodowane niedbalstwem medycznym. Justyna Kowalczyk zdobyła 2 złote medale narciarskich mistrzostw świata w czeskim Libercu.
3: Ona teraz jak szalona, ona teraz niedziela, ona jest mistrzynią świata, jest złoto, jest najlepsza mistrzyni świata, Justyna Kowalczyk.
1: Na listach przebojów przełom mocno dance'owy. I Got a Feeling, Black Eyed Peas. Twórcy opisywali piosenkę jako hymn dla studentów i ludzi, którzy chcą uciec od codziennych nacisków, wychodząc na imprezę i świetnie się bawiąc. W piosence wykorzystano sample z utworu Davida Guetta Love Is Gone. David Guetta przyznał, że sukces tego utworu przełamał opór stacji radiowych przed prezentowaniem muzyki elektronicznej i zmienił formaty radiowe na całym świecie. Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

2009, single ladies, Beyoncé, piosenka zachęca kobiety do rozstania się z partnerami, jeśli nie chcą się oświadczyć. Sama Beyoncé wyszła za mąż za Jay-Z w kwietniu 2008 roku. Rok później piosenka zdobyła 3 statuetki Grammy. Wideo stało się fenomenem internetowym kopiowanym przez tysiące użytkowników na YouTube. Single ladies, Beyoncé.

0: Afromental i Radio Song. Ogromna popularność utworów w 2009 roku była w dużej mierze zasługą serialu 39,5 z Tomaszem Karolakiem. Muzycy Afromental zagrali w drugim sezonie produkcji samych siebie. Łączą jak to w stylu Afromental, także w tym nagraniu refren chwytliwy, charakterystyczny R&B, hip-hop, funk, rock do roku 2009. Za moment wracamy.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kęcia.

0: i już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Peninost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
5: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
4: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
5: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
12: A co bystrzaki robią w te wakacje?
13: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
12: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
15: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
16: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
17: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
22: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
21: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
23: Po reklamie.
24: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: Najsłynniejsze premiery filmowe 2009 w kinach Bękarty Wojny. Amerykańsko-niemiecki film wojenny z 2009 roku w reżyserii Quentina Tarantino. Avatar, amerykański film science fiction w reżyserii Jamesa Camerona, opowiadający o mieszkańcach planety Pandora i konflikcie między ludźmi a jej rdzenną ludnością Navi. Temat muzyczny ICU do filmu wyśpiewała Leona Lewis.

Złoty medal polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Polska reprezentacja wygrała w Turcji w finale z Francją 3-0, a polskie siatkarki wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce nasze zawodniczki pokonały w Łodzi Niemki 3-0. Mrozu otwiera swój wielki talent z debiutanckiej płyty Mroza, nagranie Miliony Moment. Stał się ogromnym hitem, natychmiastowym przebojem radiowym, otworzył Mrozowi drzwi do wielkiej kariery. Utwór powstał w czasach, gdy Mrozu szukał swojej drogi, jak twierdził, nie chciał brzmieć jak lider boys bandu, a raczej osadzić się w ówczesnych trendach R&B. Mrozu, Miliony Monet.

0: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
13: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chucia.
14: Donald Tusk obiecuje wyciągnięcie konsekwencji za nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy powodzianom, ale ma też tłumaczenie.
15: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy.
14: Dotkliwa susza w Anglii, największa od niemal 200 lat. W faktach sportowych, lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, trzymamy kciuki za Polaków. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, obiecuje premier Donald Tusk. W ten sposób szef rządu odniósł się do dziś ujawnionych przez media nieprawidłowości w Jeleniej Górze. Jak podała Wirtualna Polska, chodzi o 4,5 miliona złotych, które zamiast rzeczywiście do poszkodowanych przez powódź trafiły do podmiotów powiązanych z Anną Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej, zawieszoną wczoraj w prawach członka partii.
15: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
14: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła dziś stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. A więcej o tym usłyszycie w faktach o 22. Ponad 2000 odbiorców wciąż nie ma prądu po burzach, które w nocy przeszły nad centralną Polską. Najwięcej gospodarstw bez dostaw energii jest w okolicy Ciechanowa, Żuromina i Mławy na północy Mazowsza. Z kolei na południu województwa mazowieckiego sadownicy liczą straty po gradobiciu. W czasie burzy uszkodzone zostały drzewa owocowe.
16: No ja czegoś takiego, to powiem szczerze, tak jak tam spadło, to ja nie widziałam. To jest w ogóle jakiś żart. No to jest...
17: Popękane jabłka.
16: Jabłka na ziemi popękane. Gdzieś tam powywalało całe ogrody. No to jest od Białej Rawskiej, przez Goszczyn, przez Jasieniec.
17: To są te duże sady, jabłkowe głównie.
16: No tak, gala, która za 2 tygodnie na przykład będzie rwana, no już chyba nic. Już jest praktycznie na przemysł.
18: Pokaleczone widać, dużo na przemysł trzeba będzie odrzucić. jabłek. Pobijane są na
16: takie. Teraz ta pogoda to jest no coś niesamowitego w tym roku. No ja nie wiem, jak to ogarnąć, no.
14: Z rolnikami w miejscowości Belsk na Mazowszu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Alert pogodowy w Anglii. Służby ostrzegają, że najbliższe dni będą rekordowo upalne. Najgoręcej ma być w czwartek, gdy termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 38 stopni Celsjusza. Już 2/3 angielskiego terytorium jest dotknięte suszą. W niektórych rejonach południowej Anglii przez blisko 60 dni nie odnotowano ani kropli deszczu, co jest zjawiskiem niespotykanym w naszych pomiarach. A potwierdzone są one od 190 lat, mówi Liz Bentley, dyrektor Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego. Do Polski także niebawem, bo już w najbliższy weekend powrócą upały. Termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
19: Fakty z bliska.
14: Serce Wrocławia bije latem nad Odrą. Mieszkańcy i turyści spędzają czas na bulwarach, wyspach, w beach barach, gdzie królują leżaki, muzyka i food trucki. Pani Olga przyjechała do miasta z Ukrainy, ale ma też polskie korzenie. Nasza reporterka Martyna Czerwińska spotkała ją przy brzegu, gdy pisała wiersz o Odrze.
20: Stoimy na bulwarze Dunikowskiego, siadła sobie pani w cieniu i podziwia.
21: Bardzo my marzyli zawsze być tutaj, żyć. I tak Pan Bóg uprawił, że tu tam mieszkamy nad Odrą.
20: Odnajduje to pani spokój?
21: Tak, jestem rybą. To ja przy wodzie zawsze i relaksuję i delektuję. Po prostu dusza moja kwitnie. Za mną już 64 lata, ale czuję się tu przy Odrze. Przy wodzie jak to 24.
14: Polecamy Odrę i pobliskie zielone miejsca do łapania oddechu.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Dobre wieści z lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Na początek faktów sportowych, na które zaprasza Cezary Dziwiszek.
22: Tak jest, potwierdzam. Nasza nadzieja medalowa Pia Skrzyszowska z najszybszym czasem awansowała do finału biegu na 100 metrów przez płotki. Czasem 12 sekund 60 setnych wygrała swój bieg półfinałowy, a wielki finał o 22:30. Trwa finał rzutu młotem, w którym Paweł Fajdek po trzech seriach zajmuje na razie trzecie miejsce. Najdalej rzucił w pierwszej próbie 79 metrów i 13 centymetrów. A lada chwila w półfinałach biegów na 100 metrów i 400 metrów wystąpią Dominik Kopeć i Maksymilian Szwed. Na pełny stadion i wsparcie kibiców liczy jutro trener GKS-u Katowice Rafał Górak. GKS-a rozegra rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z HPL-em Tel Awiw. W pierwszym meczu przegrała 0-2.
23: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania.
22: Nasi pozostali pucharowicze, Lech, Jagiellonia, Górnik i Raków, zagrają w czwartek. Grubo ponad 2 lata czekał na gola w Juventusie Arkadiusz Milik. Po dotkliwych kontuzjach nasz napastnik w końcu wrócił na boisko i trafił do siatki. W sparingu Juve z Palermo. Oby zdrowie dopisało mu w nowym sezonie Serie A, który startuje za niecałe 2 tygodnie. Może pamiętacie innego napastnika, któremu szyki niestety pokrzyżowały kontuzje. 24-letni Bartosz Białek, który kilka lat temu wyjeżdżał z Ekstraklasy do Wolfsburga jako wielki talent, właśnie podpisał kontrakt z Wieczystą Kraków.
24: Giz, wiadomo co oznacza ten skrót, gry i zabawy dla dorosłych. Wsłuchajcie się w muzyczne lato, te najnowsze, w dźwięki, które was otaczają na co dzień i zróbcie to czule. No i zróbcie sobie może...
25: Spa sobie zróbcie.
24: O, to ciekawe, jak zrobić spa w radiu.
25: Ja ci pokażę.
24: Na luzie, bez zawstydzenia, tak jak E-Money w nagraniu Don't Be So Shy. No bo co, gry.

0: są dźwięki bardzo oczywiste, które my kompletujemy i potem proponujemy wam, żebyście je odgadnęli. Tutaj będzie taka lekka, powiedziałbym, rozgrzewka.
1: Rozgrzewka.
0: W kultowym naszym cyklu Czułe Ucho prezentujemy dźwięk. Mogę podpowiedzieć, że złożony z dwóch co najmniej elementów. Sprawdźcie swoje telefony. 12,2 miliony można odpowiadać SMS-owo. A jak ktoś do Armeli chciałby jakąś bosóweczkę,
2: to też na Messengerze RMF można wysyłać.
0: Pierwszy dźwięk, Czułe Ucho. Do zdobycia rewelacyjne, bezprzewodowe słuchawki RMF FM. Co to za dźwięk? I to jest dźwięk złożony, 12,2 miliony.
3: Reklama.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
6: RMF FM na wakacjach.
7: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
8: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
7: Czekamy na was na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
9: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
17: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
16: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
19: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
20: Zawsze z wami.
21: Mamy dla was gorące newsy.
22: Relacje z naszych eventów.
23: Prognozę pogody.
24: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
19: RMF w trasie. Już w sobotę. W tej niedzielę po 15 w RMF FM.
25: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
26: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
27: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
28: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
29: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
30: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
31: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
19: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Tara, śmiało można.
1: Wyrwałam się, przepraszam, taka jestem podekscytowana.
0: Ale nie ma za co. Wyrywają się też nasi słuchacze, żeby odpowiedzieć w konkursie Czułe Ucho. Co to za dźwięk? No, wasze czułe ucho, powiem, zaskakuje.
2: To było smażenie frytek w barze i zaspany barman, który nie usłyszał dzwonka.
0: Nie.
3: Dźwięk, którego szukacie, to listonosz u drzwi.
0: Nie wiem, czy listonosze jeszcze dzwonią. Chociaż był taki film, że listonosz dzwoni zawsze dwa razy, ale nie dzwonkiem.
4: Wydaje mi się, że to jest dźwięk łańcucha od roweru i dzwonka.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo blisko prawdopodobnej odpowiedzi. Mówiliśmy, że to dźwięk złożony.
5: To będzie jazda rowerem po drodze szutrowej i dźwięk dzwonka rowerowego.
0: Ja nie wiem, jak to zrobiłeś. To jest po prostu absolutnie mistrz czułego ucha. Dokładnie tak, po drodze szutrowej jedzie rower i sobie zadzwoni. Natomiast jest też zaskakujące jedno skojarzenie i nam się też to bardzo podoba.
6: Dobry wieczór. Czy ten dźwięk to była Guantanamera?
0: Dobry wieczór. Prawdopodobnie można tak nazwać ten dźwięk.
1: Jak ktoś tak nazywa swój dzwonek.

0: czułe ucho o tej porze w RMF FM porusza pół Polski. Telefony rozgrzane, linii telefonicznej 12,2 miliony. Po rozgrzewce rowerowej proponujemy drugi dźwięk.
1: Taka praca domowa, mogłabym powiedzieć. Taka podpowiedź.
0: Proszę, jaki asystent, taki po prostu bardzo pomocny. Proszę, teraz uwaga, zatrzymać samochody, przestać jeść. Prezentujemy drugi dźwięk w konkursie Czułe Ucho. Wiem, może być irytujący. Mm-hmm. I tu mamy już pierwszą odpowiedź.
2: Dobry wieczór. Czy ten dźwięk to była Guantanamera?
0: Tym razem też nie Guantanamera. 12,2 miliony, czułe ucho. Czekamy na wasze bardzo poprawne odpowiedzi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz

0: o poranku w RMF FM.
1: Skowron, Olbratowski,
2: Tomkowicz.
0: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
3: Ja jestem jedna.
0: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
6: W Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Tak zakręconej lotery.

0: No aż zdecydowanie to dźwięk, który człowieka może skręcić. I co to jest w konkursie? Czułe ucho?
1: Czy ten dźwięk to szczotkowanie zębów?
0: Prace domowe, ale nie.
2: Mnie się wydaje, że jest to osoba, która je jabłko.
3: No też nie. Nie jest to
4: praca. Ten dźwięk to jest taśma klejąca?
3: No taka praca, ale nie taka.
0: Klejąca czasami, ale nie.
5: To moja teściowa jadła arbuza.
0: A możliwe, że takie się rzeczy można usłyszeć podczas takich, ale jest wygrywający. Jest wygrywający.
6: Dźwięk łamanego styropianu.
0: No nie wiem, po jednej nutce, odpowiedział od razu. Albo miałeś remont nie tak dawno w domu, albo dom ocieplali styropianem.
3: Albo pewnie ma urlop i teraz właśnie w trakcie remontu, nie?
0: Słuchaweczki do słuchania najlepszej muzyki przesyłamy w RMF FM z tym magnetycznym Scandi House, The Bouncer, Magnetic.

0: Reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
8: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
7: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
8: Pyszne, bo polskie.
7: Słuchaj w RMF FM.
9: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
18: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
19: Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o nieprawidłowości związane z pieniędzmi na usuwanie skutków powodzi. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Polsce. Dziś podpisano umowę na te inwestycje. W faktach też o Banksim, którego nielegalna twórczość powoduje niemałe koszty. Anna Konieczyńska straciła stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. To kolejna konsekwencja afery dotyczącej nieprawidłowości przy rozdziale pieniędzy dla powodzian. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
20: Była dziś poza zasięgiem mediów. Sekretariat agencji poinformował mnie jeszcze przed oficjalnym odwołaniem, że rozmowa z wiceprezes jest niemożliwa. Wcześniej została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada prokuratura. Śledczy mają ustalić, czy pieniądze rzeczywiście trafiły do podmiotów, które nie spełniały warunków programu i czy nie doszło do konfliktu interesów. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski trafiły do firmy męża wiceprezes, jej sąsiadów oraz spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. Powódź miała nigdy nie dotrzeć do ich nieruchomości. Agencja odcięła się w oświadczeniu od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.
21: Podsumowanie dnia w RMF FM.
19: W Polsce powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zakład powstanie w Łodzi. Umowę w tej sprawie zawarły wojskowe zakłady lotnicze oraz producent Apache'ów, amerykański gigant Boeing.
22: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego bezpilotowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie. To jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
19: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata. Tak, zaproszenie na poranną rozmowę w RMF FM. 7:45 gościem Piotra Salaka będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Polecamy już teraz. Dzieła Banksiego potrafią osiągać na aukcjach astronomiczne kwoty, ale równie wysoki rachunek wystawiają miejskim kasom. Jak ustaliła stacja BBC, zaledwie 3 murale słynnego ulicznego artysty kosztowały brytyjskich podatników już blisko 150 tysięcy funtów. O co chodzi, wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Pieniądze te poszły na czyszczenie, zabezpieczenie i całodobową ochronę. Najdroższy okazał się projekt stworzony we wrześniu ubiegłego roku na budynku Królewskiego Sądu Sprawiedliwości w Londynie. Przedstawiał on sędziego w tradycyjnej todze, który uderza drewnianym młotkiem uczestnika manifestacji. Próby usunięcia graffiti z zabytkowej fasady oraz późniejsza nad nią opieka pochłonęły ponad 85 tysięcy funtów publicznych pieniędzy. Władze wciąż stoją przed dylematem, jak traktować pracę Banksiego. To cenne eksponaty, czy może zwykły wandalizm?
19: W rozwiązaniu tego dylematu nie pomożemy. Ale za godzinę przedstawimy kolejne fakty, a już teraz informacje ze świata sportu.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
2: Paweł Fajdek niestety bez medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W najlepszej próbie nasz młodzież rzucił 79 metrów i 13 centymetrów. Długo utrzymywał się na trzeciej pozycji, ale ostatecznie spadł na piątą i nie zdołał już się poprawić. Do finału biegu na 100 metrów pechowo nie awansował Dominik Kopeć. Zabrakło mu zaledwie 0,02 sekundy. Ale dziś mamy jeszcze jedną poważną szansę medalową. O 22.30 Pia Skrzyszowska pobiegnie w finale biegu na 100 metrów przez płotki. Awansowała do niego z najlepszym czasem. Jutro w Salzburgu mecz o piłkarski Superpuchar Europy. Zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra o trofeum ze zwycięzcą Ligi Europy Aston Villa Matiego Kasza. Paryżanie wywalczyli trofeum przed rokiem, pokonujący inny angielski zespół Tottenham. Musimy pokazać nasz poziom na boisku i oczywiście zamierzamy wygrać. Jakby popatrzeć na historię, bardzo trudno jest znaleźć drużynę, która cały czas wygrywa, ale to jest właśnie nasz cel. Zapewnia trener PSG Luis Enrique. Trenerem Aston Villa także jest Hiszpan Unai Emery. Początek meczu jutro o 21:00, podobnie jak półfinału tenisowego turnieju w Toronto. Iga Świątek zmierzy się w nim z Ukrainką Eliną Świtoliną. Iga się rozpędza. W nocy w nieco ponad godzinę rozbiła w ćwierćfinale Diana Schneider z Rosji. Od zwycięstwa nasze siatkarki rozpoczęły memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie. Pewnie pokonały Ukrainki 3-0, w kolejnych meczach zagrają z Francuzkami i Włoszkami. Biało-czerwone przygotowują się do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 21 sierpnia.
3: Przegląd najlepszych emocji zaśpiewanych w muzyce, najlepsza muzyka pod słońcem, najlepsze gry i zabawy dla dorosłych, najlepszy asystent Armelia.
23: Witam serdecznie, dobry wieczór.
3: No i Darek Maciborek też witam bardzo. Nadal nie wiem, jak zrobić spa w radiu, ale wpadłem na to, że zawsze możemy zrobić zabawę. Dźwiękowa relacja z waszego psa. A to sobie tą grę zapiszemy na przyszłość. Nie psa, tylko spa. Powiedziałem psa?
23: Ja aż włączyłam mikrofon.

0: Przed kolejną rundą gier i zabaw dla dorosłych muszę zadać pytanie i liczę na poprawną odpowiedź. Czy do śpiewania przydadzą się skarpetki?
1: Tak, żeby stopy nie zmarzły, bo jak zmarzną, no to wtedy nie trafiasz w dźwięki, rozumiesz.
0: Tak, wysokie
1: dźwięki.
0: 12,2 miliony, jeżeli nie potraficie śpiewać zawodowo i macie swój talent taki określony, że potraficie śpiewać pomimo braku talentu, no to my zapraszamy. Zgłaszajcie się.
1: To jest
0: się.
1: Zabawa dla was.
0: Najgorsze covery świata, czyli te najpiękniejsze wyśpiewane emocje. Za chwilę będą dwa podejścia. No i oczywiście z waszym udziałem interpretującym to, co wam leży na duszy. 12,2 miliony czekamy na bardzo utalentowanych, niekoniecznie zawodowych piosenkarzy w konkursie Najgorsze covery świata.

0: w konkursie Najgorsze covery świata. Tak naprawdę w RMF FM te najgorsze stają się najcenniejsze, bo wyśpiewane sercem, duszą, nie wiem, ręką, wystukane, wytupane. Dobry wieczór, Marcin.
1: Dobry wieczór.
0: Jakim to coverem podbiłeś serce Armelii, że jesteś w finale? Chciałem się dowiedzieć.
1: Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak to chodzi.
0: Właśnie, bo my jesteśmy w najgorszych coverach świata na stanowisku, że to są bardzo terapeutyczne spotkania. Twoje zadanie to rozpoznać cover wykonawcy i podać tytuł nagrania oryginalnego, no, albo nazwę zespołu. Możemy podpowiedzieć, że to chodzi o zespół. Więc cover dla ciebie.

0: Ja wyczuwałem taki prawdziwy uśmiech u tego wykonawcy. Coś ci chodzi po głowie?
1: A, koko tygrysa, I hope to the tiger.
2: Brawa!
0: A wiesz, że zespół Survivor został poproszony o napisanie specjalnie piosenki przez Sylwestera Stallone. Z motywem muzycznym zameldowali się w Rocky 3 w 82 roku. I tak to w oryginale brzmiało?
1: Nie wiedziałem, powiem szczerze, chociaż bardzo lubię ten zespół tak samo.
0: Słuchaj, śpiewaj dalej, szerokości ci życzymy i mamy dla ciebie skarpetki do śpiewania. One pomagają. Radiowe, trzymaj się, hej.

0: Piękna ballada, Daniel Potter, Bad Day, ale my robimy bardzo dobry wieczór. Bardzo dobry wieczór gry i zabawy dla dorosłych i mam nadzieję, że zrobimy razem z Natalią bardzo dobry wieczór dla wszystkich słuchaczy RMF FM, bo poznamy twój talent. Cześć Natalia.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Podobno nie śpiewająca jesteś.
1: Znaczy ja dużo śpiewam, tylko akurat jechałam teraz na drodze, to nic nie śpiewałam.
0: Aha, a jak teraz stoisz, to możesz zaśpiewać i pokazać nam, jak weszłaś do finału konkursu Najgorsze Covery Świata?
1: A propos ostatniej pogody, to mogę zaśpiewać tak, że było ciepłe lato i dużo padało, było 40 stopni i ciągle lało.
0: Coś mi pokojarzy to, coś kojarzy ten cover. Coś kojarzę.
1: Życiowo,
0: zdecydowanie. Podejdziemy też do drugiego konkursu Najgorszy Cover Świata, też życiowo. Dla ułatwienia powiemy, że będzie to cover w języku polskim. Do ciebie należy tytuł nagrania i wykonawca oryginału. Czas start. Czy już możesz mu pomóc, temu wykonawcy? Natalia?
1: Tak, tak.
0: No, czy już możesz mu pomóc, żeby...
1: Tak, to jest Długość dźwięku samotności Myślowic.
0: I od razu po jednej nutce, powiedz, tak. Przyznaj się. Słuchaj, pięknie śpiewasz życiowo, to żeby te górne dźwięki dobrze wyśpiewywać, to my mamy taką teorię, że trzeba mieć ciepłe stopy i dlatego...
2: I dlatego się śpiewa, się łapie tą górę, nie?
0: No, w skarpetkach radiowych.
2: W skarpetkach tylko.
0: Pozdrawiamy, Natalia.
1: Również pozdrawiam, dziękuję bardzo.
0: Halo, Houston, mamy problem. Znaczy, nie my, Jasiek ma piwowarczyk.

0: No, nie wierzyłeś, że da się zrobić spa w radiu, a tutaj Robert zadzwonił i powiedział mi, jak.
1: Bierze się bulbulator, podłącza się do tego Things, do tego się podłącza jeszcze takie coś z takim czymś, bez takiego czegoś, zalewa się płynem do kierunkowskazów i jest.
2: To my wszystko mamy, tylko płynu do kierunkowskazów nie mamy.
0: No, to jutro przyniosę, ale będziemy szaleć.
2: Ale mamy też nawet parę mieszaną mamy.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: O, super. Dziękuję.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz?
10: Zastanów się i...
11: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chucia.
14: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra firma Pfizer. Powiemy o blokadzie komorniczej i o nowych argumentach polskiej strony. Nasi strażacy walczą z ogniem w Hiszpanii. Żywioł pustoszy ten kraj intensywniej niż w ubiegłe wakacje. Na koniec świetna informacja tego wieczoru. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej sięga po nowe argumenty prawne w sprawie sporu z firmą Pfizer. Chodzi o zajęcie wierzytelności agencji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Blokada komornicza to konsekwencja kary za to, że nasz kraj nie odebrał szczepionek o wartości ponad 6 miliardów złotych. Za tydzień, 18 sierpnia, belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Dobry wieczór. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym. Ten protokół dotyczy organizacji Eurocontrol, która zajęła pieniądze polskiej agencji. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte na tym koncie nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty na polskim niebie są i będą nadzorowane cały czas, tak jak do tej pory, zgodnie z planem.
14: Do 8 lat więzienia grozi 26-latkowi z Gliwic, który ma zarzut prezentowania dzieciom zachowań o charakterze seksualnym. Dopuścił się tego w pobliżu dwóch przedszkoli. Anna Kropaczek zna szczegóły.
16: Policja dostała zgłoszenie o mężczyźnie, który niepokojąco się zachowywał i obserwował dzieci w jednym z przedszkoli. Pracownicy placówki zadbali o bezpieczeństwo maluchów, a policjanci szybko ustalili tożsamość mężczyzny i zatrzymali go. Okazało się, że 26-latek podobnie zachowywał się w pobliżu innego przedszkola, nękał też nastolatkę. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i przesłuchała świadków. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące prezentowania dzieciom zachowań o charakterze seksualnym i stalkingu wobec nastolatki. 26-latek został aresztowany na 3 miesiące.
14: Uwaga kierowcy na A1 między węzłami Częstochowa-Blachownia, Częstochowa-Południe. Doszło tam do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Z pożarami w Hiszpanii walczy już druga zmiana polskich strażaków. Przekazał nam oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii, Martin Halasz.
17: My wspieramy tutaj Hiszpanów w takich sytuacjach, gdzie trzeba po prostu wejść w teren trudno dostępny, teren górzysty, teren, gdzie są jakieś być może zarośla, tak, żeby przygotować się na nadejście frontu pożaru. Albo jeśli ten pożar trwa, no to ograniczamy tutaj jego rozprzestrzenianie się, oddzielamy materiał palny, czyli całą roślinność, a jeśli nawet trzeba, to drzewa od tego miejsca, gdzie ma pożar dojść, po to, żeby w momencie, kiedy ten front właśnie nadejdzie, to wyhamował. I to jest zadanie polskich strażaków.
14: W tym roku ogień strawił na terenie Hiszpanii ponad 200 tysięcy hektarów lasów oraz nieużytków rolnych. Obszar pogorzeliska jest już 6-krotnie większy niż w całym ubiegłym roku. Do ataków dwóch niedźwiedzi doszło na Słowacji w miniony weekend. Dwie osoby zostały poważnie ranne i przewiezione do szpitala. Słowackie służby zastrzeliły 3 niedźwiedzie. Szczegóły tych zdarzeń zna Maciej Pałachicki.
18: Do obu ataków doszło w pobliżu miasta Martin, ale w znacznej odległości od siebie. W sobotę wieczorem u wylotu Doliny Walczańskiej niedźwiedź zaatakował rowerzystę, przewrócił go i poważnie ranił. Mężczyzna dotarł o własnych siłach do najbliższych zabudowań i poprosił o pomoc. W szpitalu musiał przejść operację. Następnego dnia przy zjeździe z autostrady D1 w strony Turan znaleziono nieprzytomnego 42-latka. Jego rany wskazywały na atak niedźwiedzia. On także z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. W oba miejsca wysłano specjalne zespoły do spraw niedźwiedzi. Pierwszego osobnika nie udało się wytropić, jednak znaleziono niedźwiedzicę, która prawdopodobnie zaatakowała w niedzielę. Prowadziła ze sobą dwa młode niedźwiadki. Zdecydowano się na odstrzał całej trójki. To nieodosobniony przypadek na Słowacji, tylko w ubiegłym roku zastrzelono tam ponad 200 tak zwanych problemowych niedźwiedzi.
0: Cieszą nas takie fakty.
14: Mamy drugi medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Drugi srebrny. Wywalczyła go Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Złoto przegrała z Holenderką Nadine Visser o zaledwie 1/1000 sekundy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Czekają nas za moment słoneczne chwile, choć końcówka tygodnia może upłynąć pod znakiem deszczu i burzy. Z każdym dniem do soboty coraz cieplej. Środa z pogodną aurą w rejonie Zatoki Gdańskiej, Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie przelotne opady deszczu. 21 kresek na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, najcieplej jutro 25 kresek na Dolnym Śląsku. Wielka promocja z kosmosu i wizje prawdziwe z najlepszą muzyką pod słońcem, no to wszechświat będzie do nas przemawiał. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Dawna to wiem.
1: Jutro zaćmienie słońca i spadające Perseidy. Przygotujcie się i kocyki, i świece, i romantiko na stadionie. Będziemy razem z wami patrzeć w niebo. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Jutro spotykamy się o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. A później to już będziemy oczywiście spełniać życzenia wasze pomyślane przy każdej spadającej gwieździe.

0: wizje i fakty, opowieści prawdziwe za chwilę do posłuchania.
1: Hong doznaje olśnienia i wydaje mu się, że w końcu zrozumiał swoją wizję.
2: Teraz już wszystko jest jasne. Mężczyzna, którego widziałem w niebie, jest Bogiem Ojcem, a moim starszym bratem jest Jezus Chrystus.
0: Misja specjalna w RWFM. Polecamy się.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Największa operacja desantowa I wojny światowej. Bitwa o Gallipoli.
1: Jest 25 kwietnia 1915 roku. Wczesnym rankiem okręty Royal Navy otwierają ogień i ostrzeliwują tureckie pozycje na półwyspie Gallipoli. Następnie żołnierze brytyjscy, francuscy, australijscy i nowozelandzcy lądują na plażach i przystępują do ataku. W ten sposób rozpoczyna się największa operacja desantowa I wojny światowej, której celem jest zdobycie stolicy Imperium Osmańskiego. Jednak wojska tureckie stawiają zacięty opór i przez kilka następnych miesięcy na półwyspie toczą się niezwykle krwawe walki. Siłom Ententy nie udaje się przełamać osmańskiej obrony i ostatecznie zostaje podjęta decyzja o wycofaniu ich z Gallipoli. Jak przebiegały walki o półwysep i co zadecydowało o ostatecznym niepowodzeniu desantu? W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawiamy kulisy bitwy o Gallipoli, największej operacji desantowej I wojny światowej. Styczeń 1915 roku. W Europie trwa wojna. Na froncie zachodnim panuje impas i obie strony nie są w stanie go przełamać. W 1914 roku Niemcy próbowali przeprowadzić błyskawiczną ofensywę we Francji, która miała zakończyć się zdobyciem Paryża. Nie udaje im się jednak zrealizować tego ambitnego planu i w wyniku pierwszej bitwy pod Marną zostają zmuszeni do odwrotu. Francuzi i Brytyjczycy przystępują do ofensywy, ale kończy się ona niepowodzeniem. Konflikt przechodzi w fazę wojny pozycyjnej. Z tego powodu przywódcy Ententy szukają sposobu na przełamanie impasu na innych frontach. Jednym z pomysłów jest przeprowadzenie ofensywy na terytorium Imperium Osmańskiego, które opowiada się po stronie państw centralnych. Turcy kontrolują ważne strategicznie cieśniny Bosfor i Dardanele, które łączą Morze Śródziemne z Morzem Czarnym. Co więcej, udział Turcji w wojnie oznacza, że Rosjanie muszą skierować część swoich wojsk do obrony Kaukazu. Z kolei Wielka Brytania musi zatroszczyć się o ochronę swoich posiadłości na Bliskim Wschodzie. Na początku stycznia 1915 roku Winston Churchill, sprawujący wówczas urząd pierwszego lorda admiralicji, przedstawia śmiały plan.
2: Nasza flota mogłaby zniszczyć umocnienia tureckie w cieśninie Dardanele i oczyścić drogę. Okręty mogłyby nawet dotrzeć do Konstantynopola. Zdobycie stolicy zmusiłoby Imperium Osmańskie do wycofania się z wojny.
1: Churchill liczy też, że dzięki przejęciu kontroli nad tym szlakiem wodnym

0: 2015 roku rozpoczynają się pierwsze ataki floty na tureckie pozycje po obu stronach cieśniny Dardanele. Admirał Sackville Carden, który dowodzi operacją, opowiada się za powolnym i stopniowym niszczeniem umocnień oraz pól minowych. Pierwsze ataki przynoszą pewien postęp, ale wojska osmańskie stawiają zdecydowany opór. Szybko staje się jasne, że przełamanie obrony nie będzie tak łatwym zadaniem, jak zakładali dowódcy Ententy. Nie udaje się też oczyścić cieśniny z tureckich min. Trałowce zostają kilkukrotnie zmuszone do odwrotu przez silny ostrzał artyleryjski. W połowie marca admirał Carden składa rezygnację z funkcji dowódcy floty z powodu złego stanu zdrowia. Zostaje zastąpiony przez wiceadmirała Johna de Robecka, który jest zdeterminowany przeprowadzić atak przy użyciu wszystkich dostępnych okrętów. 18 marca kilkadziesiąt brytyjskich i francuskich jednostek wpływa do cieśniny i rozpoczyna ostrzał tureckich pozycji. Atak ponownie kończy się niepowodzeniem. Pancerniki Bouvet i Resistable, Inflexible i Ocean wpływają na miny. Trzy z nich toną, jedynie Inflexible nie idzie na dno, choć zostaje poważnie uszkodzony. Co więcej, mimo poniesionych strat, flocie nie udaje się zniszczyć dobrze ufortyfikowanych pozycji tureckich i wiceadmirał de Robecq zarządza odwrót. Imperium Osmańskie świętuje pierwsze zwycięstwo, ale Wielka Brytania nie zamierza rezygnować z planu opanowania cieśniny. Generał Ian Hamilton, który dowodzi wojskami brytyjskimi na obszarze Morza Śródziemnego, próbuje przekonać lorda Kitchenera do zaakceptowania planu desantu.
1: Naszym okrętom nie udało się zniszczyć tureckich umocnień. Jedynym sposobem jest zajęcie półwyspu Gallipoli przez nasze oddziały lądowe.
0: Kitchener wyraża zgodę i rozpoczynają się przygotowania do desantu. Poza wojskami brytyjskimi i francuskimi mają w nim wziąć udział także oddziały z Australii, Nowej Zelandii i Indii. Generał Hamilton opracowuje plan.
1: Nasze główne siły wylądują na przylądku Hellas, na południowym krańcu półwyspu. Siły australijskie i nowozelandzkie przeprowadzą desant nieopodal Gabatepe. Wojska francuskie przeprowadzą atak po drugiej stronie cieśniny i zajmą miejscowość Kumkale.
0: Turcy są świadomi możliwości desantu i rozpoczynają pracę nad ufortyfikowaniem półwyspu Gallipoli. Dowodzenie nad obroną przyjmuje niemiecki marszałek Otto Liman von Sanders. Jednym z dowódców jest też Kemal Mustafa, przyszły prezydent Republiki Tureckiej. Wczesnym rankiem 25 kwietnia 1915 roku rozpoczyna się desant na Gallipoli. Okręty brytyjskie rozpoczynają ostrzał, a łodzie transportowe zmierzają w stronę brzegu. Jednak operacja nie przebiega po myśli Ententy. Wojska brytyjskie zajmują przyczółek w południowej części półwyspu, ale ponoszą w czasie walk bardzo duże straty. Żołnierze na plażach stają się łatwym celem dla tureckich karabinów maszynowych. Jeden z batalionów traci aż 70% swojego stanu osobowego. Francuzi zajmują Kumkale, ale po dwóch dniach zostają zmuszeni do wycofania się. Siły australijskie i nowozelandzkie w wyniku wystąpienia silnych prądów morskich lądują prawie 2 km na północ od celu. Zamiast płaskiej plaży muszą pokonać trudny, górzysty teren. Napotykają jednak stosunkowo niewielki opór i dzięki przewadze liczebnej udaje im się zmusić oddziały tureckie do odwrotu. Jest to jednak tylko chwilowy sukces. Wkrótce oddziały Anzac ponoszą duże straty i ich ofensywa w głąb półwyspu zostaje zatrzymana. W przeciągu następnych tygodni dochodzi do krwawych starć, które jednak nie przynoszą żadnego rozstrzygnięcia. Brytyjczycy kilka razy próbują bezskutecznie zająć ważną strategicznie miejscowość Krishia. Po obu stronach ginie wielu żołnierzy, a linia frontu praktycznie się nie przesuwa. Turcy doskonale zdają sobie sprawę ze stawki tej bitwy. Jeżeli nie uda im się powstrzymać inwazji, Istanbul będzie bezpośrednio narażony na atak. 19 maja 1915 roku wojska tureckie rozpoczynają serię szturmów na pozycje australijskie i nowozelandzkie, które zostają odparte. Na Gallipoli powstają okopy i walki coraz bardziej zaczynają przypominać te toczone w zachodniej Europie. W sierpniu 1915 roku dowództwo brytyjskie ma kolejny pomysł na przełamanie impasu na półwyspie.
1: Przeprowadzimy jeszcze jeden desant w Zatoce Suwla na północ od pozycji Anzac. Nowo przybyły oddziały wesprą nasze wycieńczone wojska i odetną siły tureckie walczące w południowej części Gallipoli.
0: 6 sierpnia 1915 roku w Zatoce Suwla ląduje 20 tysięcy żołnierzy. Początkowo atak przebiega zgodnie z planem, a Brytyjczycy nie napotykają większego oporu. Jednak w wyniku błędów dowódców ofensywa przebiega bardzo powoli i oddziały tureckie mają czas zająć silnie ufortyfikowane pozycje na wzgórzach. Dzięki temu udaje im się

0: Przeć natarcie dopiero co przybyłych oddziałów Ententy. W tym samym czasie siły Anzak toczą krwawą bitwę o wzgórze Chungbayir, która kończy się zwycięstwem Imperium Osmańskiego. Również wojska walczące na południowym krańcu Galipoli nie są w stanie przełamać tureckiej obrony. Obie strony tracą w czasie starć tysiące żołnierzy. Ponieważ walki na Galipoli trwają już kilka miesięcy i przez ten czas nie udało się osiągnąć żadnego z wyznaczonych celów operacji, dowódcy brytyjscy zastanawiają się nad sensem jej kontynuowania. Generał Hamilton wciąż wierzy w zwycięstwo i nie chce słyszeć o ewakuacji. Zwraca się do Londynu z prośbą o przysłanie dodatkowych dywizji. Jego prośba nie zostaje jednak spełniona. Francja przygotowuje się do ofensywy na zachodzie i nie jest w stanie przerzucić więcej swoich oddziałów. Hamilton traci stanowisko, a nowym dowódcą sił brytyjskich na Morzu Śródziemnym zostaje generał Charles Monroe. Po zapoznaniu się z sytuacją na froncie, kontaktuje się z lordem Kitchenerem.
1: Uważam, że dalsze kontynuowanie walk na Galipoli będzie bezcelowe. Kilkumiesięczne działania doprowadziły jedynie do opanowania niewielkiej części półwyspu. Zalecam ewakuację naszych wojsk, które przydadzą się gdzieś indziej.
0: Początkowo Kitchener nie zgadza się z sugestią Monroe'a i decyduje się osobiście dokonać inspekcji wojsk na Galipoli. Po odwiedzeniu linii frontu i zobaczeniu, jak wygląda realna sytuacja, Kitchener zmienia zdanie.
2: Ma pan rację. Dalsze walki nie mają sensu. Proszę przygotować plan ewakuacji naszych wojsk z Galipoli.
0: Na decyzję Kitchenera wpływa również fakt, że dotąd neutralna Bułgaria decyduje się na dołączenie do wojny po stronie państw centralnych. Z tego powodu brytyjskie wojska będą potrzebne do obrony Grecji i Serbii. Jednak wielu dowódców Royal Navy nie zgadza się z decyzją o ewakuacji. Podobnie uważa Winston Churchill.
3: Jeżeli się wycofamy, ucierpi prestiż Wielkiej Brytanii. Poza tym wojska na Galipoli wiążą walką znaczne siły osmańskie.
0: Jednak rząd jest zdecydowany wycofać się z Galipoli, a Churchill wkrótce zostaje zmuszony do dymisji. Ewakuacja rozpoczyna się 7 grudnia i przebiega bardzo sprawnie. Aby utrzymać odwrót w tajemnicy, żołnierze nadal pozorują normalne funkcjonowanie. Rozegrano mecz krykieta, a w okopach umieszczono karabiny, których spusty były połączone z patelniami, na które kapała woda. W ten sposób co jakiś czas rozlegał się dźwięk wystrzałów, co dawało wrażenie, że w okopach nadal przebywają żołnierze. Do 20 grudnia większość oddziałów zostaje ewakuowana. 27 grudnia 1915 roku ostatni żołnierze opuszczają przylądek Hellas. W ten sposób po kilku miesiącach krwawych starć kampania na Galipoli dobiega końca. Imperium Osmańskie zdołało obronić cieśninę, ale obie strony poniosły w walkach ogromne straty. Zginęło ponad 40 tysięcy żołnierzy Ententy. Straty Imperium Osmańskiego wyniosły 80 tysięcy zabitych. Bitwa o Galipoli stała się jednak ważnym symbolem dla Australijczyków i Nowozelandczyków. Po raz pierwszy w historii walczyli oni pod własną flagą. 25 kwietnia, czyli dzień rocznicy desantu na Galipoli, jest w tych krajach świętowany jako Anzac Day. Z kolei zatoka, w której lądowały oddziały z Australii i Nowej Zelandii, została nazwana Anzac Cove. Sukces w bitwie o Galipoli jest jednym z ostatnich zwycięstw Imperium Osmańskiego. Trawiony problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kraj nie przetrwa I wojny światowej. Na jego zgliszczach powstanie Turcja, a pierwszym prezydentem kraju zostanie jeden z dowódców kampanii na Galipoli, Kemal Mustafa, zwany Ataturkiem.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Centrum serwisowe dla śmigłowców Apache powstanie w Łodzi. W Faktach głosy polityków i ekspertów w tej sprawie. Złożyliśmy Ameryce propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, zadeklarował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Faktach też o tym, czemu jutro warto wysoko zadzierać głowę, zwłaszcza wieczorem. Skok w bezpieczną przyszłość dla polskiego przemysłu obronnego, tak premier Donald Tusk nazwał powstanie Centrum Serwisowego dla Śmigłowców Apache w Łodzi. Umowę w tej sprawie zawarły wojskowe zakłady lotnicze oraz producent Apache'ów, amerykański gigant Boeing.
2: Te Apache będą dysponowały pełnym uzbrojeniem, co jest także absolutnie nowatorskim krokiem z punktu widzenia tej dotychczasowych tradycji współpracy. Wszyscy czujemy się właśnie w tym, nie tylko w tym przedsięwzięciu, ale w tym to widać bardzo wyraźnie, partnerami. Tu nie ma klientów, tu nie ma podwykonawców, tylko są pełnoprawni partnerzy, którzy są w stanie projektować, budować to polskie, europejskie, atlantyckie bezpieczeństwo.
1: Mówił premier Donald Tusk. Dodał, że umowa na Apache jest kluczowym i przełomowym kontraktem największym w historii Polski. Apache to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na polskim rynku i na światowym rynku, podkreśla Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24.
3: Wiele osób tutaj wskazuje, że tego typu śmigłowce już minęły, jeżeli chodzi o swój pik formy, wskazując na wnioski z Ukrainy. Jednak na Ukrainie tego typu konstrukcji nie ma. To jest latające centrum zbierające informacje i centrum realizujące różnego typu zadania. Począwszy od rozpoznania, poprzez identyfikację, kończąc na rażeniu różnego typu celów. Tego typu śmigłowce pozwalają na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład dronów czy celów niskolecących, bo takie rzeczy również można realizować za pomocą Apache.
1: Adam Świerkowski podkreśla, że teraz warto by było podjąć rozmowy, by niektóre części do Apache'ów mogły być produkowane w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce ponownie przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej obowiązywałby we wrześniu, październiku i listopadzie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie kończy się 31 sierpnia. Obszar objęty zakazem w nowym projekcie nie będzie zmieniony. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Ameryka może pomóc naszej obronie, przede wszystkim obronie powietrznej, i wywierać presję na Rosję, by zmieniła plany i przygotowywała się do zakończenia wojny i jej nie przeciągała, powiedział ukraiński prezydent. 1 sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że USA gotowe są w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy. Zgromadzenie Narodowe Węgier wybrało nowego prezydenta. To András Baka, kandydat rządzącej partii TISA. Ma także duże doświadczenie prawne.
4: András Baka jest naukowcem w dyscyplinach prawnych, a też byli się w Sądu Najwyższego, które usunięto od stanowiska w wyniku zmian konstytucyjnych przeprowadzonych przez ekipę Viktora Orbana. Też pracował 17 lat w Trybunale Europejskim Praw Człowieka w Strasburgu.
1: Mówi hungarystka Rita Hornok, która dodaje, że nie podejrzewa, by nowy prezydent był marionetką TISY. Już deklarował, że nie zgadza się z jej wszystkimi pomysłami. Wybór nowego prezydenta zbojkotowała największa partia węgierskiej opozycji Fidesz.
5: Fakty niezwykłe.
1: Najbliższy wieczór i następująca po nim noc to będzie nie lada gratka dla miłośników tego, co dzieje się w kosmosie. Na niebie będzie co oglądać, mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik.
6: Bardzo, bardzo dużo. Rzadka sytuacja. Można tego samego wieczora, właściwie wieczora i nocy, zobaczyć zarówno bardzo głębokie zaćmienie Słońca, które w Polsce co prawda nie będzie całkowite, ale ponad 80% tarczy Słońca, więc gratka. I szczyt Perseidów, czyli roju meteorów, chyba najbardziej popularnego, bo gdy go oglądamy, jest zwykle ciepło i pięknie, i dlatego ludzie lubią patrzeć na Perseidy latem.
1: I koniecznie trzeba wtedy pomyśleć, życzenie na pewno się spełni. W Polsce zaćmienie będzie można oglądać tylko częściowo. Żeby zobaczyć całkowite, trzeba odwiedzić Hiszpanię lub Islandię. Co tam się dzieje, to będziemy relacjonować na naszej antenie. Najbliższe wydanie Faktów o pierwszej zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza i polecam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Przenosimy się do Brukseli i stawiamy pytanie, czy będą pieniądze dla rolników niwelujące ich straty po upałach i suszach? Jak przekazała naszej dziennikarce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Boghi, w unijnej kasie brakuje na to pieniędzy. Bruksela wskazuje na inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, m.in. inwestycje w nawodnienia i magazynowanie wody. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, co to w praktyce oznacza dla polskich rolników?
2: No to oznacza, że nasi rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowania z unijnej kasy za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma po prostu takiego jednego funduszu, który pozwalałby pokryć te wszystkie szkody. Twierdzi natomiast, że tak jak mówiłeś, są instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomagać rolnikom, ale jakby żeby przetrwać te susze. I tu chodzi raczej o takie o inwestycje, o zapobieżenie już tej suszy w przyszłości. A więc o nawodnienia, magazynowanie wody, tam czy wykorzystywanie ponownie oczyszczonej wody, czy poprawę jakości gleb, żeby mogła dłużej utrzymywać wilgoć. Więc to są te działania, na które są środki. I komisja rzeczywiście mówi, że problem z suszami jest wielki, że w ciągu ostatnich 50 lat potroiły się straty unijnych rolników. Polska natomiast uważa, że te działania długoterminowe, czyli to nawadnianie, te inwestycje, nie powinny, czy nie mogą nawet zastąpić tej pomocy doraźnej, kryzysowej, i dlatego przed posiedzeniem ministrów do spraw rolnictwa w lipcu minister Krajewski podpisał taką wspólną deklarację, wspólny list z Grupą Wyszehradzką, tam do tego jeszcze się dołączyła Rumunia, Chorwacja. Chodzi o to, żeby jednak ta pomoc kryzysowa była i żeby ona była uruchamiana szybciej w przypadku suszy, żeby nawet pojawił się taki postulat, żeby już można było uruchamiać tą pomoc przy progu strat, nie tak jak jest obecnie 30%, ale obniżyć go do 20%. Tak więc Polska tutaj uważa, że powinny być również takie działania doraźne stosowane i nawet przyspieszone i ułatwione.
1: Kasiu, skoro nie ma pieniędzy na suszę, to co z rolnikami, przede wszystkim sadownikami, którzy stracili uprawy podczas kwietniowych przymrozków?
2: Tak, pytałam o to Komisję Europejską, rzeczniczkę. Z jej wypowiedzi wynika, że brak pieniędzy na pokrycie strat nie oznacza, że Polska straciła możliwość, czy polscy rolnicy możliwość ubiegania się o tą pomoc po przymrozkach. Przypomnę, że na początku maja został złożony ten polski wniosek, natomiast nie będzie on rozpatrywany, tak jak to Polska chciała, właśnie w tym przyspieszonym, natychmiastowym trybie. Został on, ten polski wniosek, zakwalifikowany do tak zwanego jesiennego pakietu i tam będzie jesienią rozpatrywany z innymi wnioskami. A to oznacza, że na te pieniądze rolnicy czy sadownicy nasi poczekają, bo to wszystko jeszcze potrwa. Spodziewam się, że takie pieniądze napłyną dopiero pod koniec roku albo nawet na początku przyszłego.
1: I jeszcze sprawa związana z umową Mercosur, ważna dla polskich producentów żywności. Pod koniec sierpnia unijni inspektorzy jadą do Brazylii, żeby sprawdzić, czy tamtejszy drób i miód spełniają unijne wymagania. Kasiu, co te kontrole mogą oznaczać dla polskich rolników i producentów drobiu oraz miodu?
2: Dla polskich producentów jest to bardzo ważne, bo chcą mieć pewność, że produkty z Brazylii spełniają te same wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, które spełniają te unijne produkty, nasze polskie produkty. Ten audyt więc ma to wykazać. I są dwie możliwości. Albo unijni kontrolerzy stwierdzą, że Brazylia nie spełnia tych wymogów. Chodzi tutaj w przypadku drobiu, na przykład o stosowanie antybiotyków w przypadku wołowiny, ale na razie o niej nie mówimy, bo ona w ogóle, sama Brazylia nawet jeszcze stwierdziła, że nie spełnia, nie daje tych pełnych gwarancji. Chodzi też o używanie hormonu wzrostu. W każdym razie, jeżeli one te produkty, czyli na przykład drób, spełnią te unijne wymagania, to Komisja Europejska zaproponuje krajom członkowskim, wpisanie ponowne Brazylii na listę krajów, które mają zezwolenie na eksport do Unii, bo przypomnę, że w maju Brazylia wyleciała z tej listy jako kraj, nie miała tej możliwości, ale właśnie ostateczna decyzja, czyli jakby wdrożenie tej decyzji miało nastąpić 3 września. Teraz, jeżeli te kontrole wypadną pozytywnie, no to mogą to na przykład miód czy drób może wrócić na stoły unijnych konsumentów. Z wołowiną, tak jak mówiłam, trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać. Z moich rozmów wynika, że producenci wołowiny no raczej nie spodziewają się, że Brazylia spełni szybko te wymogi. No, trzeba powiedzieć też, że to jest wielka konkurencja dla naszych producentów. Jesteśmy największym producentem drobiu, też wielkim producentem wołowiny. No więc wszyscy patrzą tutaj z takim niepokojem, czy Komisja Europejska no, nie poluzuje tutaj jakichś wymagań dla Brazylii, więc wszyscy chcą, żeby jednak tutaj Komisja wykazała się tą twardością i dokładnie to sprawdziła. Ten wniosek, nawet jeżeli Komisja by zaproponowała wpisanie Brazylii z powrotem na tą listę, to i tak jeszcze muszą go przegłosować kraje członkowskie.
1: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginion. Kasiu, bardzo dziękujemy.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Podpisano offsetowe umowy wykonawcze, które pozwolą utworzyć w Łodzi centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Donald Tusk zapowiedział podczas uroczystości, że celem jest zbudowanie w Łodzi centrum serwisowego dla amerykańskich śmigłowców w Europie. Razem z nami, mam nadzieję, jest pan Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Był pan na tych uroczystościach, był pan na uroczystości podpisania i widział pan te śmigłowce nie tylko marki Apache. Proszę opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało.
2: Dzisiaj rano mieliśmy możliwość uczestniczenia w bardzo ważnej konferencji, bardzo ważnej umowy dotyczącej stworzenia właśnie wspomnianego centrum serwisowego. Podczas wydarzenia mogliśmy zobaczyć Apacha wypożyczonego od Stanów Zjednoczonych dla naszego wojska oraz konstrukcję, którą on zastępuje, a docelowo zastąpi to Apache wersji Echo, czyli śmigłowce Mi-20, śmigłowiec Mi-24, czyli symbol naszych wojsk lądowych, jeżeli chodzi o śmigłowce przez ostatnie kilka dekad. Dzisiaj dzięki tej umowie będziemy mogli zrobić kolejny krok mający na celu wycofanie tych śmigłowców, które mają swój duży wkład, jeżeli chodzi o nasze wojsko, ale ich czas już minął i teraz właśnie będziemy witali śmigłowce Apache.
1: No właśnie, jakie jest znaczenie dzisiejszego podpisania tej umowy i pytanie, co dokładnie ma się odbywać w Łodzi w ramach tej podpisanej umowy?
2: Na mocy dzisiejszej umowy, a także na mocy umowy podpisanej kilka miesięcy temu w Łodzi, docelowo na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 razem z oddziałem w Dęblinie ma powstać Centrum Wsparcia Serwisu Śmigłowców Apache, czyli realizowane byłyby tutaj wszystkie procesy mające na celu utrzymanie tych śmigłowców w sprawności, naprawianie różnego typu usterek, jakie wystąpią przez najbliższe kilka dekad użytkowania. I to będzie dotyczyć nie tylko śmigłowców naszych, ale także tych amerykańskich, a być może także innych państw europejskich, które używają tego typu konstrukcji. Takie są plany, miejmy nadzieję, że to się przez najbliższe kilka lat uda zrealizować.
1: Gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć, jakie znaczenie dla współczesnych militariów mają takie śmigłowce jak właśnie Apache?
2: Rola śmigłowców bojowych jak Apache jest o tyle cenna z tego faktu, że to jest najnowocześniejsza konstrukcja tego typu na rynku. Wiele osób tutaj wskazuje, że tego typu śmigłowce już minęły, jeżeli chodzi o swój pik formy, wskazując na wnioski z Ukrainy. Jednak na Ukrainie tego typu konstrukcji nie ma. Tutaj tego typu śmigłowiec jest znacznie nowocześniejszym rozwiązaniem, który jest tak naprawdę nie tylko śmigłowcem, ale to jest latające centrum zbierające informacje i centrum realizujące różnego typu zadania, począwszy od rozpoznania, poprzez identyfikację, kończąc na rażeniu różnego typu celów. Tego typu śmigłowce pozwalają na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład dronów czy celów niskolecących, bo takie rzeczy również można realizować za pomocą Apache, ale także zwalczanie celów lądowych, począwszy na wrogiej piechocie, chociaż teraz już coraz bardziej rzadko to występuje, ale przede wszystkim różnego typu pojazdach. I to w wielu przypadkach będzie to możliwe do realizacji spoza zasięgu ewentualnych systemów przeciwlotniczych przeciwnika, więc śmigłowiec Apache nie będzie narażał się na oberwanie przez różnego typu rakiety.
1: Zatrzymajmy się przy technikaliach. My jesteśmy przygotowani technicznie jako Polska, by być właśnie takim centrum serwisowym nie tylko Apache, ale być może w przyszłości, w tej przyszłości niedalekiej, także i podobnego sprzętu militarnego?
2: Dotychczas mieliśmy doświadczenie, jeżeli chodzi o serwis starszego typu konstrukcji poradzieckich, które przez wiele dekad u nas służyły i jeszcze będą służyć. Żeby wejść na poziom odpowiedni, by móc serwisować tego typu konstrukcje jak właśnie Apache, potrzebujemy wsparcia producentów, dzięki czemu właśnie będzie można wskoczyć na ten poziom w ramach współpracy, czy to z koncernem Boeing, czy to z koncernem Lockheed Martin, plus oczywiście z czasem producentami podzespołów, jakie wchodzą w Apache, bo musimy pamiętać, że Apache to nie jest monoblok, tylko to jest bardzo wiele technologii, bardzo wiele rozwiązań wchodzących w ramach jeden system.
1: Czyli panie Adamie, sumując to nasze dzisiejsze spotkanie w radiu RMF24, jak rozumiem, to był bardzo ważny dzień dla polskich militariów i dla naszego rozwoju, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Zresztą sam pan premier podkreślał to, podobnie pan wiceminister Tomczyk, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, dla WZL-1, dla regionu. Od siebie bym dodał, że to jest kolejny krok w rozwoju jeżeli chodzi o potencjał przemysłowy, jeżeli chodzi o wojsko, bo teraz przydałoby się rozpocząć rozmowy albo kontynuować, żeby można było jak najwięcej części od Apache produkować w Polsce.
1: No i miejmy nadzieję, że takie rozmowy odbywać się będą. Redaktor z portalu Defense24, pan Adam Świerkowski.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Szkoda gorących nocy. RMF FM. Muzyka najlepsza. Pod

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Warto będzie spojrzeć w niebo, a konkretnie w stronę słońca. Jednak oczywiście okiem uzbrojonym, odpowiednio wyposażonym. Bo takie spoglądanie bezpośrednie na naszą gwiazdę może skończyć się tragicznie. Aha, ważna rzecz. W Hiszpanii będzie można zaobserwować całkowite zaćmienie słońca, w Polsce natomiast częściowe. Zasłonięte zostanie 80% tarczy. No i powtarzam, warto się dobrze przygotować, aby tak bezpiecznie czerpać radość z tego niebiańskiego widowiska.
2: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
3: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym. Certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć. Tutaj mamy lornetkę, dwa teleskopy typu Newtona, czyli ze zwierciadłem, oraz na teleskopie Newtona jednym jest tak zwany refraktor, czyli teleskop soczewek złożony. Służy on po to, żeby pilnować położenie słońca. Tutaj czasami jak nam prąd ucieknie, to jest problem. Ale służy on do kontrolowania położenia słońca, tarczy słonecznej, tak aby cały czas teleskop patrzył na tarczę słoneczną. I tutaj lornetka akurat jest zasłonięta. Teleskop ten Newtona ma na sobie filtr słoneczny, tak aby móc zobaczyć przez okular. A teleskop ten drugi Newtona, ten większy, jest ustawiony do projekcji słonecznej, dzięki czemu ładnie na kartce widzimy tarczę słoneczną z plamami słonecznymi. W takim układzie byłoby widać normalnie zaćmienie słońca, księżyc, jak się pojawia na tarczy słonecznej.
2: Dlaczego to jest takie ważne wydarzenie? Dlaczego też warto ten właśnie wieczór poświęcić na to wszystko?
3: Przede wszystkim nie zdarza się aż tak często. Wygląda niesamowicie. W momencie, kiedy użyjemy odpowiednich filtrów, też tutaj zachęcam, można piękne zdjęcia zrobić. Zachodzące słońce z zaćmieniem. To jest zawsze dobry widok. Jest to fajny czas do spędzenia tego czasu na zewnątrz. Po oglądaniu tego zjawiska astronomicznego, zastanowienia się trochę nad wszechświatem. Nieczęsto nam się to zdarza, nieczęsto mamy okazję. A możemy zobaczyć zjawisko niezwykłe, ponieważ chociaż zaćmienie zdarza się często, no to w takiej wersji, takiej dosyć dużej, no mimo wszystko to jest około 80% chyba, się dobrze orientuję, w Polsce, no to nie zdarza się aż tak często. Można się zastanowić trochę nad fizyką tego wszystkiego dookoła nas.
1: No właśnie, daje to do myślenia, prawda? Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No, moja żona już kupiła takie certyfikowane okularki.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Dobra, to teraz szybkie pytanie porządkowe, korzystając z okazji. Tomkowicz.
2: Jest.
1: Olbratowski.
3: Jest. Skowron.
1: No i jestem.
3: Jest.
1: Gąbka namoczona.
2: A to już pytanie nie do nas. Namoczcie sobie, kochani słuchacze, gąbki we własnym zakresie. My nie od tego.
3: Dobra, no to słuchajcie, piszemy na tablicy temat. Ilu trzeba Polaków, żeby zbudować Amerykę?
1: Bardzo ładny temat, powiem wam. Bardzo ładny. Dzień Niepodległości USA jest 4 lipca. Święto Niepodległości u nas w Polsce 11 listopada. Aha. I można świętować pomiędzy.
2: Elegancko, czyli no jest parę miesięcy do świętowania. No właśnie, ale żeby zbudować Amerykę, to trzeba do Ameryki dopłynąć, nie?
1: I to w naszym imieniu zrobił Krzysztof Kolumb.
2: A Kolumb był Polakiem?
3: No Krzysztof, przecież to jest polskie imię, nie? Jak Krzysztof Krawczyk,
2: w sumie rzeczywiście. Też znam kilku Krzysztofów i wszyscy są Polakami.
1: Dobra, żebyście takich głupot potem nie pisali na sprawdzianach z historii. Krzysztof Kolumb był oczywiście Włochem.
2: Włochem
1: i z domu nazywał się Cristoforo Colombo.
2: A to dużo gorzej brzmi. Krzysztof to jest imię, a Cristoforo. A Cristoforo to brzmi trochę jakby chciał z ręki powróżyć.
1: Jakby ci przyszedł grzejnik założyć.
3: A Colombo brzmi jakby, nie wiem, no projektował spodnie z lateksu. No i opaski.
1: Może tak było. Gdyby był lateks wtedy, to by tak było na pewno. Także Colombo dopłynął do Ameryki w 1492, a pierwsi Polacy nasi oficjalnie do Ameryki Północnej dotarli w 1608.
2: Bo to nie ma co się pchać od razu. To jest bardzo dobre podejście. Trzeba pomyśleć, zaczekać, aż na miejscu otworzą monopolowe, wypytać, czy mają tanie paliwo, czy jest ustawowo wolne w Trzech Króli i dopiero wtedy jakby pakujemy się, jedziemy.
3: Tak, a nie na Patataja.
1: Czy w Sześciu Króli. I w 1608 to jest rok po założeniu przez angielskich kolonistów pierwszej osady w Jamestown. No i normalnie nasi tam wtedy na statku przypłynęli. Mówią, dzień dobry, hello, cześć.
2: A są nazwiska tych pierwszych?
1: Aha.
3: Właśnie, jakiś, nie wiem, Tomkowicz, Skowron, Olbratowski, może mamy prawa do jakiejś działki na Manhattanie?
2: Może byśmy coś zaprywatyzowali?
1: Nie, panowie, jesteście blisko, to nazwiska mam takie. Łowicki, Stefański, Bogdan, Sadowski i Mata.
2: Mata?
1: Mata. Mata, co chce, to nie takie nazwisko. Mata.
2: Jeszcze się okaże, że myśmy Amerykanów hip-hopu uczyli, jak ci maty wszyscy.
1: Nie wiem, czy o tym będzie za chwilę, ale na pewno będzie o tym, jak nasi z Indianami robili fiku, miku, żigi, rigi, bagi, don, don, to.
3: Ramgi, ramda, ramgi, damda. O tym mówisz.
1: I bambara, bam, bam, bam, bam, bam, także zostańcie z nami.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Dzisiaj w historii dla dorosłych. Ilu trzeba Polaków, żeby zbudować Amerykę?
1: Tak. Skończyliśmy na 1608 i tam przypływa do Stanów, do Ameryki kilku naszych, do takiej angielskiej kolonii, bo to nie było wtedy jeszcze Stanów, do kolonii Jamestown.
2: Bo ja w tym czasie znalazłem, jak oni wyglądali nasi tu w internecie. Są stare ryciny i opisy. I teraz uwaga, strój. Wysokie buty.
3: No mam nadzieję, że nie na obcasach.
1: Jakby Indianie zobaczyli polskich facetów w butach na obcasach, to mogliby pomyśleć, że to Eurowizja przyjechała. Nie, gdzie jest Conchita?
2: Nie. Wysokie buty, takie, żeby ich, nie wiem, węże nie pogryzły. Aha. Do tego granatowe spodnie, białe koszule.
3: No to jest jednak klasa. Przyjechali nasi na obcą ziemię i się elegancko, no jak na komunię ubrali.
2: I czerwone czapki.
1: No to żeśmy takiego ładnego Fashion Weeka na tej amerykańskiej ziemi na starcie odwalili.
2: I mam dalszy ciąg opisu. Jeden z nich, tutaj o Polakach, trzyma w ręku długą rurkę, w którą dmucha.
1: To takie filmy też są na internecie, to ja wam powiem.
3: Jakbym był Indianką, to bym na nich oko zawieść.
2: No to uważaj, bo według Andrzeja Dudzińskiego, który się właśnie tą tematyką zajmuje, związki naszych z Indiankami nie należały do rzadkości. I są papiery, że co najmniej kilka takich przypadków było, że na

0: dzieci z Indiankami. I cytuję dalej. Na terenach Kanady przypływający Kaszubi prowadzili tak ożywione kontakty z Indianami, że można tam spotkać Indian o blond włosach w strojach z elementami kaszubskiego haftu.
1: I czepkach na głowie.
2: No przecież ten Kaszub żywemu nie przepuści. No.
1: Blond Indianin w kaszubskim hafcie jest jak, ja nie wiem, inteligencja w polskim Sejmie.
2: Takie potrzebne.
1: Nie, tak rzadko spotykane.
0: Polacy w Ameryce. O tym dzisiaj w historii dla dorosłych. Zaraz wracamy. Miejcie zeszyty pod ręką.
2: Dokładnie, no bo pod nogą to jednak zeszyty to bardzo niewygodnie. Nie,
1: no, źle się pisze tym.
0: No,
2: a jak se wsadzisz pod pupę, to cię będzie gnietło. To też tego nie róbmy. Nie, się wymnie.
0: Dziś o tym, jak Polacy odkrywali i budowali Amerykę. A nawet Ameryki.
2: Tak, a nie, bo
0: Ameryki.
2: Ameryka to jest porządne coś, to jest dwuczęściowe, prawda? No. A Europa jest taka dziadowa, że jest tylko pojedyncza. Nie?
1: A może jakby zrobić z Afryki Europę Południową, byłoby okej?
0: Okay? Prędzej Europa stanie się Afryką Północną, właśnie. Także tutaj raczej bym nie szarżował.
2: Wróćmy do odkrywania świata i do wypraw. Nasi przodkowie mieli tutaj troszeczkę nieco utrudnioną sprawę, prawda? Bo najpierw trzeba było wypłynąć z Bałtyku, potem przez Morze Północne i dopiero wtedy wypływało się na szersze wody.
1: Fakt. Trochę nam geografia pokrzyżowała imperialne plany podboju świata.
2: Ale był gościu, który sporo na oceanach nawywijał. Krzysztof Arciszewski, herboprawdzic z Rogalina.
0: Zupełnie nie jak postaci z Tolkiena, nie?
1: No, zupełnie
0: herbu prawdzic z Rogalina.
2: I tenże gościu, pan Krzysztof, w latach 30. XVII wieku zaciągnął się na służbę do Holendrów. Ale że był takim szkolonym wojskowym, to no tam został generałem artylerii.
1: Ale kariera.
2: No,
1: ale
2: to jest stary, porządna. Ciekawy gościu, bo on kombinował wcześniej nad nurkowaniem i skafandrami tam w Holandii.
1: Tak, w XVII wieku był co prawda problem z butlami i można w nich było mieć no, najwyżej wino, ale początki zostały zrobione, jak mniemam.
2: Dokładnie. Potem Arciszewski walczył w Holandii w wojnie 30-letniej po obu stronach, raz tu. A potem we Francji walczył w oddziałach kardynała Richelieu, zdobywając między innymi La Rochelle.
0: Ty, to on walczył przeciwko trzem muszkieterom, bo D'Artagnan z kumplami bronili La Rochelle.
1: No. Ale ci są wymyśleni, a nasz Krzycho był prawdziwy. Krew i kości.
2: Dokładnie.
1: Polskie.
2: I w końcu onże z 7-tysięcznym korpusem holenderskim wylądował w Brazylii i tam był zastępcą wodza naczelnego Sigismunda von Szkopke. Szkopkego.
1: Oj, zaleciało Niemcom.
2: Troszkę tak. I tak, sporo walczył z Hiszpanami, z Portugalią się bił oraz z Indianami. Wszystko gościu notował, a zapiski przesyłał uczonym w Europie. Taki odkrywca, geograf.
0: Można. No. Ja mam innego Polaka odkrywcę, który miał odkryć Amerykę jeszcze przed Kolumbem.
2: Dawaj.
0: Jan Skolna. Joachim Lelewel wyczytał w pewnym dokumencie wzmiankę o Johannesie Skolwusie, o którym pisano Polonus.
1: Polonus!
0: Ale potem się okazało, że nie Polonus, a Pilotus. I że Skolwus nie był Skolna tylko ze Skandynawii. I Ameryki nie odkrył.
1: Pilotus już latali wtedy.
0: Ale poza tym wszystko się zgadzało.
1: A tak się dobrze zapowiadał, nie? Że tu i że z tego i że Rodak. Ale trudno. Nie wszyscy na świecie mogą być Polakami. Taką mam koncepcję.
0: Tak.
1: O tym posłuchasz w naszym podcaście Szept Nocy, czyli rozmowy z nicością. Zostań z nami.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Historia dla dorosłych, polscy budowniczowie Ameryk. Teraz o tym, jak to polski chłop zbudował Amerykę Południową.
0: Ale który chłop? Konkretnie taki chłop.
1: No Ignacy Domejko i Ernest Malinowski, ja to znam, wiem. Pierwszy to geolog, pokazał Chile co, skąd i jak wydobyć, nie? On był rektorem Uniwersytetu w Santiago.
2: Tak.
1: Bana. Drugi to inżynier, zbudował kolej w Peru i był dziekanem Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Limie.
2: Tak, ale nie, to nie o nim. Mi chodzi o takiego polskiego chłopa, takiego, wiesz, od roli.
1: Od roli.
2: W XIX wieku
1: aktora?
2: U nas... Nie, chłopa, co uprawia.
1: Aha.
2: W XIX wieku u nas zabory, prawda? Czyli zło, czyli tu Germanin, tu Rosjanin. A Brazylia i Argentyna mówią: hej, chłopaki, przybywajcie. Damy wam wielkie działki za darmo, damy ziarno i zwolnienie z podatku.
0: To co oni tam mieli, jakiś wczesny nowy ład, czy co?
2: No taki mieli pomysł na siebie. I nasi chłopi ruszyli, bo po wsiach szła legenda żyła, że te Brazylia i Argentyny to są raje i jedyny. Ale po drodze okazywało się, że tam jest cholernie daleko.
0: Rzeczywiście, to jest dalej niż do Kolna.
2: Dokładnie, płyniesz płyniesz. Mm. I że działki to tak naprawdę była dżungla do wykarczowania.
1: Nie, tam, ale co to dla naszego chłopa jest dżungla? Polski chłop nie takie rzeczy karczował ze szwagrem w garażu.
2: I uwaga, są dane, ja mam dane tylko za lata 1890-93, mm-hmm. tylko wtedy, tylko do samej Brazylii przypłynęło 60 tysięcy polskich chłopów.
0: Wow.
2: I dali radę, i wykarczowali, a na polanach wyrastały polskie chatynki drewniane pod tą strzechą. Potem szkoły, potem kościoły, ulice, się wszystko.
1: Przestań mnie wzruszać.
0: I to same, bez rządu.
2: Tak.
0: To może jakby obecny rząd chłopom nie przeszkadzał, to byśmy w Polsce mieli drugą Amerykę Południową.
1: No, no tylko wcześniej trzeba by każdemu dać dżunglę do wykarczowania. A skąd weźmiesz dżunglę?
0: No. Ale spokojnie, bo to jeszcze kilka lat i zjednoczone ekipy rządzące zamienią w dżunglę pustynię błędowską. I wtedy...
2: To fakt. Wracamy do Brazylii, bo potem po chłopach do tej Brazylii i do Argentyny ruszyli robotnicy z Polski. Tam przemysł, Buenos Aires, kopalnie, koleje, ropa naftowa, tam wszędzie robili nasi. Tam polski robotnik dzierżył młot
1: i
2: sierpa akurat podejrzewam, że nie. No. Super się zorganizowali w ogóle w sprawną, działającą Polonię z własną prasą, z własnymi klubami sportowymi.
1: Oho, czekajcie, nadciąga nieszczęście, bo zbyt łatwo szło.
2: Żebyś wiedział.
1: Żebym.
2: Liga Morska i Kolonialna u nas w kraju, w Macierzy, wymyśliła... czy tam krajowi działacze wymyślili, że oderwie się fragmenty Brazylii i Argentyny i że się zrobi kolonię na tej podstawie.
1: Naszą, polską. Tak?
2: Taką no, nową Polskę. Nawet udało im się dostać od Brazylii, bo nie mówili, o co chodzi, tysiące hektarów, ale jak się zjechało do Brazylii naszych urzędników,
0: jak się zaczęli
2: rządzić, to Brazole mówią nao obrigado, że nie, dziękujemy panowie, wracajcie, cześć, do widzenia.
0: Trochę szkoda.
2: Trochę.
0: No, ale i tak, no, w takiej brazylijskiej Kurytybie żyje 800 tysięcy Polaków.
2: Tak.
0: 800 tysięcy, czyli tak Warszawa, Kraków, Łódź i Kurytyba.
1: No
0: tak,
1: i Kurytyba. Jest, tak. I to jest piękne. Puszczajcie nas w Ameryce Południowej i mówcie o nas dobrze w Kurytybie.
0: Jak ktoś nas w Kurytybie słucha, niech da znać.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dzisiaj naświetlamy temat, jak Polacy pomagali budować Amerykę. Te na górze mapy i te na dole tejże również
1: mapy.
2: Teraz uwaga, potrącimy sobie postać Teodora F. Twardzika. Teoś Twardzik, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, w latach 50. ubiegłego wieku wprowadził do amerykańskich supermarketów pierwsze mrożone pierogi i spopularyzował w USA polską potrawę narodową, teże właśnie pierogi.
1: To on był coś jak Kazimiera Solejukowa z Rancha.
2: Dokładnie, nie? to właśnie tak, bo pierogi, uwaga, które stały się podwaliną pod fundament, które stały się, uwaga, podstawą opoki, na której, uwaga, Twardzik zbudował swoje pierogarskie imperium, były robione według przepisów mamy Twardzikowej z domu Binek.
0: Cudownie, brawo. I dla mamy, i dla pana Twardzika, proszę.
2: Toś na mamach świat stoi. No, tak. Firma do dzisiaj nazywa się Mrs. T. Pierogies.
1: Pierogies.
0: Czyli pierogi.
2: Pierno pierogi.
0: Czyli pierogi pani
2: pierogi.
0: T.
2: Tak.
0: Swoją drogą niezły tytuł na kryminał, nie? Pierogi pani T.
1: Ale nie, bo szkoda, że pan Twardzik nie wszedł w bigot, bo to by zrewolucjonizowało system trawienny Amerykanów.
2: Ale gdzie, jak przecież my jesteśmy w Polsce od małego karmieni bigosikiem, no, nie? Tu łyżeczkę, tu dwie, tu trzy i możesz zjeść miskę. Jak Amerykanin zje naraz miskę bigosu, to...
0: Może próbować, ale
2: no
0: to
2: tak,
0: tam...
2: No dobrze.
0: Całe biuro jakby szaleje.
2: Pytanie, co z innymi polskimi potrawami? Czy one by też nie zrewolucjonizowały tego amerykańskiego systemu trawiennego?
1: No, na przykład
2: fasolka po brytońsku z kiełbasą zwyczajną.
1: Tak.
0: A śledź po japońsku. Ciekawe, tu dygresja też historyczna. Skąd wzięła się nazwa śledź po japońsku dla polskiego śledzia?
1: Ja wiem, bo ktoś kiedyś w Polsce dorwał japoński sushi. Wiesz, jak wygląda, nie?
0: No
1: wywalił ryż, no bo nie konweniował z wódeczką. Te dziwne wodorosty w koło też, no bo to ani z żółdzi, ani wypuszczą.
2: Tak, to takie czarne. Tak.
1: No i zamiast ryżu to obwinął jajko śledziem.
2: Aha.
1: Nie? Dodał sałatki, cebuli i wyszło polskie sushi. Czyli właśnie śledź po japońsku.
2: Czyli dla przyjaciół w Polsce... Zagrycha.
1: Tak jest.
2: Aha, to ma siłę.
0: Dezagrycha.
2: To ma styl w ogóle. To ma szyk i wykwint.
1: Tak.
2: W każdym razie dzięki spożywaniu pożywnych polskich pierogów Twardzika Ameryka stała się silniejsza i mogła stawić czoła zimnej wojnie i mogła stawić czoła, mało tego, wyzwaniu wylądowania na Księżycu.
0: No, czyli pierogi Twardzika przyczyniły się w znaczący sposób do bujnego rozwoju pokoju na świecie i techniki kosmicznej w USA.
2: No a nie, I to jest, powiem wam, to jest piękne.
1: To jest beautiful, nie? Beautiful.
2: Dobra, dzisiaj snujemy opowieść o Polakach, którzy przyczynili się do budowy Ameryki. Na przykład bracia z miasta Łodzi. Maksymilian Faktorowicz, znany jako Max Faktor.
1: Oho, coś mi to mówi. Puder żony.
2: Dobrze, dobrze. Oraz jego brat Jakub, czyli Jakub Faktorowicz, czyli Jake Faktor.
1: Jake Faktor.
2: Ale najpierw Max Faktor. Otóż on wynalazł zmywalny podkład dla aktorów filmowych i tak rozpoczęła się historia słynnej kosmetycznej marki Max Faktor. I to właśnie on wymyślił nazwę, uwaga, ten nasz Faktorowicz, make-up.
1: Make-up.
0: No. Poszedł na maksa.
1: Tak.
0: Czyli był pierwszym na świecie make-upistą, czyli po polsku pudrokładem.
2: Podobnie, że właśnie najpierw wymyślił słowo pudrokład, ale się w angielskim nie przyjęło. Chyba przez L tak myślę.
1: Tak, słyszałem to. Co to za L z kreską, pytali Amerykanie. Faktorowicz, wymyślcie coś innego. No. Tak było. A co z tym drugim bratem?
2: Brat Maxa Faktorowicza zbił w Ameryce majątek, choć on w inny sposób troszeczkę nieco mniej legalny.
0: Czyli rozumiem, że nie smarował aktorskich oblicz.
2: Nie. On początkowo, podobnie jak brat, szkolony był na fryzjera. Stąd zresztą wziął się jego pseudonim Jake the Barber, czyli Jake Fryzjer.
1: Uhuhu, tak sylweczka pachnie mi gangsterką.
2: I masz dobry węch. Jake z Polski trafił najpierw do Anglii. I tam, na przekręcie na akcjach, wyłudził od angielskiej arystokracji 8 milionów dolarów.
0: Bo jak na fryzjera przystało, golił arystokrację.
2: Dokładnie. Później w Ameryce golił, siedział w więzieniu, bo został gangusem, ale się w końcu ustatkował. Działał w polityce, działał charytatywnie, miał swoje kasyna w Las Vegasie. Obficie wspierał forsą również kampanię Johna F. Kennedy'ego.
0: Mało było polskich braci tak zasłużonych dla Ameryki. Tak. I niech każdy kraj pamięta. Warto się bratać z polskimi braćmi.
2: I z siostrami zresztą też, prawda?
1: I w ogóle z nami.
2: Nie wykluczajmy.
1: Z nami, pojedynczymi też.
2: Z pojedynczymi rodzeństwami.
1: No i nawet też z pojedynczymi rozumianymi jako jedna osoba. Też warto. Bo tak kurno fajnie jesteśmy.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Pora zamknąć ten nasz kramik z informacjami historycznymi.
0: Ale wrócimy spokojnie, ten kramik jest czynny w każdą sobotę.
2: Możecie nas znaleźć na podcastach, w internetach.
0: Dokładnie, i to nawet w niedzielę niehandlową działa.
2: Tak, to w każdej chwili se puścisz, posłuchasz, jeszcze na przykład możesz zawołać mamę albo dziewczynę i powiedzieć: ty, dziewczyno, patrz.
0: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Polecamy się. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski.
2: Przemysław o jeansowych oczach. Cześć. Mówcie o nas dobrze na mieście.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Szerzej to z RMF FM. Spotykamy się już dziś o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: To już prawie druga, to pora... Pierwsza to pora faktów w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Charlatan trafiło do Pałacu Prezydenckiego. Posłuchajcie, co dokładnie jest w tych apelach. USA i Iran są bliskie jakiegoś porozumienia, tak twierdzi minister obrony Pakistanu. Poza tym w faktach bociany, które już szykują się do podróży do ciepłych krajów. Do Pałacu Prezydenckiego wpłynęło kilkadziesiąt apeli o podpisanie ustawy Lex Charlatan. Nowe przepisy mają chronić pacjentów przed działalnością pseudomedyczną i znachorami. Prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję w tej sprawie do końca przyszłego tygodnia. Co dokładnie jest w tych apelach?
3: Powtarza się w nich argument, że potrzebna jest lepsza ochrona pacjentów. Na to zwraca uwagę Anna Kupiecka z Fundacji OncoCafe.
4: Trzeba pilnować tego zdrowia w taki sposób, aby pacjenci nie byli naciągani przez oszustów. Wielokrotnie w naszej fundacji spotykamy się z sytuacjami, kiedy proponuje się pacjentowi rogi jelenia albo inne specyfiki, które mają go wyleczyć z choroby onkologicznej.
3: Autorzy ustawy Lex Charlatan tłumaczą, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, cały czas będzie można na przykład zalecać konkretną dietę. Karane finansowo byłyby dopiero przypadki, w których ktoś deklarowałby, że ta dieta wyleczy chorobę, jeśli nie ma na to dowodów naukowych. Jeśli prezydent podpisze ustawę, nowe przepisy będą obowiązywać w listopadzie.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pakistan ocenia, że Stany Zjednoczone i Iran są blisko porozumienia. Minister obrony Pakistanu powiedział, że sygnały z ostatnich dni wskazują na możliwość zawarcia umowy pokojowej. Islamabad był jednym z mediatorów próbujących doprowadzić do negocjacji. Rozmowy pozostają jednak trudne. Donald Trump domaga się od Iranu m.in. reparacji dla ofiar ataków, a Teheran żąda rekompensat za działania USA. Nie wiadomo też, czy strony porozumieją się w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz, której blokada poważnie zakłóca światowy transport ropy i gazu. Unijni inspektorzy pojadą do Brazylii pod koniec miesiąca. Dowiedziała się tego korespondentka RMF FM w Brukseli. Audytorzy sprawdzą, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne normy dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu. Jakie znaczenie ma ta inspekcja dla polskich producentów, to wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borgino.
5: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków.
2: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
6: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Choć kalendarzowe lato trwa w najlepsze, w świecie ptaków już jesień. Bociany gromadzą się w sejmikach i przygotowują się do migracji do ciepłych krajów. To znak, że wielka podróż tych ptaków zbliża się wielkimi krokami.
7: W ptasim świecie rozpoczęła się jesień i to już na dobre, bo odleciały już w dużej części jeżyki, no i bociany. Bociany zżywkowały, już większość ptaków odleciała. One w tej chwili tworzą właśnie tak zwane sejmiki, czyli grupują się niekoniecznie na łąkach, bo czasami gdzieś tam nawet na dachach budynków potrafią przysiąść. No i grupami odlatują w kierunku południowo-wschodnim, czyli gdzieś tam na Lubelszczyznę się kierują.
8: A potem?
7: A później Ukraina, Rumunia, Turcja i przez cieśninę Bosfor wlatują już w tą część azjatycką i kierują się do Afryki.
2: Z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Przed nami krótki, ale przyjemny oddech od upałów, ale one wrócą już w najbliższy weekend.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: To bardzo poważna decyzja o poważnych skutkach dla budżetu państwa. Jeszcze jej nie podjęliśmy. Tak mówił na antenie RMF FM Wojciech Balczun, odnosząc się do tego, czy rząd wróci do programu ceny paliwa niżej na dwa ostatnie tygodnie sierpnia. Piotr Sarak poprosił ministra aktywów państwowych także o komentarz do najnowszego sondażu Opinia 24, przeprowadzonego na zlecenie naszej stacji.
8: 59% Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. I co pan na to?
9: No myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, gdzie społeczeństwo zawsze oczekuje.
8: Czyli pan też by nie był zadowolony.
9: Większych działań. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN, który był najbardziej efektywny i skuteczny w całej Europie.
8: Ale program CPN już
9: się
8: skończył, panie ministrze.
9: No tak, ale to po pierwsze, my staliśmy się benchmarkiem dla całej Europy. Nas kopiowali Czesi i nasi inni sąsiedzi. Pokazywali nas jako przykład. Natomiast wiadomo, że ten program był na czas określony.
8: No to teraz kierowcy się pytają, kiedy następny CPN. No, pan już to wie?
9: Po to była nasza inicjatywa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków, żeby wygenerować środki, które pozwolą ministrowi finansów na obniżenie cen.
8: Ale sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i sytuacja jest taka. Kiedy będą ceny, kiedy będzie nowy program CPN, panie ministrze?
9: Po pierwsze, tak jak powiedziałem, cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u. Premier zapowiedział, że
8: to można zrobić bez ustawy, tak?
9: Może zrobić to bez ustawy. Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Ja zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich 10 dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnienie Ormus trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony, te ceny jednak się stabilizują, wręcz się zniżają.
8: Ale słyszał pan, co powiedział premier, że ostatnie dwa tygodnie można się liczyć z tym, że ostatnie dwa tygodnie wakacji, że ten program będzie wprowadzony. To będzie wprowadzone, czy nie, no, według pana wiedzy?
9: Na pewno decyzji jeszcze w tej materii nie ma. Analizowane
8: ale
9: są...
8: Musi zapaść do końca tego tygodnia.
9: Tak, no dzisiaj mamy posiedzenie rządu, na pewno będziemy się zastanawiali, rozmawiali, dyskutowali wspólnie z ministrem finansów, z ministrem energii. Tak jak powiedziałem, no musimy ważyć też koszty dla budżetu. Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent zawetował.
8: Ale pana zdaniem, to za chwilę do tego przejdziemy, ale pana zdaniem to jest realne, że, bo o tym mówi premier, że ostatnie dwa tygodnie wakacji będą z regulowanymi cenami paliw?
9: Premier też powiedział, w tej swojej wypowiedzi odniósł się do tego, że to będzie też powiązane z analizą tego, co się wydarzy na rynkach. Jeżeli się okaże,
8: no pan analizuje,
9: że
8: nie, to, co się dzieje,
9: no to
8: na rynkach.
9: Na razie patrzę, że ceny się jednak ceny się w tej chwili delikatnie obniżają. W związku
8: czyli
9: z
8: nie.
9: tym, w związku z tym my musimy patrzeć z punktu widzenia budżetu państwa, no bo wiemy, że wymagania są duże. Patrzymy też z punktu widzenia interesu społecznego. Patrzymy na to, jak w sposób nieuzasadniony wzbogaciły się koncerny paliwowe na tym kryzysie. Stąd też szukamy rozwiązań dotyczących, tu
8: ale
9: się pojawiła informacja jednego
8: pytanie,
9: z analityków w kwestiach dywidendy. Oczywiście, że w tej materii też minister aktywów państwowych, czyli ja, przyglądamy się bardzo uważnie
8: na pański ministerialny nos, panie ministrze, będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie?
9: No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. Działamy w interesie społeczeństwa bezwzględnie. Udowodniliśmy to, wprowadzając program CPN i jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony.
8: Nie chce mi pan powiedzieć w takim razie. Pan mówi, że to były jakieś wielkie pieniądze. Jak tak patrzę na to, ile kosztował program CPN, to było ledwie 4,7 miliarda. To w przypadku, jeśli chodzi o wydatki budżetu, to niewielkie pieniądze. Przyzna pan, panie ministrze.
9: No, analizując wszystkie dyskusje, które toczymy, to każda ta pozycja, zwłaszcza jeżeli skonfrontujemy to z potrzebami, nie wiem, służby zdrowia, no to wiemy, że też musimy liczyć i gospodarnie zarządzać tym całym majątkiem, żeby zabezpieczyć interesy państwa.
8: Panie ministrze, w takim razie sprawa ustawy o nadmiarowych zyskach jest w Trybunale Konstytucyjnym. Będzie się do tego podchodzić jeszcze raz?
9: No jakby czujemy się, że tak powiem, bardzo niekomfortowo i nie rozumiem tego, tej intencji, która kierowała panem prezydentem.
8: Uzasadnienie jest takie, że ustawa nie może działać wstecz.
9: No to absurdalna rzecz. No
8: dlaczego właśnie, absurdalna?
9: No bo zyski dopiero możemy oceniać post factum, a nie antycypować to, że ktoś zarobi i w tym momencie wprowadzamy tego typu regulacje. Zresztą proszę się przyjrzeć na sytuację, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i były nadmiarowe zyski i było to uregulowane na poziomie Unii Europejskiej i na przykład JSW zapłaciło podatek solidarnościowy.
8: Ale wie pan, jaka potem była sprawa, trzeba było te pieniądze zwracać.
9: Akurat JSW nie otrzymało z powrotem
8: tych
9: pieniędzy.
8: Ale JSW się tego domagało.
9: Się domagało, no bo akurat się tak stało, że pan minister Sasin obciążył tylko JSW taką daniną.
8: Ale wracając w takim razie do tego podatku od nadmiarowych zysków, będzie jeszcze kolejna próba podejścia do tej sprawy?
9: Też taki scenariusz jest rozważany, dlatego że to jest narzędzie, w które powinno być wykorzystywane przez państwo, jest wykorzystywane przez inne państwa i jest elementem też poszukiwania pewnego balansu i zdrowego balansu w całym systemie, a nie tworzenia warunków do nadzwyczajnego wzbogacania się koncernów w wyniku sytuacji geopolitycznej.
8: Jeżeli będzie kolejne podejście, to w jaki sposób? To w takim razie obejmie tylko spółki paliwowe, czy na przykład też dostawców gazu?
9: Jest taki scenariusz dyskutowany, zresztą dzisiaj chyba się pojawiły informacje w mediach, że dostawcy gazu też mogą być objęci, to też dotknie w pewnym sensie Orlen. To może dostarczyć dodatkowych środków do budżetu państwa. W sposób też uzasadniony, bo tam też te zyski się pojawiły.
8: Na poziomie 60%, tak jak było w tym poprzednim projekcie?
9: Do tego tutaj jeszcze póki to sprawa nie jest zamknięta, nie przedyskutowana ostatecznie, to nie jestem w stanie potwierdzić. Natomiast patrzymy bardzo szeroko i uważam, że znajdziemy rozwiązanie bardzo konstruktywne.
8: Panie ministrze, pan z tych rekordowych zysków Orlenu 15 miliardów, o ile dobrze pamiętam, w tych pierwszych dwóch kwartałach, to jest zadowolony? Czy pana to martwi?
9: Nie, no ja zawsze jako aktywny właściciel zarządzający czy nadzorujący spółki Skarbu Państwa jestem zadowolony, kiedy generują odpowiednie
8: wyniki. Bo do pana kieszeni, czy raczej do kieszeni do budżetu państwa
9: oczywiście,
8: płyną,
9: że tak.
8: Pieniądze z dywidendy.
9: Też przyglądaliśmy się wynikom Orlenu bardziej szczegółowo i te nadzwyczajne zyski się pojawiły głównie ze sprzedaży paliw poza Polską.
8: Z marży rafineryjnej.
9: Z marży oczywiście rafineryjnej.
8: A ta marża nie jest za wysoka pana zdaniem?
9: No, marża rafineryjna jest taka, jaka jest i tutaj pole do działania jest dosyć ograniczone. Zyski oczywiście są powodem do satysfakcji, bo pamiętajmy o tym, że Orlen jest największą spółką w tej części Europy. Jest ogromnym holdingiem, który stabilizuje wręcz polską gospodarkę. Jest podmiotem, który inwestuje rekordowe pieniądze w pozyskiwanie nowych źródeł gazu, są nowe złoża eksplorowane i tak dalej. Są inwestycje też w podmioty,
8: ale porozmawiajmy o pieniądzach, panie ministrze, bo pan mówi tak, będą rekordowe zyski, a tak sobie szybko policzyłem, zgodzi się pan ze mną lub nie, to może być koło nawet 30 miliardów złotych w tym roku. Zgadza się pan?
9: No to się okaże. Oczywiście my w tej chwili pracując nad budżetem państwa na przyszły rok też antycypujemy potencjalne zyski z Orlenu. Orlen jest oczywiście największym kontrybutorem do tej dywidendy, która trafia do budżetu państwa.
8: I antycypujecie, mówiąc językiem korporacyjnym, również to, że ileś pieniędzy do budżetu wpłynie. Ile wpłynie z dywidendy? 15 miliardów?
9: Nie odpowiem na to pytanie.
8: Ale ja tak sobie szybko liczę i tak mi wychodzi.
9: Ja wiem, ale to oczywiście jest
8: moja... A jestem daleki od prawdy?
9: Moja rozmowa z ministrem finansów. W tej chwili mu przekazuję dosyć sprawnie wszystkie informacje i prognozy. Nawet wczoraj dyskutowaliśmy do wieczora na temat tego, jak to będzie.
2: Cała rozmowa z Wojciechem Balczunem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Pożary w Hiszpanii. Przypomnę wam, że od ponad tygodnia polscy strażacy wspierają Hiszpanów w gaszeniu pożarów lasów. Jak wygląda sytuacja na miejscu, jakie prowadzą działania, jakie przed nimi jeszcze wyzwania? Z nami jest pan Martin Halasz. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Martinie. Oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii. W jakim rejonie tego państwa państwo operują?
2: Wczoraj na teren Castilla La Mancha, to jest pod Toledo w Hiszpanii, dotarła druga zmiana polskich strażaków, czyli pierwsza ekipa 35-osobowa zakończyła tutaj działania. Dziś, dosłownie kilkanaście minut temu, wylądowali ci strażacy w Warszawie, są już na terenie Polski. Natomiast druga zmiana wczoraj dotarła tutaj na teren w godzinach popołudniowych, właśnie do Castilla La Mancha. Te popołudnie to był czas na to, by przekazać sobie podstawowe informacje, jak wygląda przede wszystkim tutaj taka sytuacja operacyjna, czego oczekują Hiszpanie od nas w związku z kolejnymi dniami i prognozami, no i przygotowanie oczywiście sprzętu, zaznajomienie z terenem, to co robią w Polsce strażacy już teraz z drugiej zmiany wczoraj i dzisiaj, jeśli chodzi o przedpołudnie.
1: Panie Martinie, usłyszałem, że państwo pracują niedaleko Toledo. No, kiedy polscy turyści słyszą Toledo, to od razu mają takie skojarzenia kulturalne, no, centrum kulturalne Hiszpanii, El Greco. Czy samo miasto jest zagrożone?
2: Nie, ta sytuacja teraz wygląda w taki sposób, że cały czas ze stroną hiszpańską codziennie oczywiście zbieramy informacje, jesteśmy w kontakcie, jeśli chodzi o aktualną sytuację pogodową, ale także o pewne prognozy o to, co będzie się działo tutaj na miejscu. Samo Toledo nie jest zagrożone, tutaj jesteśmy w bazie, powiedzmy, operacji, natomiast stąd nasi polscy strażacy jako 35-osobowa grupa podzieleni są na dwie takie grupy operacyjne, Alfa i Bravo. I w zależności od tego, w jakie na dany dzień są przydzielone zadania, strażacy stąd, z miejsca bazy operacji, docierają w te trzy wyznaczone miejsca na terenie Hiszpanii. I dla przykładu dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox. Tam będzie stacjonowała przez jakiś czas po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Natomiast druga grupa w zasadzie, Bravo, będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania. I również tak samo te zadania będą polegały na tym, by w tym wyznaczonym miejscu stacjonować. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście brać udział w gaszeniu pożarów, lasów czy terenów niezurbanizowanych. A jeśli nie przyjdzie nam brać udziału właśnie typowo w działaniach interwencyjnych, no to oczywiście ten czas przeznaczamy na szkolenie i tutaj doskonalenie, wymianę informacji i dobrych doświadczeń z Hiszpanami, patrząc i tutaj też współdziałając z tym sprzętem, który oni tutaj mają na miejscu. To jest dla nas cenne doświadczenie.
1: Także nie tracicie czasu, bo jeżeli nawet nie gasicie pożarów, to także się szkolicie. Proszę pana, panie Martinie, jak wygląda taki pożar lasu z bliska? Co widzi strażak, czego nie widać, no nie wiem, w telewizji, na zdjęciach satelitarnych?
2: Trzeba pamiętać, że ten moduł GFFF, Ground Forest Firefighting, jest przeznaczony do udziału w gaszeniu pożarów bez użycia tradycyjnych pojazdów gaśniczych, takich ciężkich, tak?
1: Więc wy gasicie piechotą, tak?
2: Dokładnie tak. Ta specyfika wygląda troszeczkę inaczej. Podręczny sprzęt, taki, który strażak niesie w zasadzie na swoich plecach, to całe jego wyposażenie, ale ten moduł celowo przygotowany jest do takiego działania, dlatego że bywają tereny, gdzie po prostu sprzęt gaśniczy, ciężki, nie jest w stanie wjechać. Więc my wspieramy tutaj Hiszpanów w takich sytuacjach, gdzie trzeba po prostu wejść w teren trudno dostępny, teren górzysty, teren, gdzie są jakieś być może zarośla, tak, żeby przygotować się na nadejście frontu pożaru. Albo jeśli ten pożar trwa, no to ograniczamy tutaj jego rozprzestrzenianie się oddzielamy materiał palny, czyli całą roślinność, a jeśli nawet trzeba, to drzewa od tego miejsca, gdzie ma pożar dojść, po to, żeby w momencie, kiedy ten front właśnie nadejdzie, to wyhamował. I to jest zadanie polskich strażaków w takim układzie, w takim składzie modułu GFFF, czyli z tym podręcznym sprzętem, bez ciężkich, tradycyjnych pojazdów gaśniczych.
1: Ja czytam w tych raportach aktualnych, że obszar, jaki objęły te pożary w Hiszpanii, to jest około 250 tysięcy hektarów. Ja sobie sprawdziłem, to jest prawie całe państwo Luksemburg albo 5 powierzchni Warszawy. Czy ta liczba oddaje rzeczywistą skalę tragedii?
2: Jest tak, że Hiszpanie oczywiście radzą sobie tutaj z tymi pożarami na miejscu. Nasz udział nie jest, nasz udział, czy tutaj nasze stacjonowanie na terenie Hiszpanii przez cały sierpień, to nie jest tak, że jesteśmy dlatego, że oni sobie tu nie są w stanie poradzić. Jesteśmy dlatego, że w czerwcu zostaliśmy włączeni do europejskiej puli zasobów ochrony ludności. Moduł GFFF Poland otrzymał certyfikację na poziomie unijnym i w związku z tym właśnie w ramach planowego przesunięcia zasobów ratowniczych w miejsce dotknięte pożarami, ale tam, gdzie jest też najwyższe ryzyko. My jako Polska się przemieściliśmy.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Martinie. Martin Halasz, oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Ważne przepisy wchodzą w życie, ważne jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia, czyli jest razem z nami Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
2: Dzień dobry.
1: Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o pacjentów onkologicznych, chodzi tak. O te osoby, u których podejrzewa się nowotwór. Będzie prościej i łatwiej, tak, w centrach onkologii?
2: Takie jest założenie, bo dzisiaj rzeczywiście o północy weszły w życie przepisy, które wprowadzają formalnie dokument bardzo mocno wyczekiwany, o który pacjenci pytali od wielu miesięcy. Kartę DILO w wersji elektronicznej, czyli e-kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
1: Dlaczego to jest takie ważne?
2: Żeby było prościej, żeby było łatwiej, żeby było elektronicznie, czyli żeby wszystko odbywało się w systemie, żeby nie trzeba było przenosić tych dokumentów i często krążyć i w trudnej sytuacji, żeby pacjenci nie musieli robić, mówiąc kolokwialnie, dodatkowych kilometrów, a także aby można było po prostu uprościć swoje leczenie i aby placówki mogły łatwiej przekazywać sobie informacje o pacjencie, a dla pacjenta korzyść ma być taka, o czym mówią założenia Krajowej Sieci Onkologicznej, o której my od dawna mówimy, aby mogli się leczyć pacjenci jak najbliżej swojego domu, ale jednocześnie aby ten pacjent mógł być konsultowany dzięki tej karcie przez te małe placówki w porozumieniu także z tymi dużymi, poważnymi centrami onkologii w dużych miastach.
1: Czyli Michał, podsumowując, rozumiem, że jest tak, że jeżeli byłbym chory albo miałbym podejrzenie choroby, to rozumiem, że jak mam kartę elektroniczną, kartę DILO, to wtedy już, jeżeli jestem w systemie, to już mnie nic więcej nie obchodzi, to te dane krążą między szpitalami, między placówkami, tam gdzie się leczę, tak?
2: Dokładnie tak ma być. Informacje o wynikach badań, także o planowanym leczeniu, także o diagnostyce, która już się odbyła albo która ma się odbyć za chwilę. Takie jest rzeczywiście założenie, ale od razu także precyzuje i trochę hamuje ten optymizm, że też ogromny entuzjazm. Dzisiaj przepisy weszły w życie, ale to oznacza otwarcie drzwi, zielone światło, dlatego aby wdrażać etapami tę kartę. Ona na razie ma się pojawiać w tych największych placówkach, tak zwanych placówkach solo 1, czyli wysokospecjalistycznych, w dużych centrach onkologii, od października w tych mniejszych szpitalach, czy to miejskich, czy powiatowych.
1: Czyli tak, nie obejmuje całego systemu naszej służby zdrowia.
2: Jeszcze nie, ale ma objąć od 1 stycznia przyszłego roku, 2027. Na razie dzisiaj formalnie przepisy weszły w życie i ta karta ma się stopniowo, etapami, krok za krokiem pojawiać, ale rzeczywiście w całej Polsce, w całym systemie ma być tym podstawowym dokumentem, dokument elektroniczny od 1 stycznia.
1: A to się jakoś wiąże z sytuacją finansową szpitali, czy nie? Bo ona też nie, bo ona nie jest nie najlepsza, prawda?
2: Wiąże się oczywiście, jest to wyzwanie, natomiast Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniają, gdy o to pytam, że pieniądze na to są zabezpieczone. To wszystko odbywa się w ramach dużej reformy onkologii, która trwa od kilku lat w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Oszczędności są cały czas poszukiwane w systemie ochrony zdrowia, bo brakuje cały czas ponad 13 miliardów złotych do końca tego roku. Do tego dochodzi sprawa, o której może czasami zapominamy, ale która wciąż jest aktualna, sprawa firmy Pfizer i wyroku belgijskiego sądu i ponad 6 miliardów złotych, które Polska powinna zapłacić. Jest apelacja, jest odwołanie. W przyszłym tygodniu między innymi belgijski sąd także ma się zajmować tą sprawą. Na to czekamy i oczywiście pieniędzy brakuje i pieniądze są mocno poszukiwane, ale są zapewnienia takie, że jeśli chodzi o onkologię, kartę DILO, reformę, tutaj na tę cyfryzację szeroko rozumianą, pieniądze są zabezpieczone i tutaj nie są planowane oszczędności w tej sferze.
1: Michał, mówisz, dzisiaj wchodzi w życie ta zmiana. To znaczy, że już dzisiaj pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO?
2: Teoretycznie jest to możliwe. Ten tydzień, albo być może już dzisiaj, już można starać się o to pytać. Ta karta oczywiście w wersji elektronicznej na razie w formie testów, w formie pewnego pilotażu, ale tak, jest to formalnie absolutnie możliwe, aby osoba, która przyjdzie z podejrzeniem czerniaka, podajmy taki przykład, aby taką kartę DILO otrzymała właśnie w tym dużym szpitalu i aby potem te informacje już były zakodowane cyfrowo. I ma być to kolejny krok tego, aby było coraz więcej tej cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia. Dzisiaj nas już nie zaskakuje e-recepta. Z niej śmiało korzystamy. Pojawia się...
1: Nauczyliśmy się tego.
2: Myślę, że pandemia też mocno to przyspieszyła i to jest ten pozytywny aspekt pandemii, że dzisiaj tych e-rozwiązań jest coraz więcej. Jakoś ta onkologia zwykle była trochę z boku. Karta DILO cały czas była w wersji papierowej. To teraz ma się zmienić, to ma przyspieszyć, ale przyspieszyć w takim tempie, że jeszcze, jeśli chodzi o objęcie całego systemu, chwilę musimy poczekać.
1: Opowiada o tym Michał Dobrołowicz. Pięknie dziękujemy, Michał.
2: Dziękuję. Do usłyszenia. Temat wróci faktycznie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Giancarlo Giudice.
2: Pseudonim:
3: Potwór z Turynu.
2: Liczba ofiar:
3: 9.
2: Modus operandi:
3: brak jednego wzorca.
2: Czas i miejsce działalności:
3: od 1983 do 1986. Turyn i okolice.
2: Wyrok:
3: w pierwszej instancji dożywocie.
2: Obecny status: na wolności.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Wszyscy jesteście po prostu kupą gówna. I ktoś to gówno musi posprzątać.
5: Tymi słowami Giancarlo Giudice tłumaczył 9 morderstw, które popełnił między grudniem 1983 roku a czerwcem roku 1986. Działał w podobnym czasie co słynny Il Mostro z Florencji, a jego zbrodnie przyniosły mu przydomek Potwora z Turynu. Ofiarami Giudice były prostytutki, które mordował na różne sposoby, a jego motywem była wyraźna nienawiść do kobiet. Jak to często bywa, miała ona swoje źródło w jego dzieciństwie. Giancarlo Giudice urodził się 11 marca 1952 roku w Turynie. Jego ojciec był pracownikiem zakładów Fiata, a także weteranem II wojny światowej. Być może traumatyczne przeżycia z frontu sprawiły, że popadł w alkoholizm. Dla syna w zasadzie nie istniał, ciągle nieobecny fizycznie i emocjonalnie. Dostrzegał go tylko w momentach, gdy akurat był w domu, a mały Giancarlo coś przyskrobał. Wówczas ojciec znęcał się nad chłopcem.

0: palcem, karząc go za najmniejsze nawet przewinienie.
1: Już dość! Przestań go bić, bo go zabijesz!
2: Gówniarz musi mieć nauczkę.
0: Giancarla wychowywała głównie bezrobotna matka. Byli ze sobą mocno związani. Gdy chłopak skończył 8 lat, kobieta zachorowała poważnie na serce. Giancarlo przejął wówczas obowiązki ojca i opiekował się chorą. Niestety 5 lat po diagnozie matka zmarła. Niedługo później 13-latek próbował odebrać sobie życie, łykając leki nasercowe, które zostały po mamie.
2: I co ty chciałeś zrobić, idioto? Doigrałeś się. Pójdziesz do szkoły z internatem.
0: W internacie chłopak także doświadczył przemocy, tym razem ze strony rówieśników. Niechciany, niekochany i nieustająco poniżany podjął kolejną próbę samobójczą. Po tym incydencie został odesłany z powrotem do ojca. Sytuacja w rodzinnym domu o tyle się zmieniła, że podczas gdy Giancarlo przebywał w internacie, pan Giudice znalazł sobie nową, o wiele młodszą od siebie żonę. Nastolatek i macocha zupełnie nie przypadli sobie do gustu. Ich kłótnie, złośliwości i wrzaski były na porządku dziennym.
3: Nie jesteś moją matką, żeby mi rozkazywać!
0: Konflikt między Giancarlem a jego młodą macochą stał się w pewnym momencie nie do zniesienia. Ojciec chłopaka stanął zatem przed wyborem: syn lub nowa żona. Wybrał żonę i wyprowadził się z nią do Kalabrii, porzucając Giancarla w zakładzie opiekuńczym. To właśnie to wydarzenie zrodziło w głowie Giudice nienawiść do kobiet. Tych, które rozbijają rodziny. A do takich należały w jego mniemaniu prostytutki. Kiedy Giancarlo osiągnął pełnoletność, rozpoczął służbę wojskową. Jednak szybko zdezerterował. Został schwytany i umieszczony w areszcie wojskowym. Ułaskawiono go, ale jednocześnie nakazano dokończenie służby. W międzyczasie do jednostki wojskowej, w której przebywał, przyszła pilna wiadomość.
4: Giancarlo, obawiam się, że mam smutne informacje. Twój ojciec zmarł.
5: No tak. Był chory na marskość wątroby.
4: Przykro mi. Oczywiście dostaniesz przepustkę na pogrzeb.
5: Nie, nie potrzeba. Nie wybieram się.
0: Po śmierci ojca Giancarlo zaczął sięgać po narkotyki, głównie kokainę i LSD. Wkrótce się od nich uzależnił. Sąsiedzi opisywali go jako niezbyt zadbanego, ale w gruncie rzeczy miłego mężczyznę. Gdy miał 25 lat, zatrudnił się jako kierowca ciężarówki w firmie transportowej z Ciliano, w pobliżu Turynu. W pracy był uważany za najlepszego kierowcę. Punktualnego, solidnego, nigdy nie zbaczającego z trasy. Do tego charakteryzowała go nadludzka wręcz wytrzymałość. Prawie nie robił przerw na odpoczynek, nawet na długich odcinkach, co przy dzisiejszych przepisach byłoby niemożliwe. Później okazało się, że do jego odporności przyczyniły się zażywane w trasie narkotyki. Rzecz dziś również nie do pomyślenia. Giancarlo miał też inną słabość – obsesję na punkcie seksu. Był znany z wożenia w kabinie pism pornograficznych, a praca kierowcy ciężarówki umożliwiała mu korzystanie z usług prostytutek. 27 grudnia 1983 roku po raz pierwszy zabił jedną z nich.
5: Wiesz, nie mam ochoty robić tego tutaj. Chodźmy do ciebie, do domu.
1: Oj, jaki z ciebie romantyk. Jasne, zapraszam.
0: Jego ofiarą została 40-letnia Francesca Pecoraro. Udusił ją w jej domu. Następnie umieścił zwłoki kobiety w skradzionym tego dnia samochodzie. Zaparkował go w dzielnicy robotniczej na północy Turynu i podpalił. Ofiarę udało się zidentyfikować dopiero w 1986 roku. Giudice nie zwlekał jednak zbyt długo z kolejnym morderstwem. Na początku stycznia 1984 roku zabił Annunziatę Pfundo. 48-letnia kobieta została uduszona, a jej nagie ciało znaleziono w podturyńskiej miejscowości Settimo Torinese. 26 marca napadł na kolejną prostytutkę o imieniu Lidia. Podczas późniejszego procesu kobieta zeznała.
6: Nagle rzucił się na mnie. Jego oczy były szeroko otwarte, przekrwione. Ścisnął mnie za szyję. Nie mogłam się bronić. Był jak bestia. Przystawił mi pistolet do głowy. Powiedział, że musi mnie zabić. Zaczęłam płakać. Powiedziałam, że mam troje dzieci, które wychowuję sama. Wtedy na powrót stał się miły. Przeprosił mnie i powiedział, że nie ma nic przeciwko młodym kobietom, matkom, takim jak ja. Odwiózł mnie i powiedział, że jeśli chcę, mogę na niego donieść.
0: Tak też się stało. Kobieta, której Giudice darował życie, być może dlatego, że przypominała mu matkę, także w zasadzie samotnie borykającą się z wychowaniem syna, zgłosiła napaść. Policjanci aresztowali Giancarla. Został skazany na pół roku więzienia, co przełożyło się na przerwę w popełnianiu morderstw. Kolejną ofiarą Giudice została 64-letnia Giovanna Bricci. Udusił ją i wrzucił do padu. Następnie zadźgał Adolorate Benvenuto. Udusił Marię Corde oraz zastrzelił Marię Gialfrę. Jego ofiarą padła także 66-letnia Laura Belmonte i 58-letnia Kelia Molo. Obie zostały uduszone. Ostatnią zamordowaną przez Giancarlo Giudice kobietą była 37-letnia Maria Rosa Paoli. Zastrzelił ją we własnym aucie, a jej zwłoki porzucił pod murem cmentarza. Zrobienie z własnego samochodu sceny zbrodni okazało się jednak błędem. Godzinę później na odcinku autostrady Turyn-Piacenza Giudice został zatrzymany do kontroli drogowej. Policjanci spostrzegli we wnętrzu samochodu dwa pistolety. Zauważyli także plamy świeżej krwi. Giancarlo przyznał wprost:
5: właśnie zabiłem prostytutkę. Wyrzuciłem jej ciało na pole, jakoś w okolicach Alessandrii.
0: Giudice został aresztowany. Wskazał miejsce ukrycia zwłok ostatniej ofiary i przyznał się do popełnienia pozostałych 8 morderstw. Twierdził, że zabił te kobiety, bo były stare i brzydkie, a przede wszystkim dlatego, że przypominały mu macochę. Zbrodnie popełniane przez Giudice charakteryzował brak stałego modus operandi. Jego ofiary ginęły od uduszenia, na przykład pończochą, od ciosów zadanych młotkiem lub strzałów z broni palnej. Ciała porzucał w rzekach, kanałach lub ustronnych miejscach. Zamordowane kobiety ginęły na różne sposoby i również na różne sposoby morderca pozbywał się zwłok. Wiedza o seryjnych mordercach była w latach 80. jeszcze bardzo szczątkowa, dlatego śledczy długo podejrzewali, że za ciągiem brutalnych zabójstw prostytutek stoi więcej niż jedna osoba. Po aresztowaniu Giancarlo Giudice trafił na 2 miesiące do szpitala psychiatrycznego Reggio Emilia, a następnie rozpoczął się jego proces. 22 marca 1989 roku Giudice został skazany w pierwszej instancji na dożywocie. Ale był to dopiero początek epopei z wymierzaniem mu kary. W listopadzie 1989 roku wyrok dożywocia zamieniono mu na 24 lata więzienia plus pobyt w ośrodku zdrowia psychicznego. W międzyczasie, w sierpniu tego roku, osadzony próbował zamordować strażnika więziennego.
7: A co tu się? O nie! Lorenzo, co z tobą? Alarm! Alarm! Więzień zaatakował strażnika!
0: Za ten czyn Giancarlo otrzymał dodatkowych 8 lat więzienia. Następnie jego wyrok zamieniono na łącznie 30 lat za kratami oraz 3 lata pobytu w szpitalu psychiatrycznym. 25 października 2008 roku potwór z Turynu został zwolniony warunkowo po ponad 22 latach zasądzonej kary. Co się z nim teraz dzieje? Co robi? Gdzie mieszka? Tego nie wiemy. Morderca 9 kobiet zmienił tożsamość, a jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane.
8: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Rośnie bilans ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Premier Donald Tusk obiecuje wyciągnięcie konsekwencji za nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy powodzianom. W faktach także wakacyjny odpoczynek w centrum miasta. Idealnie nadaje się do tego działka. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 miały epicentrum w departamencie Choco. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. W wielu rdzennych społecznościach nadal nie ma prądu ani podstawowych usług, co utrudnia działania ratowników. Po trzęsieniu wznowiono loty na 5 lotniskach w regionie. Według kolumbijskich służb geologicznych był to najsilniejszy wstrząs w kraju w XXI wieku. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę z nieprawidłowościami przy podziale środków dla powodzian. To reakcja na medialne doniesienia o nieuczciwym rozdysponowaniu 4,5 miliona złotych w Jeleniej Górze. Według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze, które miały trafić do podmiotów powiązanych z Anną Kopilnieczyńską z Koalicji Obywatelskiej, która została zawieszona w prawach członka partii.
1: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych, będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
0: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła wczoraj stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. I ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Informuje o tym Główny Urząd Statystyczny. Według najnowszych danych legalnie zatrudnionych migrantów jest już ponad 1 132 000. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 7%, czyli o 75 tysięcy osób. Skąd najczęściej pochodzą cudzoziemcy w Polsce? O tym Igor Skrzypek.
2: Tu oczywiście bez zaskoczeń to przede wszystkim Ukraińcy. Blisko 770 tysięcy osób. Co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 tysięcy osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów. Z miesiąca na miesiąc przybywa Kolumbijczyków. Ich liczba w Polsce zbliża się do 20 tysięcy. Niemal co piąty cudzoziemiec pracuje w Warszawie. W stolicy jest ich już ponad 230 tysięcy.
3: Wakacje z RMF FM.
0: W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
4: Odpoczywamy tutaj, jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą. Tramwaje, tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby. A tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano, bo zdarza się, że tu się prześpimy, budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
5: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
4: Tak, tak. Moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
0: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Ceny na rynkach paliw się stabilizują, wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, który był wczoraj gościem Piotra Salaka. Polityk przyznawał, że rząd wciąż wstrzymuje się z decyzjami w kwestii ponownego wprowadzenia regulacji na stacjach. Nasz dziennikarz dopytywał także o sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
6: Panie ministrze, co z JSW? Będą kolejne pieniądze? Bo o ile dobrze pamiętam, ponad 800 milionów już poszło do JSW w tym roku.
7: No tak naprawdę, jak policzymy wszystko, co poszło, to poszło prawie 2 miliardy.
6: A mówię o tym roku tylko.
7: I to tak naprawdę też można powiedzieć, że w tym roku.
6: No dobrze, to będą kolejne pieniądze dla JSW?
7: W tej chwili zamknęliśmy kolejne finansowanie. Podjęliśmy też parę bardzo kluczowych decyzji dotyczących zmiany modelu tego finansowania, bo pamiętamy o tym, że obligacje, które trafiły do Agencji Rozwoju Przemysłu, były zamieniane na gotówkę i ARP miał kupić dwie firmy z grupy.